0: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Paweł Ślis z Polski 2050 był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematu tej rozmowy pojawił się m.in. wątek afery wokół Kolegium Humanum.
2: Szymon Hołownia powinien mieć uchylony immunitet? Chodzi oczywiście o sprawę Kolegium Humanum.
3: Ja wiem, o jaką sprawę chodzi. Ja akurat tutaj nie wszystko mogę powiedzieć, bo też znam ten aspekt jako adwokat. Uważam, że te okoliczności, które stoją u podstaw uchylenia immunitetu Szymona Hołowni, nie powinny w ogóle mieć miejsca w postępowaniu. Nie dlatego, że tu chodzi o Szymona Hołownię, tylko znam okoliczności, znam sprawę. Tutaj brak znamion czynu zabronionego po stronie marszałka.
2: Dobrze, ale będzie uchylony, czy nie będzie, pana zdaniem?
3: Nie widzę podstaw do tego, żeby kierować w ogóle wniosek o uchylenie immunitetu w postępowaniach pana marszałka Hołowni, brak znamion czynu zabronionego. To już teraz organy ścigania, jeżeli będą chciały, no to będą kierowały ten wniosek do Sejmu, do pana marszałka. Pan marszałek będzie podejmował w tym momencie, przez prokuratora generalnego do marszałka Sejmu i wtedy Sejm będzie podejmował decyzję zarówno na komisji regulaminowej, jak i później...
2: A Szymon Hołownia chce wrócić do rządu? Chciałby, pana zdaniem, i powinien?
3: Z moich rozmów z Szymonem Hołownią, a one są regularne i częste,
2: a powinien stanąć? Chce stanąć na czele partii?
3: Został szefem klubu parlamentarnego po jednogłośnej decyzji całego klubu. Mojej także. To nie była decyzja moja, to nie była decyzja Szymona, to nie była decyzja Katarzyny Pułczyńskiej-Nałęcz, to była decyzja całego klubu, całego naszego środowiska z myślą o Polsce 2050, o klubie Polska 2050, ale także z myślą o Polsce 2027, czyli o wyborach najbliższych, które
2: czy będą. Czy startujecie sami, czy w jakiejś koalicji?
3: Znaczy, oczywiście, że my się już przygotowujemy do wyborów, na ten temat rozmawiamy i to jeszcze jest kwestia całej decyzji, całego machiny naszych zarówno partyjnych, jak i...
2: PSL, czy bardziej Koalicja Obywatelska? A może Rozwój Plus, bo takie głosy też się pojawiają.
3: Znaczy, panie redaktorze, rozmowy na ten temat trwają. My podejmiemy decyzję odpowiedzialną za to, żebyśmy w 27 roku nie mieli powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości wspólnie w porozumieniu z brunatną Konfederacją. Nie,
2: czyli jednak jakaś koalicja, jak rozumiem.
3: Znaczy, będziemy podejmować decyzję, no sami rządzić nie będziemy, panie redaktorze, nie ma takiego
2: ja się
3: poparcia,
2: pytam, czy będziecie sami startować, albo...
3: Ale tak jak mówię, to będzie decyzja, którą podejmiemy wszyscy razem po rozmowach.
2: Szef klubu parlamentarnego to jedno, ale ja wrócę do pytania. Szymon Hołownia powinien wrócić na stanowisko szefa partii?
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ja usłyszę Tomasz Telikowski od Pawła Śliza z Polski 2050. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: kilkanaście sekund pozostało do godziny trzeciej. Oto oznacza kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Raport Komisji do spraw Pegasusa prawie gotowy. Sejm może się nim zająć w listopadzie. Referendum w sprawie prezydentury Rafała Trzaskowskiego nie będzie. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Akademik, stancja czy kawalerka? Niektórzy studenci jeszcze na ostatnią chwilę szukają mieszkania przed nowym rokiem akademickim. Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
1: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron. Materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, w faktach dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
3: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
2: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Ile może kosztować sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami? Jak się okazuje, nawet ponad 60 tysięcy złotych. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To jednak nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzeńskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i każą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
5: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: RMF 24.

0: kraju i na świecie to fakty. Fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Wiceszef Pentagonu potwierdza, że opcja stałej obecności wojsk USA w Polsce jest analizowana. W przyszłym roku rządzący planują wydać na obronność 4,5% PKB, czyli prawie 200 miliardów złotych. Ceny napojów słodzonych znowu w górę. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, opłata cukrowa może wzrosnąć nawet 10-krotnie. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Zza oceanu w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, w tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I wracamy do kraju. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na S5 w kierunku Gdańska. W Lisim Ogonie, między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje rząd. Ile w takim razie rządzący chcą wydać na obronność? O tym w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd pracuje nie tylko nad przyszłorocznym budżetem. Przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda.
5: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowie politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: 30 września to już ostatni dzień przed nowym rokiem akademickim. To oznacza, że w tym tygodniu na kampusy wracają studenci. W akademikach przeprowadzki.
6: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
7: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
8: Moim zdaniem można.
9: Zależy za czym.
8: Za czym?
6: Za sesją już nie tęsknimy.
8: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Już teraz życzymy im płynnego powrotu do uczelnianej rzeczywistości, nawet jeżeli mają mniej niż jeden zeszyt. Zapraszamy też na poranne wydanie faktów, jak zwykle najważniejsze i sprawdzone informacje.

0: I ta różnica cen oczywiście dotyczy również nas. Każdego dnia spalamy około 30 tysięcy litrów ropy, więc rachunek jest prosty. Nasze koszty wzrosły o blisko 100 tysięcy złotych każdego dnia. MPK Wrocław nie ustala cen biletów. Tą decyzyjność ma Rada Miasta Wrocławia i to właśnie władze miejskie podejmują te trudne decyzje. Warto jednak zaznaczyć, że ta cena komunikacji miejskiej, ta cena biletów jest to stała i nie jest ona zależna od tymczasowych wahań cen ropy czy prądu.
1: Tym żyje Wrocław.
2: Na Alei Jana III Sobieskiego działa system odcinkowego pomiaru prędkości. Kamery zamontowane są nad obiema jezdniami, ale jak się okazuje, mandaty wystawiane są tylko w jednym kierunku, mianowicie na trasie wylotowej. W kierunku centrum natomiast system nie działa z powodu zwężenia i zróżnicowanych limitów prędkości na estakadzie. Przypomnijmy, Zdium podpisał umowę na remont obu estakad za ponad 32 miliony złotych. Prace potrwają około 2 lat i będą prowadzone etapami. Po ich zakończeniu i ustaleniu jednolitego limitu prędkości, system pomiaru prędkości zacznie działać także dla kierowców wjeżdżających do miasta. Co robić, gdy zawyją syreny, co spakować do plecaka ewakuacyjnego i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego wszystkiego dowiedzą się młodzi wrocławianie. Szkolenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław wchodzą do szkół podstawowych i po raz pierwszy obejmą uczniów 7 i 8 klas. Pilotażowe zajęcia odbędą się na razie w 15 placówkach.
3: Myślę, że to jest dobry pomysł, bo myślę, że dużo osób tutaj usłyszy i właśnie coś wyciągnie z tego i jak coś się stanie, to będzie wiedział, co zrobić.
4: Uważam, że jest to bardzo potrzebne, żeby uczyć młodych ludzi, jak mają się zachowywać w sytuacjach kryzysowych i właśnie, żeby wiedzieli, jak pomagać innym.
5: No jest to potrzebne. No. Myślę, że powinno się edukować właśnie osoby w naszym wieku, żeby po prostu wiedziały, jak się zachować w takich sytuacjach.
6: A jest coś, czego wyjątkowo chcielibyście się nauczyć? Pierwsza pomoc?
4: A to już umiem, bo to już umiem. W podstawówce było uczone. Także to już mi jest znane.
5: Na EDB też było uczone. Myślę, że wszystko mamy w miarę tam ogarnięte. No ale można się doszkolić, tak, w każdym momencie.
2: Mówili uczniowie 6 LO we Wrocławiu, a czego dokładnie się nauczą, wyjaśnił faktom Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Przede wszystkim przygotowania i rozpoznawania zagrożeń, tego w jaki sposób interpretować zagrożenia, w jaki sposób przygotować się do ewentualnej ewakuacji, do zareagowania w sytuacji powodziowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy, reagowania w takich sytuacjach.
2: Co ważne, równolegle kontynuowane będą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych, gdzie do tej pory udało się przeszkolić ponad 2800 uczniów i nauczycieli. Słynne zielone trybuny na piłkarskim stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które dziś służy za bazę treningową dla Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie w młodzieżowych klubach sportowych we Wrocławiu i okolicy. We wtorek na stadionie przy Oporowskiej odbyła się konferencja poświęcona modernizacji tego kultowego miejsca, o szczegółach której opowiadał Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
8: No jesteśmy w miejscu legenda tak naprawdę. 64 rok, Śląsk awansuje do najwyższej klasy rozgrywek. 77, pierwsze mistrzostwo. No i legendarny mecz z Górnikiem Wałbrzych, 83, gdzie tutaj na stadionie było 27 tysięcy widzów, więc nie lada gratka dla wszystkich to była. I myślę, że my dalej będziemy w ten stadion inwestować i będziemy go rozwijać. W tej chwili już trwają prace w budynku, zmieniliśmy dach, restaurujemy w środku siłownię, odnawiamy wszystkie pomieszczenia. To, co na zewnątrz, to, co teraz już widać i co będzie bardziej widać, to ta trybuna żelbetowa, która będzie rozbierana. Ona się już nie nadawała do eksploatacji. To 3982 miejsca, które rozbieramy. Krzesełka przekazujemy, bo nie bez powodu są przedstawiciele klubów. Krzesełka będziemy przekazywać do klubów, dla dzieci, dla młodzieży, dla pamięci tak naprawdę. Trybunę rozbieramy, koszt rozbiórki to 3 400 000 zł. Rozbieramy oczywiście żelbet plus wał naziemny. Będziemy to wyrównywać. I teraz proszę Państwa, co powstanie? Bo ten teren będzie miał dalej funkcję sportową, dalej będzie służył piłkarzom, przede wszystkim WKS Śląsk Wrocław, Akademii Śląska, Dziewczynom Śląska. Chcemy to rozbudować, chcemy też to modernizować, ten obiekt, i on potrzebuje modernizacji, gdyż ma swoje już lata. Zdaje się, że ostatnio były tu robione te 4 maszty, które mamy naokoło, które mają wysokość 46 metrów, oświetleniowe i ogrzewanie trybuny. Zaczynamy od trybuny zewnętrznej, którą rozbieramy. Tutaj będziemy poszerzać to boisko. Chcemy też od ulicy Kluczej też to boisko, które jest, poszerzyć treningowe, żeby miało wymiary pełne.

0: wygenerowane boiska 105 na 68 metra, plus jeszcze inne inwestycje. Na razie jesteśmy w rozmowach z prezesem WKS-u Śląsk-Wrocław, z trenerem sportowym WKS-u. Wszystko to konsultujemy i na pewno to będzie dalej miało funkcję sportową. I oczywiście uspokajam też działkowców. Nie będziemy ingerować w teren działek. Działki zostają tam, gdzie były, po staremu.
1: A krzesełka, dodajmy, trafią do Spartana Marszowice, Wratislavii Wrocław, Piasta Żerniki, Sportingu Wrocław i Piasta Przedmoście. Ruszył remont Alei Hallera, a wraz z nim nocny problem okolicznych mieszkańców. Drogowcy pracują po zmroku, by nie potęgować korków w ciągu dnia. Niestety to, co cieszy kierowców, dosłownie spędza sens powiek wrocławianom.
2: No ja akurat mieszkam bardzo blisko tego miejsca, gdzie jest remont i niestety oznacza to dla mnie po 4-5 wybudzeń mojego dziecka w nocy. Jest dość głośno, zaczynali około 20 zaczęło się i myślałam, że to jest sprzątanie ulicy. Po 22 dalej trwało, to sprawdziłam i patrzę, o rzesz. No nie jest to młot pneumatyczny, ale panowie zdzierają na wierzchnię i rzucają tym i cały czas słychać trzy wozy, które są z jakichś przyczyn na włączonym silniku. To trwało do 6 rano, niestety.
1: Mówiła nasza słuchaczka pani Paula, a Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta uspokaja jednak, że głośnych nocy nie będzie wiele.
3: Wiemy, że no niestety te nocne prace wiążą się niekiedy z takim hałasem, mogą być czasem uciążliwe, natomiast liczba dni, w których ten hałas tutaj występuje, ograniczamy ją do minimum, czyli wprowadzamy na poszczególne dni wykonawcę, który na przykład frezuje starą nawierzchnię, czyli zdziera tą wierzchnią starą, zużytą warstwę asfaltu jak najszybciej, tak żeby tych godzin sumarycznie, patrząc z perspektywy całego remontu z utrudnieniami, było jak najmniej, tak też to prowadzimy właśnie na Hallera. Te nocne prace nie będą trwały wiele dni. Teraz rozpoczęliśmy ten etap frezowania starej nawierzchni, więc mieszkańcy okoliczni mogli rzeczywiście odczuć niestety te skutki tego frezowania, czyli ten hałas. One już się powoli kończą. Później będą już takie prace wykonawcze, które myślę nie będą tak uciążliwe dla mieszkańców. Na koniec to już będzie tylko wyścielanie już w nocy tego nowego asfaltu, tej masy bitumicznej. De facto tych dni takich bardzo głośnych nie będzie zbyt dużo.
1: Przypominamy, że mowa o odcinku jezdni północnej o długości 400 metrów pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Gajowicką. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Tymczasem mija pierwszy miesiąc od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak ta zmiana wygląda w praktyce i zapytaliśmy we wtorek wrocławskich uczniów o ich wrażenia.
4: Może nie być czasami trochę co robić w tej szkole. Jeśli jednak są przerwy 20-minutowe, no to czasami ten telefon się przydaje, też do nauki się on przydaje. Ale uważam, że wprowadzenie zakazu telefonów jest jak najbardziej dobre.
5: No telefony są pół na pół, że tak powiem, bo zależy od tego, jak ich używamy. Ale jeżeli siedzi się na lekcji, przykładowo matematyka, i nie skupia się w ogóle na tym, co się dzieje, i siedzi się na telefonie, a potem się dziwi, że się dostaje dwójki, no to jest to problem.
6: A po tym miesiącu zauważyliście taką zmianę, że na przykład więcej ze sobą rozmawiacie, czy generalnie to i tak macie te telefony?
4: Mamy te telefony, ale my zawsze ze sobą rozmawialiśmy, nigdy jakoś z tych telefonów za bardzo nie korzystaliśmy.
7: Nauczyciele słuchają się i upominają, ale jednak...
8: Ludzie używają.
7: Tak, ludzie używają.
1: To byli uczniowie jednego z wrocławskich liceów.
9: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
1: W faktach RMF 24 Wrocław we wtorek rozmawialiśmy też z Jakubem Niziołem z koszykarskiego Śląska Wrocław. Chcieliśmy sprawdzić morale drużyny przed startem w Eurocup. Posłuchajcie, czy forma dopisuje i z jakim nastawieniem nasi koszykarze wchodzą do turnieju.
10: Taki, można powiedzieć, bardzo niestandardowy okres przygotowawczy, bo tak naprawdę w każdym tygodniu przyjeżdżał nowy zawodnik, natomiast takie są warunki pracy i do tego musimy być zaadoptowani. Trenujemy naprawdę bardzo ciężko, trener Franco jest bardzo wymagający, te przygotowania były naprawdę owocne, może te wyniki sparingów tego nie pokazały, natomiast ta drużyna fajnie zaczyna w końcu wyglądać, zawodnicy wiedzą, co musimy robić, jakie są założenia i że ta walka przede wszystkim musi być na 100%, bo umiejętności koszykarskie to jedno, a gryzienie parkietu to drugie i to na to trener Franco stawia bardzo duży nacisk.
11: Czy właśnie to, że jest dużo zmian, czy ty jako kapitan masz trochę więcej roboty takiej pozaparkietowej, wdrożyć tych zawodników, wytłumaczyć im, gdzie są, po co tu są i tak dalej?
10: Jasne, co roku ci zawodnicy nowi, którzy przyjeżdżają, są uświadamiani, do jakiego klubu przyjechali. co jest wymagane, żeby grać na tym poziomie. I tak, no nie jest to łatwa sytuacja, bo wiadomo, im dłużej kogoś znasz, tym potem ta współpraca wygląda lepiej, a tutaj zawodnicy przyjeżdżają tak naprawdę co chwilę. Ale no, tak jak mówię, nie ma to większego znaczenia, bo mecz nie zostanie przełożony ze względu na to, że nie wiem, jeden zawodnik przyjechał 2 dni wcześniej, 3 dni wcześniej czy 5 tygodni wcześniej. Będziemy walczyć na 100%, tak jak powiedziałem, i nie będzie myślę zbędnej kalkulacji. Mamy dużo ludzi do grania, 7 obcokrajowców od samego początku, młodszych Polaków, którzy myślę, że mogą pokazać się z bardzo fajnej strony, i myślę, że będzie to interesujący i wymagający przede wszystkim też sezon.
9: Posłuchaj tych faktów.
1: We wtorek gościliśmy też z mikrofonem RMF 24 Wrocław w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Powód wizyty to 7 surowych diamentów z RPA. Kamienie trafiły tam, bo zostały przechwycone przez Krajową Administrację Skarbową. Do naszego kraju przewieziono je nielegalnie, a ich historię opowiedziała nam we wtorek Edyta Łobucka z muzeum.
8: Zostały one skonfiskowane właściwie już jakiś czas po przemyceniu do Polski, czyli zostały przemycone i jakoś ten pan właściciel ich poprzedni miał je w domu. Wplątał się w jakąś jeszcze kolejną aferę i przy okazji tej drugiej afery zrobiono przeszukanie, znaleziono, nie miał żadnych certyfikatów ani dokumentów na to, że je kupił w jakiś sposób legalny. No i w ten sposób zostały skonfiskowane. A w zeszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa no właśnie zadzwoniła do nas, że zapadł wyrok. No zostały skonfiskowane po prostu na rzecz państwa i coś można z nimi zrobić, no to się do nas zgłosili, czy chcemy taki dar. Według rzeczoznawcy z listy, którą otrzymaliśmy razem z całą dokumentacją z urzędu, to jest jakieś 17 tysięcy złotych. Może nie dużo, bo to są surowe. Oszlifowane w formie brylantów są wtedy nieco droższe. Natomiast dla nas większą wartość mają naturalne minerały. Ten największy, który otrzymaliśmy, przypomina wielkością, myślę, że ziarno soczewicy. No one mają bardzo charakterystyczny kształt, bym powiedziała. Bardzo charakterystyczny formę krystaliczną. Są to jak gdyby takie dwie zrośnięte podstawami piramidki. To jest taki typowy kształt właśnie takiego bardzo regularnie wykształconego kryształu diamentu.
1: Przechwycone diamenty można podziwiać na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne. I to tyle z mojej strony o poranku. Za kilka minut, dokładnie o 6.30, poznacie najnowsze fakty z kraju i ze świata, a kilka minut później Rafał Jędraszek powie, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. Ja dziękuję i słyszymy się później.
9: RMF 24 Wrocław.

0: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kawanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
9: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Pani bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Po reklamie. Reklamie.
12: 6.30, pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
13: Zaczynamy od kolejnego alertu RCB.
14: Dostali go tuż po 6.00 mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia. SMS-y z informacją o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i poderwaniu polskich samolotów do patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej.
13: Tradycyjnie prace wstrzymały lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Za pół godziny w Faktach i Radiu RMF 24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem.
14: Już teraz zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
13: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur.
14: Zdaniem TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że ta umowa szkodzi polskim rolnikom. O szczegółach teraz w porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
15: Winą za tę sytuację rzecznik rządu Adam Szłapka obarcza poprzedników, którzy negocjowali umowę z krajami Mercosur.
16: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób.
15: Robiliśmy wszystko, żeby opóźnić wejście w życie tej umowy, odpowiada poseł Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Minister Krajewski się nie postarał. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu.
15: TSUE, odrzucając skargę, zwrócił uwagę, że Polska nie wykazała w żaden sposób, że umowa z krajami Mercosur wpłynie negatywnie na działalność polskich rolników.
14: Zielona historyczna trybuna na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzi do historii.
13: Miasto zdecydowało się poszerzyć boisko, na którym trenuje WKS Śląsk. Zniknąć ma m.in. blisko 4000 krzesełek.
14: Zamiast na śmietnik trafią jednak do młodzieżowych klubów sportowych.
18: Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
19: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie.
20: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10.
19: Chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze, też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław.
20: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione.
19: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego.
14: Martyna Czemińska rozmawiała z Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław.
13: Za moment fakty sportowe.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0, Hiszpanie rozbili w Sewilli Chorwację 4-1.
13: W piłkarskiej Ligi Narodów zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Z nami Paweł Konieczny.
22: Dzień dobry.
13: Pawle, bohater Hiszpanii to?
22: Lamin Yamal, czyli autor dwóch trafień. Ta wygrana przedłuża serię meczów bez porażki do 40 spotkań. Dzielnie przed naporem Anglików bronili się nasi południowi sąsiedzi. Od 25 minuty grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Pavel Schulz. Tę przewagę udało się zespołowi z Wysp Brytyjskich wykorzystać w drugiej połowie, gdy powody do smutku praskiej publiczności zafundowali Gordon i Kane. W Polsce z kolei wciąż dyskusja po słabym spotkaniu biało-czerwonych ze Szwecją, a dziś szansa dla naszych młodzieżowców, którzy mogą zrobić ważny krok do awansu na Mistrzostwa Europy. W pierwszym spotkaniu eliminacji pokonali Szwedów na wyjeździe aż 6-0.
23: Czy powtórzymy takie samo spotkanie ze Szwecji? No tego nikt nie wie. Będziemy się starać to zrobić. Szwecja może się też przygotować już po tym pierwszym spotkaniu pod nas bardziej, ale my musimy właśnie zrobić to samo, co zrobiliśmy tam, czyli wykorzystywać nasze sytuacje.
22: Mówił Tomasz Pieńko, pomocnik reprezentacji U21. Początek meczu Polska-Szwecja w Katowicach o 18. Występ na Mistrzostwach Europy mają na swoim koncie polscy siatkarze, zakończony złotym medalem. Wcześniej w najlepszej czwórce znalazły się Polki. I to one, jako pierwsze, już w piątek wrócą na ligowe boiska. Panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku, nie tylko fizycznego.
24: Ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją, graliśmy dużo meczów, wszystkie mecze, w których byliśmy stawiani w roli faworyta, więc to na pewno też jest odpowiedzialność, a my ją udźwignęliśmy.
22: Wspominał rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Radio RMF24.
26: Coś się kończy, coś zaczyna. Rafał Jędraszek, ukłony w ostatni dzień września. Gotowi na październik? Zanim nadejdzie, to sprawdźmy w RMF24 Wrocław, jaka pogoda czeka nas na finiszu września. Wciąż wysokie ciśnienie w granicach 1028 hektopaskali. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 21 kreski. I środa dalej z przewagą słońca, choć względem ostatnich dni może częściej być przykrywane przez chmury, no ale dzisiaj we Wrocławiu bynajmniej bez opadów deszczu. Natomiast z planowanych utrudnień, które dziś mogą odczuć w swoich domach mieszkańcy wybranych ulic Wrocławia, to sprawdźmy chociażby planowane wyłączenia dostaw wody. Tych muszą spodziewać się dziś lokatorzy, użytkownicy budynków przy ulicy Eugeniusza Chorbaczewskiego, numery od 23 do 33A. I te utrudnienia rozpoczną się dzisiaj od 8 i mogą potrwać nawet do jutra do 14. Powodem jest przeprowadzenie planowanych prac na sieci wodociągowej. A teraz poproszę o uwagę wrocławianki i wrocławian po 40 roku życia. Mamy dla Was w RMF24 Wrocław zaproszenie na bezpłatne badania spirometryczne. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób właśnie 40+, ale palących tytoń, narażonych na zanieczyszczenie powietrza oraz zmagających się z przewlekłym kaszlem lub dusznościami. Badania będą wykonywane w godzinach od 8.30 do 15 w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przy ulicy Trauguta 55, a odbywać będą się dokładnie w sali obsługi. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, wystarczy, by przed badaniem 30 minut przed nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. Spirometria natomiast to proste i nieinwazyjne badanie pozwalające ocenić funkcjonowanie płuc oraz wykryć zaburzenia przepływu powietrza. Osoby z nieprawidłowym wynikiem otrzymają skierowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu dalszej diagnostyki. Kto więc może? Ma skończone 40 lat. Polecamy te dzisiejsze badania. W RMF 24 Wrocław o poranku zmieniamy temat. Już w październiku ruszy przebudowa początkowego odcinka ulicy Wiaduktowej na wrocławskim Brochowie. Prace obejmą fragment o długości ponad 210 metrów od skrzyżowania z ulicami Centralną i Konduktorską do nowej zabudowy. Ta inwestycja zostanie zrealizowana przez dewelopera na własny koszt. A w ramach projektu zaplanowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kamiennej kostki, wzmocnienie podbudowy i ponowne ułożenie kostki. Powstaną także nowe chodniki z kostki betonowej po obu stronach ulicy, droga rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej. Przebudowane zostaną skrzyżowania ulic Wiaduktowej, Centralnej i Konduktorskiej, gdzie pojawią się doświetlone przejścia dla pieszych. Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy między 5 a 11 października i prace rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu zastępczej organizacji ruchu, nad którym trwają obecnie uzgodnienia. Dojazd do posesji będzie zapewniony przez cały okres robót. Ta inwestycja zostanie skoordynowana z remontem wiaduktów na Brochowie. Szczegóły dotyczące objazdów, jak już przed chwilą wspomniałem, zostaną podane przez ZDIUM po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, o czym my z pewnością będziemy na antenie RMF 24 Wrocław i jeszcze informować. Dodam tylko, że prace potrwają około pół roku. A teraz na naszej antenie mamy zaproszenie na najbliższy weekend. 3 i 4 października okolice Zamku Leśnickiego we Wrocławiu ponownie zamienią się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Jarmark Jadwiżański odbędzie się tam po raz kolejny, a organizowany jest już od ponad 30 lat, no i przyciąga miłośników historii, rzemiosła i plenerowej rozrywki. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem Zdrowie i uroda w średniowieczu. Uczestnicy będą mogli odwiedzić dawne apteki, poznać tradycyjne receptury, zioła, pachnidła oraz naturalne kosmetyki. Przygotowano liczne warsztaty, podczas których będzie można własnoręcznie wykonać między innymi perfumy, świece, lusterka, miecze czy ozdoby. W programie przewidziano także pokazy walk rycerskich, turnieje szermiercze, prezentacje dawnych rzemiosł, koncerty muzyki dawnej oraz spektakle teatralne. Na terenie jarmarku obowiązywać będzie specjalna waluta, grosze leśnickie, które można nabyć online lub w kasie zamku. Drewniane żetony umożliwiać będą udział w warsztatach i zakup wyrobów rzemieślniczych. Temat jarmarku Jadwiżańskiego z pewnością będzie jeszcze pojawiał się także w faktach RMF 24 Wrocław. Na póki co zróbmy sobie muzyczną przerwę o poranku i słyszymy się jeszcze przed 7.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Od

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Po reklamie.
7: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: RMF 24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie. Przypomnę, że jesteśmy na 95.1 FM, a także w internecie. Mam nadzieję, że ostatni dzień września będzie dla pasażerów MPK i kierowców o wiele łaskawszy niż miniony wtorek. Sporo się wczoraj bowiem działo na drogach, między innymi uszkodzona późnym popołudniem rogatka przy ulicy Głównej na Maślicach, gdzie zaczęły od razu tworzyć się korki. Podobnie problem z rogatkami pojawił się wieczorem na przejeździe kolejowym przy Zwycięskiej. Tam także korki. Natomiast co do problemów w kursowaniu tramwajów, to pod wieczór doszło do wykolejenia składu na Karkonoskiej. 14 wyjeżdżając z pętli Krzyki w kierunku centrum wypadła z torów. Zdarzenie teraz będzie badała komisja wypadkowa MPK. Wstępna wizja lokalna sugeruje, że do wykolejenia mogło dojść na skutek najechania na przeszkodę znajdującą się w torowisku, na przykład kamień lub jego odłamek. Natomiast także w okolicach wieczora na Placu Dominikańskim doszło do awarii zwrotnicy. Tramwaje nie kursowały od tego czasu na odcinku od Galerii Dominikańskiej do Placu Społecznego. Naprawa miała zakończyć się dziś o poranku. Miejmy zatem nadzieję, że limit niefortunnych wydarzeń na wrzesień już się wyczerpał. Spokojnej i bezpiecznej jazdy życzymy kierowcom oraz pasażerom miejskiej komunikacji. A mimo, że dopiero środek tygodnia, to może dla odprężenia mielibyście ochotę wybrać się na ruszający dzisiaj festiwal Miasto Mówi, który we Wrocławiu potrwa do 4 października. Pokazy filmowe odbywać się będą w kinie Nowe Horyzonty, a wydarzenia towarzyszące między innymi w Muzeum Architektury, w Klubie Proza czy w Tajnych Kompletach. Z wydarzeń towarzyszących warto zwrócić uwagę na wystawę Czego chcieć więcej? Magna Santi, która przeniesie zwiedzających do wnętrza jednej z najbardziej radykalnych cyfrowych utopii w muzealnych przestrzeniach. Odwiedzający będą mogli doświadczyć codzienności hipotetycznego mieszkańca idealnie zaprojektowanego miasta. Wernisaż tej wystawy zaplanowano na 2 października na 17 w Muzeum Architektury. Ekspozycja potrwa do 6 listopada, a dzień później, czyli 3 października o 15, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Tego samego dnia o 12.30 uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach. Gra, która pozostawia wiele do życzenia, a o 14 w oprowadzaniu po wystawie Sploty Barbara Brukalska, Helena Cyrkus i sieci modernizmu. Za chwilę o niej więcej, a my w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław z pewnością będziemy jeszcze mówić o ruszającym dziś festiwalu Miasto Mówi. A pozostając jeszcze właśnie w Muzeum Architektury, to dzisiaj o 17 architektki Muzeum właśnie Architektury zaprasza na wykład przygotowany w ramach finisażu wspomnianej wystawy Sploty Barbara Brukalska, Helena Cyrkus i sieci modernizmu. Podczas wykładu Agnieszka Sural przyjrzy się architekturze przez pryzmat relacji, opowie o parach architektek i architektów, którzy odegrali ważną rolę w historii architektury modernistycznej i współczesnej. Poznamy realizacje z XX i XXI wieku autorstwa najbardziej rozpoznawalnych twórców i twórczyń, także tych związanych z Wrocławiem, przyglądając się ich wspólnej pracy i wzajemnym wpływom, a także inspiracjom. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, nie trzeba się zapisywać. A teraz w RMF 24 Wrocław. Wrocławska policja, która ostrzega przed nową falą oszustw internetowych. W ostatnich dniach mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymują fałszywe e-maile podpisane przez Brygadę Ochrony Nieletnich, podszywającą się pod instytucje publiczne, takie jak Policja, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Europol. I w tych wiadomościach pojawiają się poważne zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, a adresaci są informowani o rzekomym postępowaniu karnym. Nadawcy grożą ujawnieniem sprawy rodzinie, jeśli odbiorca nie skontaktuje się w ciągu 72 godzin i nie prześle żądanych wyjaśnień. Policja podkreśla, że są to próby wyłudzenia danych osobowych, dokumentów lub pieniędzy. Funkcjonariusze apelują, aby nie odpowiadać na tego typu wiadomości, nie klikać w załączniki ani linki, nie przekazywać żadnych danych i nie dać się zastraszyć. W razie otrzymania podejrzanego e-maila zaleca się zachować korespondencję i zgłosić sprawę na policję, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych. I tym ostrzeżeniem od wrocławskiej policji kończę dzisiejsze poranne spotkanie z wami, drodzy słuchacze, ale usłyszymy się w faktach RMF 24 Wrocław już o 9.30, a wkrótce rozmowa o 7.00. Piotr Salak będzie gościł Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
4: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
5: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
6: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
7: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
3: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Po reklamie.
16: Już za chwilę rozmowa o 7 w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF24, jest środa, jest ostatni dzień września, czyli 30. Piotr Salak, dzień dobry, za chwilę dużo informacji o miejscach ukrycia. Po godzinie 8 po faktach rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego na naszej antenie, ale zaczynamy nasz poranek informacyjny w Radiu RMF24, oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski są razem z nami, możemy zaczynać.
1: Wojsko znowu po ranku poderwało myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: W rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Będą też ustalenia naszej brukselskiej korespondentki w sprawie polskiego wkładu do europejskiego mechanizmu reagowania na instrumentalizację migracji.
1: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To treść rozesłanych o poranku SMS-ów. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem w Ukrainie.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Jak zachowują się mieszkańcy Lublina, gdy dostają alert RCB? Co robią, gdy tak jak w poniedziałek dwa razy w ciągu jednego dnia słyszą alarmy?
2: Oto wczoraj mieszkańców Lublina pytał nasz reporter.
3: No nic nie robimy.
4: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
5: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
6: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
7: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
6: A chowała się pani, gdy wyły syreny ostatnio?
7: Nie.
6: Chował się pan?
5: Akurat nie.
7: Nie, nie chowałam się.
8: Michał akurat MPK.
6: Autobus się zatrzymał?
8: Nie, chodź normalnie dalej. Nie wiedział, o co chodzi.
9: Schowałam się w łazience.
6: Te alerty są potrzebne?
9: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
6: Czego brakuje?
9: Spokojnego przekazu, krótkiego.
1: Te głosy zebrał na ulicach Lublina Dominik Smaga.
2: Za moment w faktach i Radiu RMF24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem, ale wcześniej Bruksela.
1: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować przy tym humanitarne podejście.
2: To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki. Chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego ten argument o humanitarnym podejściu jest tak ważny?
10: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tzw. grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
11: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24 jest wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
0: Znowu alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, znowu operują nasze myśliwce, znowu czasowo wyłączono lotniska w Lublinie i w Rzeszowie. To wszystko ma charakter prewencyjny. Mieszkańcy już się do tego zdążyli przyzwyczaić, jak pan słyszał w faktach. To dobrze, czy nie z pańskiej perspektywy?
12: No, z mojej perspektywy to niedobrze, że się przyzwyczajamy do tego typu alarmów, ale my nie mamy wyjścia. My musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
0: A teraz jest takie prawdopodobieństwo, panie ministrze?
12: Na pewno tak, ale to jest taki, proszę zauważyć, te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo.
0: Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, razem z nami w rozmowie o 7 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24. Panie ministrze, ale rozumiem, że ten sygnał, który się teraz pojawił, który się dzisiaj pojawił, to nie jest ten najwyższej, tego najwyższego typu, że już trzeba szukać miejsca schronienia.
12: Nie, to jeszcze nie. To jest ten mówiący zachowaj czujność. czyli po prostu czekaj na kolejne komunikaty, bo tym kolejnym komunikatem może być właśnie taka informacja: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnał alarmowy. To już wtedy mówimy, że może być sygnał alarmowy w postaci syren i ewentualnie trzeciego komunikatu. Jeszcze raz powtarzam, te wszystkie komunikaty dopiero się wtedy ukazują, kiedy faktycznie już jest domniemany atak na zachodnią Ukrainę. To nie jest w sytuacji takiej, kiedy cała Ukraina jest atakowana, tylko te województwa, które są ewentualnie graniczące z naszym krajem.
0: Ale jak rozumiem, te uwagi mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego, panie ministrze, to one dotyczą tego, że ten komunikat nie jest jasny, nie wiedzą dokładnie, czy to już jest ten moment, kiedy mają szukać tego miejsca schronienia, czy to jest tylko moment, kiedy wiedzą, że operują w przestrzeni powietrznej nasze myśliwce.
12: To dlatego wydaliśmy taką publikację, która została również przekazana samorządom lokalnym na terenie tych dwóch województw i w ogóle w całym kraju. I prowadzimy taką akcję edukacyjną dla mieszkańców, bo ona była przeprowadzona w ubiegłym tygodniu dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie właśnie mówimy o tych trzech krokach. Że ten pierwszy krok to mówi o tym: zachowaj czujność. To jest ten komunikat, który dzisiaj był wydany. Natomiast ten drugi mówi o tej gotowości, czyli mówi o tym: reaguj na sygnał alarmowy.

0: obradki? Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
1: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi.
0: Zapowiedzi można ocenić.
1: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego.
0: Kwota wolna jest na... nie jest z gumy i tak jest bardzo
1: kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów z Rady
0: Fiskalnej.
1: Pan rozumie,
0: że nie da się równocześnie obniżać podatków i budować mniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
1: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej. Dobrze, na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, które były planowane na ten rok.
0: Zaplanować wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
1: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu, na uchwaloną ustawę. Zobaczymy, co się wydarzy
0: w Sejmie. Zobaczymy, co się wydarzy, a my wiemy, co się wydarzy już za chwilę. Przeniesiemy się z radia RMF FM do radia RMF 24, na nasze media społecznościowe, do portalu rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube. Tam zapytam o pewną rocznicę. A naszym gościem przynajmniej jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Rzeczpospolitej. Wie pan, co się stało 30 września 2006 roku?
1: 30 września 2006 roku. O matko, jestem historykiem, ale nie przypominam sobie, panie
0: redaktorze. Powinien pan pamiętać. Tak? Rozwiązano WSI.
1: Rozwiązano WSI, no tak.
0: To jest,
1: to jest ustawa z czerwca.
0: Co z tym raportem?
1: Ustawa z czerwca 2006 roku.
0: Co
1: no
0: z tym
1: tak,
0: raportem? Miał być odtajniony raport przez prezydenta. Mhm. To już były ostatnie kroki podejmowane i nic.
1: No, zrobiliśmy to, co było możliwe w granicach obowiązującego prawa, czyli...
0: Czyli nie będzie odtajniony.
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, analizy od sierpnia zeszłego roku były prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przygotowano propozycję odtajnionego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, w jakim zakresie można te dane ujawnić, ten dokument i w wersji niejawnej, i tej przygotowanej do odtajnienia trafił do marszałków Sejmu i Senatu, zgodnie oczywiście z przepisami prawa, czyli z tą ustawą z czerwca 2006 roku.
0: Jeszcze musi być kontrasygnata premiera, oczywiście.
1: I właśnie, i tutaj pan premier zapowiedział, że nie złoży swojej kontrasygnaty. Rządzący powiedzieli, że nie zrobią tego. Zatem pan prezydent tego dokumentu nie skierował, że mówił o tym wyraźnie podczas konferencji prasowej kilka tygodni temu.
0: Tak, dokładnie, cztery tygodnie temu mniej więcej.
1: Czyli Pałacem nie będzie odtajnienia. Znaczy, to wszystko zależy od pana premiera. Jeżeli pan premier zdecyduje się na kontrasygnatę, to ten dokument nawet jutro mógłby być odtajniony, panie redaktorze. Wystarczy kontrasygnata pana premiera.
0: Ale kontrasygnaty nie będzie, czyli nie będzie ujawnienia.
1: No, ale to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko pana premiera Donalda Tuska.
0: Ma pan dostęp do broni?
1: Nie, nie mam.
0: Nie ma pan. A chciałby pan mieć?
1: To jest dyskusja, panie redaktorze, która powinna się rozpocząć.
0: Dyskusję rozpoczął pytam pana, czy pan by chciał mieć dostęp do broni?
1: Chciałbym mieć pozwolenie na broń, nigdy się o to nie starałem.
0: Dlaczego się pan nie starał?
1: Nigdy się nie starałem, bo ten proces uzyskania pozwolenia na broń jest bardzo trudny. Chociaż zdarzało mi się oczywiście chodzić na strzelnicę i strzelać, ale w sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1% Polaków ma jakiekolwiek obycie z bronią palną.
0: Tylko dodajmy, że te polskie przepisy są bardziej skomplikowane niż przedstawiał prezydent, bo na przykład mamy dostęp do broni bez pozwolenia czarnoprochowej, ona też zabija.
1: Jasne. I właśnie dlatego ta dyskusja nad... I dobrze, że pan dotknął tego problemu, panie redaktorze, dlatego, że dyskusja nad dostępem do broni palnej musi obejmować wszystkie aspekty. Także jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń. Także jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń pneumatyczną, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia, a ta broń również może rządzić krzywdę. Więc w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone,

0: To jest narzędzie, które może zabić.
1: Tylko o to, żeby ułatwić, ale też żeby pewne rzeczy utrudnić być może.
0: Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej. I to jest jakby... To wiem, do czego pan zmierza, do tej wypowiedzi pana prezydenta z piątku, przy okazji otwarcia jednej ze strzelnic na Podlasiu. Tak, powinniśmy się szkolić z używania broni palnej. Powinny być stosowane, powinny być przede wszystkim zmienione przepisy. Pan prezydent mówi tutaj
1: o tym,
0: żeby...
1: Ale jak być zmienione?
0: Ale to jest otwarcie dyskusji. Panie redaktorze, tu nie ma jeszcze gotowego rozwiązania.
1: Panie ministrze, jeżeli prezydent proponuje dyskutujmy, to zakładam, że przemyślał, jaki jest cel tej dyskusji, jakie są
0: warunki blokowe. Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna.
1: A ja się pytam, jaki jest cel tej dyskusji? Znaczy, bo trzeba pamiętać, że... No właśnie, jaki?
0: Taki, żeby przede wszystkim przygotować Polaków do umiejętności obsługiwania broni palnej, bo tak jak powiedziałem, mniej niż 1% Polaków posiada taką umiejętność i też kilkaset tysięcy Polaków, jest tylko około 400 tysięcy zezwoleń na broń palną, a być może powinno tych Polaków być więcej, którzy są przeszkoleni, tak jak jest to w innych krajach, nie wiem, w Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40% dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarta dyskusja. W Czechach czy w Austrii jest to od 3 do 4% dorosłych obywateli.
1: Panie ministrze, że skutki na przykład tego posiadania powszechnego broni są takie, czy powszechniejszego, że w Stanach Zjednoczonych policja wchodzi zawsze z bronią, ma zawsze prawo strzelać, albo prawie zawsze, i jest to dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Policjanci mówią, to nie jest dobry pomysł.
0: Ja, panie redaktorze, nie zgodzę się z takim porównywaniem Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam jest zupełnie inna kultura, też wynikająca z historii Stanów Zjednoczonych. My mówimy tutaj, i pan prezydent otwiera dyskusję na temat przede wszystkim szkoleń, prewencyjnych szkoleń, przygotowania Polaków do tego, żeby...
1: Każdy może, to znaczy na strzelnicę można się zapisać.
0: No tak, tylko, no panie redaktorze, ale jeżeli pan pójdzie na strzelnicę, to wie pan, ile pan wyda na to pieniędzy. To nie są tanie rzeczy, niestety. Natomiast mówienie o tym...
1: Gdzie mielibyśmy strzelać? Jak za darmo, to gdzie mamy strzelać?
0: Mówimy tutaj o rozwinięciu całego systemu szkoleń i być może zmianie przepisów w dostępie do broni palnej. Prezydent otwiera dyskusję i ta dyskusja dopiero będzie trwała. To nie jest gotowego rozwiązania.
1: To znaczy, no jakim... Gdzie mamy dojść, dyskutując na temat łatwiejszego dostępu do broni? To znaczy, jaki jest cel? Kupowanie jak w Walmarcie w Stanach Zjednoczonych, czy jednak jakieś zgody? No to znaczy, co ma
0: oczywiście,
1: być ułatwione?
0: Ależ oczywiście, że muszą być pozwolenia. Oczywiście, że każdy aspirujący do dostępu do broni musi przejść badania psychologiczne. Tak jak teraz też zresztą jest, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść testy psychologiczne, muszą zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Nie mogą być osobami karanymi. Tyle tylko, że ten dostęp do broni jest bardzo reglamentowany, a być może powinien być szerszy, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy.
1: Jeśli Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 w Miami, bo tego nie wiemy tak ostatecznie, prezydent Karol Nawrocki będzie z nim pozował do wspólnego zdjęcia?
0: Jeżeli uważnie się wsłuchamy, a mam nadzieję, że pan redaktor też się wsłuchał w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, to wyraźnie tam wybrzmiało, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina. I do putinowskiej Rosji. Nie do Rosjan, tylko do putinowskiej Rosji i do polityki prowadzonej przez Władimira Putina.
1: Ale ja się pytam o zdjęcie. No będzie jakieś zdjęcie.
0: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze. Nie my jesteśmy stroną zapraszającą. My po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni do udziału w grupie G20 i to jest efekt starań pokoleń Polaków i po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze.
1: A jeśli Władimir Putin podchodzi, też sobie tego nie wyobrażam, ale podchodzi do Karola Nawrockiego i mówi: Karol, pan, ale to wyciąga do
0: nie
1: niego
0: ten kierunek,
1: rękę.
0: Nie ten kierunek, nie zgadzam się z tym, że do takiego, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, znając też prezydenta Karola Nawrockiego, osobę ściganą przez Władimira Putina i przez reżim putinowski.
1: A ja sobie potrafię
0: my
1: wyobrazić, że kagiebista będzie próbował zrobić taką
0: jasne,
1: rzecz.
0: Jasne, kagiebista jest zdolny do wielu rzeczy, zresztą widzimy to na co dzień, jakiego rodzaju działania podejmują zajmuje na, chociażby na Ukrainie, jak i w jaki sposób prowadzi wojnę hybrydową, dotykając wschodniej flanki NATO. Ale my spłaszczamy tę dyskusję, koncentrując się na Władimirze Putinie, a nie patrzymy na to, jaką wartością dodaną jest sam udział Polski w grupie G20 myślę, i starania, by w tej grupie G20 być na stałe.
1: Nikt nie dyskutuje na temat tego zysku.
0: Ależ jasne, że tak, G20... bo wszyscy się skupiają w tej chwili, co zrobi Karol Nawrocki, jak pojawi się Putin, a do spotkania...
1: To jest ten element kłopotliwy do tego spotkania.
0: Tak, panie redaktorze, tyle tylko, że spotkanie przedstawicieli grupy G20 będzie dopiero w połowie grudnia i naprawdę dużo się jeszcze może wydarzyć.
1: Dużo to znaczy co?
0: No dużo się może jeszcze wydarzyć
1: ta
0: w polityce międzynarodowej.
1: O której mówił Radosław Sikorski?
0: Ta duża rzecz to na przykład taka, że Putin się nie pojawi na szczycie G20. Zresztą, panie redaktorze, na forum ONZ, na Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest reprezentowana Federacja Rosyjska. Był ostatnio na forum ONZ minister Radosław Sikorski, siedział naprzeciwko Ławrowa. No więc jakby są formaty międzynarodowe, gdzie dochodzi do interakcji przynajmniej wzrokowej przedstawicieli Polski i Federacji Rosyjskiej. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Karol Nawrocki zapozowałby do zdjęcia z Władimirem Putinem albo żebym podał rękę. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Co pan powie, panie ministrze? Ma pan jakieś informacje większe na temat tego wpisu ambasady o potencjalnym użyciu całego arsenału jądrowego przeciwko NATO, jeśli dalej będziemy ograniczać dostęp. Mówię oczywiście o ambasadzie rosyjskiej. Dostęp do obwodu królewieckiego, niby powiedzieli kaliningradzkiego. To jest realne zagrożenie, czy to jest tylko straszenie?
0: Na tym etapie jest to straszenie przez Federację Rosyjską. Jest to straszenie, które trwa od kilku lat i to jest ten element wojny hybrydowej, ta infosfera, to co Federacja Rosyjska robi już od długiego czasu, bo to jest to zacieranie granic pomiędzy wojną a pokojem i korzystanie z takiego pomysłu generała Gierasimowa jeszcze z 2013 roku, nieco zmienionego, czyli wywoływanie poczucia strachu, tak żeby jakby zwiększać w mieszkańcach Unii Europejskiej czy w ogóle krajów NATO poczucie zagrożenia. Oczywiście to zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest poważne i o tym mówią wszyscy. Widzimy to zresztą na co dzień, chociażby dzisiaj rano
1: Lubelszczyzny
0: czy Podkarpacia.
1: Są już budzeni codziennie
0: alertami RCB, są zamykane lotniska, to też powoduje konkretne straty finansowe, bo jednak te lotniska przez jakiś czas nie działają, służby są postawiane w stan wyższej gotowości. Więc to jest klasyczne prowadzenie działań przez Federację Rosyjską.
1: Rozumiem, że Kancelaria Prezydenta też jest informowana o rozmaitych sprawach.
0: Oczywiście, że tak. Jesteśmy
1: czego
0: na bieżąco
1: informowani. Czego się spodziewacie? Co się może wydarzyć takiego? To znaczy, czy to jest... Będą przekraczane kolejne granice?
0: Tego wykluczyć nie można. Tego wykluczyć nie można, że będą przekraczane kolejne granice przez władze Federacji Rosyjskiej. O tym mówią jednym głosem, proszę zauważyć, tu nie ma osi sporu. I rządzący, i przedstawiciele pana prezydenta, chociażby szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest na bieżąco
1: w kontakcie... Ale co, rakieta spadnie na Warszawę?
0: Znaczy, rakieta już przekroczyła granicę Rzeczpospolitej dwa miesiące temu i spadła.
1: Spadła również wcześniej.
0: I spadła również wcześniej. Nieco ponad rok temu wleciały w polską przestrzeń powietrzną rosyjskie drony. To są działania hybrydowe prowadzone przez Federację Rosyjską od dłuższego czasu. Rosjanie będą testować wschodnią flankę NATO. Zresztą działania o charakterze sabotażowym są też prowadzone w Polsce i w innych krajach stanowiących wschodnią flankę NATO. To przecież widzimy też na co dzień. Zatem można się spodziewać różnych scenariuszy, ale na tym etapie wszyscy zachowują się, panie redaktorze, odpowiedzialnie. Zarówno rząd, pan prezydent, jak i sojusznicy.
1: Jako kancelaria prezydenta macie jakieś ćwiczenia na wypadek ataku lotniczego?
0: O takich rzeczach się nie mówi, panie redaktorze, w przestrzeni publicznej. Czy są jakieś ćwiczenia, czy ich nie ma? Na pewno...
1: Powiedzieć, czy były, czy nie? Nie oczekuję, żeby pan powiedział, jak wyglądały i kiedy się odbyły.
0: Może być pan pewien i zapewniam też wszystkich słuchaczy, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną rządową i z naszymi sojusznikami i utrzymujemy tutaj jedną linię, jeden front i jedną narrację. Tu nikt się ze sobą nie spiera.
1: Panie ministrze, powinny być obowiązkowe szkolenia dla młodych mężczyzn i kobiet, zdaniem prezydenta. O tych szkoleniach obowiązkowych mówi choćby Rozwój Plus.
0: Jeżeli chodzi o szkolenia wojskowe.
1: Tak. No obowiązkowe. Obowiązkowe, tu podkreślajmy, niedobrowolne.
0: To jest oczywiście do dyskusji. Ja nie miałbym osobiście, jeżeli mógłbym wyrazić swoje prywatne zdanie, nic przeciwko temu. No, na szczęście rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej, które od kilka dni temu...
1: A to są cały czas ochotnicy.
0: Tak, które kilka dni temu obchodziły swoją kolejną rocznicę, 45 tysięcy osób. Na pewno, zresztą widać, że te szkolenia na razie dobrowolne, których jest sporo, które też MONO proponuje, czy to lato z wojskiem na przykład, które też jest taką formą szkolenia, tam chyba 27 czy 28-dniowego dla osób pełnoletnich, to na pewno jest dobre rozwiązanie. Czy to powinno być obowiązkowe? To jest oczywiście temat do dyskusji, bo to też wiąże się z dużymi kosztami, które należy ponieść.
1: Ale w bezpieczeństwo młodych ludzi.
0: Ale w bezpieczeństwo należy na pewno inwestować. Czy to powinny być szkolenia obowiązkowe? Ja w tej chwili nie jestem w stanie panu
1: odpowiedzieć. To ostatnie pytanie, króciutko. Kiedy prezydent zakończy weryfikację powołania Macieja Berka na sędziego?
0: No pan minister Maciej Berek powinien przedstawić dokumenty potwierdzające.
1: Czyli dopóki nie będzie dokumentów,
0: staż pracy jako radca,
1: nie będzie weryfikacji.
0: Prawny. Znaczy, to nie jest weryfikacja, panie redaktorze. To jest wypełnienie podstawowego, formalnego warunku, by pan prezydent mógł przyjąć ślubowanie od pana Macieja Berka. No pan Maciej Berek nie spełnia formalnych wymogów do tego, by objąć funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zasiąść w ławach Sądu Konstytucyjnego.
1: Czyli nie będzie takiej decyzji prezydenta.
0: Póki pan Maciej Berek nie przedstawi tych dokumentów, to takiej decyzji nie będzie.
1: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: O reklamie. Czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, 8.30.
11: Tak, fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy.
12: Czy i kiedy na stacjach paliw będzie taniej?
13: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem. Pan prezydent
12: chce się dogadać z rządem?
14: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy.
12: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem razem z dogrywką jest na rmf24.pl.
13: Duże utrudnienia kolejowe na Mazowszu. Powodem uszkodzony kabel urządzeń sterowania ruchem w mazowieckiej Zielonce.
12: Część pociągów między Warszawą a Zielonką opóźniona jest o kilkadziesiąt minut.
13: Ukradli w Niemczech kilkaset sztuk bydła, zanim zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP.
12: Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano dwie osoby. Krzysztof Zasada ze szczegółami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o kradzieżach i zatrzymanych?
15: To Polacy. Jeden z nich, 41-latek, wpadł w województwie lubuskim. Drugi, 46-latek, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej został zatrzymany przez tamtejsze służby na terenie Niemiec. Czeka teraz na wydanie go polskim stróżom prawa. Obaj mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także kradzieży z włamaniem obejmującej kilkaset sztuk bydła. Podczas przeszukań w miejscu zatrzymania młodszego z podejrzanych funkcjonariusze odnaleźli w oborach 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Wezwano na na miejsce weterynarzy, którzy pobrali od tych zwierząt próbki, mają być porównane z dokumentacją w hodowlach w Niemczech, w których dokonano kradzieży. Wartość skradzionych zwierząt oszacowano dotychczas na 300 tysięcy euro.
12: Organizatorzy informatycznego hackathonu w San Francisco odmówili udziału w nim programiście z Izraela.
13: O tej sprawie głośno jest w USA i jeszcze głośniej w Izraelu.
12: W centrum sprawy Adam Levy, który przez 4 lata służył w elitarnej jednostce izraelskiego wywiadu 8200. Ta wojskowa jednostka według doniesień medialnych uczestniczyła w przygotowaniach operacji przeciwko Hezbollahowi we wrześniu 2024 roku, podczas której w Libanie eksplodowały tysiące pagerów używanych przez członków organizacji. Według libańskich władz w ataku zginęły 42 osoby, około 4000 osób zostało rannych.
13: Organizator hekatonu napisał Lewiemu, że odmowa wynika ze względów bezpieczeństwa.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: China Open to jest kolejny turniej we przystanek najlepszych tenisistów świata.
13: Rywalizacja z udziałem biało-czerwonych w Pekinie właśnie ruszyła, a już mamy polski akcent i od tego zaczynamy fakty sportowe RMF FM. W studiu ponownie Paweł Konieczny.
19: Dzień dobry. W pierwszej rundzie walczy właśnie Katarzyna Kawa, która mierzy się z Ukrainką Darią Snigur. Pierwszy set wygrany 6-3, drugi przegrany 4-6. W trzeciej partii Polka prowadzi 3-1. Około 13 czasu polskiego na pekińskim lotu z kort pojawi się Magdalena French, której rywalką będzie Elsa Jacquemont, zwyciężczyni juniorskiego French Open sprzed 6 lat. W czwartek do gry wkroczy Magdalinet, a pojutrze od drugiej rundy udział w China Open rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. W turnieju pojawi się także Hubert Hurkacz, finalista zawodów z Chengdu. Zagra o 16:00 czasu polskiego w 1:16 finału. Jego rywalem będzie Amerykanin Leonard Tien. Czarnogórski Budućnost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy. Polski zespół rozpocznie europejskie zmagania jeszcze przed startem nowego sezonu ligowego. Jak zapewnia Jakub Nizioł, skrzydłowy Śląska, okres przygotowawczy został dobrze przepracowany.
20: Ta drużyna fajnie zaczyna w końcu wyglądać. Zawodnicy wiedzą, co musimy robić i że ta walka musi być na 100%, bo umiejętności koszykarskie to jedno, a gryzienie parkietu to drugie i na to trener Franco stawia bardzo duży nacisk.
19: Początek spotkania w hali Orbita o 19:00. Godzinę wcześniej piłkarscy reprezentanci Polski U21 podejmą w Katowicach Szwecję. Podopieczni Jerzego Brzęczka wcześniej ograli rywali na wyjeździe aż 6-0. Do końca eliminacji Mistrzostw Starego Kontynentu pozostały 2 mecze, a dzisiejszy ma niezwykły ciężar gatunkowy.
21: To zwycięstwo w jakiś sposób może dać już nam pewne rozstrzygnięcia, gdzie ten mecz ostatni z Włochami w Pescarze będzie decydował o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w naszej grupie.
19: I bezpośrednio awansuje na Mistrzostwa Europy.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Radio RMF 24 za 17 minut, godzina 9. Nasz poranny program do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Właśnie trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. Chodzi oczywiście o wdrażanie strategii obrony narodowej. I w tym dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania amerykańskich sił w Polsce. Co dokładnie znalazło się w tym oświadczeniu, to powie nam nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Powiedziałbym, że to mniej optymistyczne niż to, co nie tak dawno oświadczył prezydent Donald Trump, który poinformował, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce. Wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. O Ukrainie Colby napisał, że europejskie przywództwo w jej wsparciu jest możliwe i właściwe, a sojusznicy pokrywają już koszty amerykańskiej pomocy w ramach mechanizmu. Urzędnik ocenił, że ukraińscy obrońcy utrzymują linię frontu i uniemożliwiają dalsze postępy Rosji, co według niego sprzyja trwałemu pokojowi. W części dotyczącej Indo-Pacyfiku Colby napisał, że USA prowadzą z Chinami kontakty na najwyższych szczeblach w częstotliwości i randze niespotykanej od lat. Jednocześnie Pentagon podtrzymuje strategię odstraszania przez odmowę dostępu wzdłuż pierwszego łańcucha wysp, to jest Japonia, Tajwan i Filipiny. Ma ona sprawić, by agresja była niewykonalna, eskalacja nieatrakcyjna, a wojna uznana za irracjonalną. Wspomniał w tym kontekście m.in. o pierwszych wspólnych ćwiczeniach z wykorzystaniem amerykańskiego systemu rakietowego średniego zasięgu oraz o zwiększonych inwestycjach w siły USA w regionie oraz produkcję kluczowej amunicji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: O tyle jest to zastanawiające, co napisał Colby, że wydawało się, że po tych wpisach w mediach społecznościowych Donalda Trumpa nie ma pytania już, czy będzie jeszcze stała baza amerykańska w Polsce, tylko jest pytanie, gdzie i kiedy. Z tego wpisu Colby'ego wynika, że wciąż badana jest możliwość tego stałego stacjonowania amerykańskich sił w naszym kraju. Że będziemy się tej sprawie przyglądać, to chyba oczywiste. RMF

0: Za 9 minut będzie 9 w radiu RMF24. Teraz o operacji brytyjskiej. Brytyjskiej operacji wypuszczania więźniów. Chodzi także o skazanych na Wyspach Brytyjskich Polaków. Jak przekazuje Rzeczpospolita, z początkiem października na wolność wyjdzie 700 więźniów, a w kolejnych 10 transzach będą wychodziły następne osoby. Łącznie do czerwca przyszłego roku brytyjskie więzienia ma opuścić przed odbyciem pełnej kary 4,5 tysiąca osób. Dużo. Program ma rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. Więzienia mają opuszczać osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia, oszustwa także. Ta decyzja może mieć też konsekwencje dla Polski, bo część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia, a Polacy stanowią około 7% zagranicznych więźniów i w Anglii, i w Walii. To jest największa grupa narodowościowa zatrzymana czy przebywająca w brytyjskich więzieniach. Warszawa na razie nie wie, ilu Polaków obejmie ten program, ani też, no, jacy to są ludzie, za jakie przestępstwa odbywali kary. Brytyjczycy nie podali nam na razie żadnej listy osób przeznaczonych do deportacji. Straż Graniczna może podjąć działania wobec tych, którzy wracają do Polski, ale dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez właściwe służby.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja w spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
17: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
16: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
19: Czas najwyższy na fakt. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. Już czekają, jest 9. Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
20: W tej sprawie zaczynamy, a potem rosyjski gang rozbity na Śląsku.
19: W rękach funkcjonariuszy Straży Granicznej 11 osób.
20: Co konkretnie im się zarzuca? Ze szczegółami reporter RMF FM.
19: Dużo utrudnienia czeka kierowców na ekspresowej S7 niedaleko Warmińsko-Mazurskiej Ostródy.
20: Tam za godzinę rozpoczynają się ćwiczenia pod kryptonimem Zator.
19: 9 na zegarze. Zaczynamy fakty od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
20: Na linii Krzysztof Berenda. Witamy.
21: Witam,
20: Krzysztofie,
21: dobry.
20: Co wiemy w tej chwili na ten temat?
21: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne. One są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
20: A w Radiu RMF 24 już za chwilę wróci temat cyberataku na firmę Fakturownia.
19: To jest firma dostarczająca systemy księgowe. Czy wiadomo już, jakie dane wyciekły? Czy możemy się chronić przed takimi atakami?
20: O 9.10 gościem Piotra Salaka będzie Iwona Pruszyńska z CERT Polska.
19: W naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, no i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław. Polecamy. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób, jak mówiliśmy, zatrzymanych.
20: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, czym zajmowali się zatrzymani?
0: Chodzi o legalizowanie pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Robiono to na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Wszystkim zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, a zatrzymani w tej sprawie to, jak mówiliście, między innymi obywatele Rosji. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też między innymi wątek prania brudnych pieniędzy.
19: A teraz uprzedzamy kierowców. Za godzinę na drodze ekspresowej S7 niedaleko warmińsko-mazurskie Ostródy służby rozpoczną ćwiczenia Zator.
20: Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. O szczegółach już teraz Piotr Bułakowski.
2: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na wysokości miejscowości Grabin koło Ostródy drogę zablokuje ciężarówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy będą nieprzejezdne. Zrobi się duży korek, a służby będą musiały jak najszybciej udrożnić przejazd. Policjanci w tym miejscu będą kierowali na objazdy. Utrudnienia potrwają do 15.
20: I na koniec tych faktów zaglądamy do konstytucji AI podpisanej w Białym Domu.
19: Ten dokument podpisał prezydent Donald Trump oraz szefowie 6 firm: Google, Meta, OpenAI, Anthropic, XAI i NVIDIA. Nosi tytuł Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji, bo to właśnie SI zastąpić ma skrót AI.
22: Superintelligence or SI.
19: Superinteligencja lub SI. Nazwa została oficjalnie zmieniona przez największych, najinteligentniejszych i najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. Tak reklamował ich amerykański prezydent.
20: Firmy rozwijające modele językowe zobowiązują się, że będą dbać o bezpieczeństwo własnych technologii.
19: Wdrożyć mają 4 warstwy kontroli. Po pierwsze, wewnętrzny monitoring i zapewnienie, że modele nie będą włamywały się do obcych systemów.
20: Kolejną jest tworzenie wewnętrznych zespołów, które mają sprawdzać, czy mechanizmy działają i usuwać na bieżąco problemy.
19: Każda z firm ma zaprosić niezależnych, zewnętrznych audytorów nadzorujących tworzone systemy.
20: Wreszcie niezależny komitet złożony z członków zarządów firm będzie nadzorować wszystkie te działania i sporządzać raporty.
19: W Białym Domu uzgodniono również, że przedstawiciele firm rozwijających sztuczną inteligencję będą się regularnie spotykać, by ustalać standardy i dobre praktyki. No to może jeszcze Elon Musk a propos przyszłości. Gdy dysponujemy robotami i superinteligencją, oznacza to, że każdy człowiek na świecie może mieć dostęp do lepszej opieki medycznej niż ktokolwiek z nas tutaj. W tym także ja. Czyż to nie byłoby wspaniałe? Tak mówi najbogatszy człowiek na świecie, przedsiębiorca, większościowy akcjonariusz firm Tesla, SpaceX oraz XAI.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: To nie jest dobra informacja dla szefostwa MSWiA, jeżeli przyzwyczajacie się powoli do alertów RCB, a gdy mieszkacie w Lubelskim czy Podkarpackim, jest to możliwe. Jak rozpoznać w prosty sposób wagę komunikatu RCB? Im więcej uwaga w tym komunikacie, tym sytuacja jest poważniejsza. O tym też będziemy mówić, ale zaczniemy od ataku hakerskiego na firmę Fakturownia. To już za moment w Radiu RMF 24.

0: 13 minut po godzinie 9, to jest Radio RMF 24, program poranny i wracamy teraz do sprawy naszego cyfrowego bezpieczeństwa. My będziemy rozmawiać o tym wycieku danych, o którym mówił wczoraj wieczorem wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o firmę Fakturownia. To jest firma dostarczająca systemy księgowe, która padła ofiarą cyberataku. Razem z nami pani Iwona Pruszyńska z CERT Polska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o tym, co się dzieje z firmą Fakturownia, ale jeszcze wcześniej chciałem panią zapytać o te niepokojące informacje, które się pojawiły dosłownie przed momentem, czyli o problemach z domeną gov.pl. Czy państwo jako CERT Polska macie jakiekolwiek informacje? Bo słyszymy, że to nie jest atak hakerski, to po prostu może być kwestia awarii. Czy pani wie, co się dzieje, jeśli chodzi o domenę gov.pl?
1: Obserwujemy sytuację i proszę państwa, no proszę pamiętać, że w cyberprzestrzeni oprócz tego, że mamy do czynienia z działaniami cyberprzestępców, no mamy do czynienia też, jak w każdym obszarze technologicznym, z awariami, z przestojami, z wyzwaniami, problemami, aktualizacjami. Także ta sytuacja jest obserwowana, czuwamy nad bezpieczeństwem polskiej cyberprzestrzeni i będziemy wracać z dalszymi informacjami dotyczącymi tej sytuacji.
0: Rozumiem, że w tej chwili po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i te kłopoty, bo one są związane między innymi również z tymi

0: doręczeniami dzisiaj upływa do 1 października bodajże. Przedsiębiorcy mają, mają termin i rozumiem, że no, niedziałająca domena gov.pl może być pewnym kłopotem dla nich.
1: Oczywiście. Takie wyzwania związane z tym, że digitalizujemy coraz więcej procesów państwowych, oczywiście są obecne, natomiast nadal wydaje się, że to ułatwienie, możliwość realizacji tych procesów z zacisza domowego, no, jest pójściem w stronę faktycznie przedsiębiorców i w stronę ich wygody, więc musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości i zaczekać tutaj na działania ekspertów, którzy pracują nad przywróceniem pełnej dostępności tych serwisów.
0: To teraz porozmawiajmy o tym, co się stało w fakturowni od tej firmie, która dostarcza systemy księgowe. To już był cyberatak, tak przynajmniej zapewnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co my wiemy w tej chwili o tej sprawie?
1: Ja potwierdzam, że zespół CSIRT-NASK faktycznie otrzymał od firmy zgłoszenie. Też szczegóły przebiegu tego, co się w firmie fakturownia wydarzyło, znamy z komunikacji firmy, która potwierdza, że doszło do incydentu cyberbezpieczeństwa, którego efektem było upublicznienie, tak, wyciek danych, wyciek informacji na temat klientów, na temat faktur, tak, wyciek samych tych dokumentów, więc faktycznie mogę potwierdzić, że tego rodzaju zgłoszenie zespół CERT Polska otrzymał.
0: Czy my wiemy już w tej chwili dokładnie, jakie dane wypłynęły, czy jeszcze to jest ustalane?
1: Odsyłam do komunikatu firmy w tym zakresie, natomiast wszyscy Państwo słuchacze, jak i ja, płacimy faktury, więc wiemy, jakie dane na takich dokumentach się znajdują. To są dane osobowe, to są dane adresowe, często także dane dotyczące na przykład rachunków bankowych, więc możemy się spodziewać, że również tego rodzaju informacje pojawiły się w tym wycieku.
0: Jeżeli moje dane wyciekły z tego systemu, to rozumiem, że powinienem dostać informacje z firmy fakturownia, tak?
1: Oczywiście. Informacje z firmy fakturownia otrzymają ich klienci, ale także jest szereg firm, które korzystały z tych rozwiązań i które będą powiadamiały swoich klientów bezpośrednio o tym, że ich dane także potencjalnie mogły się w takim wycieku znaleźć.
0: Czy mamy tutaj do czynienia, tak jak pamięta Pani, gdy wyciekły dane dotyczące spraw medycznych, czy znowu mamy tutaj do czynienia z takim outsourcingiem niejako usług cyfrowych, czyli czy firma fakturownia sama korzystała i obsługiwała te dane, czy też komuś to zlecała i stamtąd wyciekły te dane?
1: To tutaj firma fakturownia jest dostawcą usług także dla innych podmiotów, które dla mniejszych działalności, które nie prowadzą takiej działalności księgowej i opierają się właśnie na tych gotowych rozwiązaniach, więc tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, dlatego część osób otrzyma powiadomienia nie od samej firmy fakturownia, a właśnie od tych przedsiębiorstw, które z usług czy rozwiązań tej firmy korzystały.
0: Ale rozumiem, że znowu musimy trochę poczekać, tak jak w przypadku danych medycznych, tak?
1: Każdy duży incydent wiąże się z tym, że jego analiza nie jest rzeczą trywialną. Prześledzenie aktywności cyberprzestępców, prześledzenie do jakiego rodzaju informacji, danych mieli dostęp jest wyzwaniem po stronie tych zespołów, po stronie też służb, dlatego że tutaj warto podkreślić, że firma zgłosiła to zdarzenie do wszystkich odpowiednich organów, współpracuje przy obsłudze tego incydentu, więc ten proces analizy, ale też proces właśnie powiadamiania odpowiednich osób, odpowiednich firm o tym, co się wydarzyło, jest faktycznie procesem rozciągniętym w czasie. Oczywiście ze względu na to, że mamy do czynienia z danymi, że ten aspekt związany z profilaktyką, czyli że ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że nasze dane na przykład pojawiły się w tym wycieku, jest istotne, no to wszystko sprawia, że te prace są bardzo intensywne, te prace są bardzo, bardzo wytężone. Natomiast sama skala tego zdarzenia, skala procesu sprawia, że faktycznie pewnie chwilę będziemy musieli na takie informacje zaczekać.
0: I jeszcze pytanie, czy mamy w tej chwili już, wiemy, czy to był atak hakerski, chodzi o pieniądze, czy może to jest sprawa związana ze służbami specjalnymi?
1: Tak naprawdę to jest przedmiotem ciągłego badania. Ważne, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że w dobie tych powtarzających się wycieków danych, które no zresztą słyszymy nawet z doniesień medialnych, zdarzają się coraz częściej, zadbać o swoje bezpieczeństwo, tak? Czyli zachować szczególną ostrożność, kiedy odbieramy zaskakujące połączenia telefoniczne, odbieramy wiadomości e-mail czy wiadomości SMS, w których ktoś próbuje się uwiarygodnić, posiadając o nas właśnie bardzo szczegółowe dane, bardzo szczegółowe informacje. Bo tym, co najczęściej jako zespół CSIRT nas obserwujemy po wyciekach danych, są właśnie celowane ataki phishingowe, ataki socjotechniczne, w których cyberprzestępcy odzywają się do nas po to, żeby na przykład wyłudzić dane logowania do naszej bankowości elektronicznej, ale uwiarygadniają się właśnie informacjami pozyskanymi na nasz temat z wycieków.
0: Czyli rozumiem, że nasza czujność powinna być teraz podwójnie wzmożona, gdyby się pojawiły jakiekolwiek sygnały czy jakiekolwiek telefony, gdyby ktoś pytał o jakieś dane dotyczące naszej bankowości elektronicznej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Iwona Pruszyńska z CERT Polska była razem z nami w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedna ważna informacja, która pojawiła się dosłownie przed momentem. Mamy kolejny alert RCB. Przed kilkoma minutami mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali takie komunikaty w aplikacjach. Uwaga, ponowny atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej działają nasze myśliwce.
2: RMF 24.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Jak Boniek? No może by się przydało, rzeczywiście będzie troszkę teraz o piłce nożnej w Radiu RMF24, ale bez obaw, nie będziemy recenzować znowu piłkarskiej reprezentacji. Okazuje się, że nie tylko my mamy kłopoty, Portugalczycy również, a tam jest poważny konflikt wokół Cristiano Ronaldo, bo kapitan kadry jest niezadowolony z roli rezerwowego i według portugalskich mediów miał ostro pokłócić się z selekcjonerem Portugalii, czyli z Jorge Jesusem. W czwartek Ronaldo nie dokończył wygranego meczu z Walią, to był początek Ligi Narodów, w niedzielę w ogóle został na ławce rezerwowych w spotkaniu z Norwegią, no i się poczuł urażony. Wczoraj w ogóle się nie pojawił na treningu reprezentacji. Wybrał hotelową siłownię. Portugalska Federacja potwierdziła jego absencję, ale dlaczego? No tego to już nie przekazała. Media informują, że powodem konfliktu miało być oczywiście nieformalne porozumienie dotyczące występów Cristiano Ronaldo w Lidze Narodów, ale selekcjoner jednak tego porozumienia chyba nie dotrzymał i postawił na młodszego Gonzalo Ramosa. Żeby zażegnać ten konflikt w trybie pilnym do Kopenhagi, wczoraj, późnym wieczorem, do Kopenhagi, gdzie będzie rozegrane kolejne spotkanie Portugalii w Lidze Narodów, udała się cała grupa działaczy Portugalskiej Federacji, oczywiście z szefem związku Pedro Proenca.

0: o czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.
5: Jest 9:30, Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek pakiet informacji dla kierowców. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na odcinku między węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion w kierunku Kudowy prowadzone są prace związane z czyszczeniem cieków wodnych. Zajęty jest lewy pas ruchu. Przejezdność zapewniona pasem prawym i środkowym. Utrudnienia mogą potrwać do 4 godzin. Natomiast wcześniej na trasie S8 przed Wrocławiem za zjazdę na Łoziny, jadący w kierunku Kudowy, także noga z gazu. Tam drogowcy od wczoraj pracują przy dokładnie węźle Psie Pole. W miejscu prowadzonych robót przejechać można tylko jednym pasem. Korek tworzy się na S8 jeszcze przed Wrocławiem. Korkuje się także zjazd z łącznicy na Eskę od strony Długołęki.
3: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
5: Awaria wodociągowa przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Ekipy MPWiK prowadzą prace naprawcze na odcinku między Robotniczą a na Bycińską, dlatego wprowadzono zwężenie jezdni. Przejazd w kierunku Braniborskiej odbywa się obecnie tylko jednym pasem ruchu. W rejonie awarii mogą więc tworzyć się korki. Służby apelują do kierowców o wybór tras alternatywnych. Natomiast mimo konieczności rozkopania infrastruktury podziemnej, dostawy wody do okolicznych budynków pozostają niezakłócone, tak deklaruje MPWiK. Ciśnienie w sieci utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast patrząc na natężenie ruchu we Wrocławiu, no to właśnie plac Orląt Lwowskich zakorkowany w kierunku Braniborskiej, podobnie na końcówce Robotniczej do świateł z Piłsudskiego. W tym samym kierunku korkuje się także Podwale od placu Jana Pawła II. Korki także na Drobnera Zamkowej i jak zazwyczaj o tej porze przy Płaskiego.
3: Kultura w faktach RMF24 Wrocław.
5: Dzisiaj rusza 14. edycja Miasto Mówi. Tym razem przyjrzymy się życzeniom, jakie mamy wobec naszych miast. W programie festiwalu 7 wyjątkowych filmów dokumentalnych, a do tego dyskusje o Wrocławiu i architekturze oraz wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury. O szczegółach opowiada Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
6: Wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Projekt Eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi.
5: Dodajmy, że festiwal potrwa do 4 października.

0: Za 20 minut będzie 10. Radio RMF 24. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To wszystko oczywiście związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ten alert otrzymali kilkanaście minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny. To jest, jak powiedziałem, kolejne dzisiaj ostrzeżenie, bo o poranku oprócz mieszkańców Lubelszczyzny wiadomości z alertami otrzymały też osoby mieszkające na Podkarpaciu. Dużo tych alertów. Codziennie pojawiają się te alerty, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy mieszkają w tym rejonie naszego kraju, czyli na Podkarpaciu i w okolicach Lublina. Pojawia się też coraz więcej głosów, że mieszkańcy po prostu przyzwyczajają się do tych alertów RCB, co wcale nie jest dobrą informacją. Tak mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, gdy rozmawiałem z nim o godzinie 7 na antenie radia RMF 24. Służby muszą reagować na to wszystko, co im przekazuje wojsko, tak mówi Wiesław Leśniakiewicz.
1: A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo. Jeszcze raz powtarzam, te wszystkie komunikaty dopiero się wtedy ukazują, kiedy faktycznie już jest domniemany atak na zachodnią Ukrainę. To nie jest w sytuacji takiej, kiedy cała Ukraina jest atakowana, tylko te województwa, które są ewentualnie graniczące z naszym krajem.
0: Ale jak rozumiem, te uwagi mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, panie ministrze, to one dotyczą tego, że ten komunikat nie jest jasny. Nie wiedzą dokładnie, czy to już jest ten moment, kiedy mają szukać tego miejsca schronienia, czy to jest tylko moment, kiedy wiedzą, że operują w przestrzeni powietrznej nasze myśliwce.
1: Dlatego wydaliśmy taką publikację, która została również przekazana samorządom lokalnym na terenie tych dwóch województw, w ogóle w całym kraju. I prowadzimy taką akcję edukacyjną dla mieszkańców, bo ona była przeprowadzona w ubiegłym tygodniu dla województwa dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie właśnie mówimy o tych trzech krokach. Że ten pierwszy krok to mówi o tym, zachowaj czujność. To jest ten komunikat, który dzisiaj był wydany. Natomiast ten drugi mówi o tej gotowości, czyli mówi o tym, reaguj na sygnał alarmowy. I potem już jest ten kolejny, który już mówi, uwaga, trzykrotnie, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. To już w tym momencie powinniśmy zastosować się do tego komunikatu i znaleźć bezpieczne miejsce, bo być może coś może ewentualnie znaleźć się w przestrzeni powietrznej i stanowić zagrożenie.
0: Tak mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Cała rozmowa, ta rozmowa, którą mieliśmy na antenie tuż po 7 w radiu RMF 24, oczywiście na naszej stronie, na rmf24.pl.
2: Tu radio RMF 24.
0: Ważna informacja ekonomiczna jeszcze. Wszystko wskazuje na to, że wzrośnie nam inflacja. Tak wynika przynajmniej ze wskaźników GUS-u z poziomu 3,4 do 4,0 we wrześniu. Powód wzrostu inflacji oczywisty. Chodzi oczywiście o wzrosty cen paliw. Za 17 minut godzina 10, za 17 minut fakty.

0: za 13 minut będzie godzina 10, poranny program w radiu RMF 24, a o 10 punktualnie na drodze krajowej S7 koło Ostródy, warmińsko-mazurskie, rozpoczną się ćwiczenia służb pod kryptonimem Zator. Ten kryptonim jest dość oczywisty. Kierowcy zatem muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. O szczegółach opowie nam nasz warmińsko-mazurski reporter, czyli Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry,
0: Piotr. Powiedz, co zakłada ten scenariusz ćwiczeń. Trochę mówiłeś o tym w faktach, ale powiedz, tak, co muszą wiedzieć kierowcy.
1: No przede wszystkim, tak jak już wspomniałeś, no tutaj nazwa już dużo mówi, Zator, czyli no trzeba spodziewać się dużych korków. Co ważne, utrudnienia dotyczą osób, które podróżują w kierunku Warszawy. Z Gdańska w kierunku Warszawy, jak powiedziałeś, to jest koło Ostródy, dosłownie kilka kilometrów za Ostródą właśnie w kierunku Warszawy. Co się wydarzy? No dojdzie tam do nieoczekiwanej awarii samochodu ciężarowego, który stanie w poprzek właśnie dwóch pasów prowadzących w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą nieprzejezdne. No i można powiedzieć, że to będą ćwiczenia takie na żywym organizmie, no bo my, kierowcy, będziemy w nich po prostu uczestniczyć, więc tutaj spokojnie możemy powiedzieć, to tylko ćwiczenia, ale też musimy liczyć się raz, że z utrudnieniami. No bo służby, tu będzie policja głównie, straż pożarna, ale będą też zarządcy tej drogi, czyli drogowcy. No oni będą musieli wszyscy wspólnie razem jak najszybciej rozładować po prostu ten ruch, więc można spodziewać się, że policjanci będą kierowali na objazdy osoby, które będą dojeżdżały do tego utrudnienia, ale no jak już staniemy w takim korku, no to trzeba będzie jakoś się wydostać. Być może nawet policja będzie pozwalała jechać troszeczkę pod prąd, żeby wjechać na właśnie parking, gdzie są tak zwane drogi techniczne. No wszystko brzmi skomplikowanie, ale to jest właśnie po to, żeby na przyszłość, gdy taki wypadek się zdarzy, to szybko po prostu rozładować ten zator. Ja tylko dodam, że do 15 takie utrudnienia mogą być właśnie na drodze S7.
0: Czyli generalnie zachować spokój, zachować cierpliwość. Wiadomo, że chodzi o ćwiczenia, ale to miejsce nie jest przypadkowe, Piotr, prawda?
1: Zdecydowanie nie. Nawet nieraz minionej zimy robiliśmy na ten temat materiały. No bo właśnie minionej zimy, gdy jednej nocy spadło nawet 70-80 cm śniegu, no to właśnie w tym miejscu krajowa S7, tylko że w stronę Gdańska wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, całkowicie się zablokowała. Była sparaliżowana, bo właśnie samochody ciężarowe nie mogły podjechać pod wzniesienia. Wiele kilometrów miał korki. Doszło nawet do takich sytuacji, że no, w niektórych samochodach po prostu skończyło się paliwo i strażacy, wykorzystując chociażby kłady, dowozili paliwo, dowozili jakieś jedzenie osobom, które tam właśnie utknęły. No i wtedy też był problem właśnie, żeby uruchomić objazdy. Czy kierować, było pytanie, ciężarówki na te objazdy. No już wiadomo, że nie, bo właśnie tam też ciężarówki zablokowały drogi techniczne. Tak więc to wszystko jest po coś. Oczywiście no teraz nie mamy takich warunków drogowych, gdzie jest ślisko i trzeba byłoby jeszcze posypywać, udrażniać te drogi, ale to i tak jest ważne, cenne doświadczenie, jak usłyszałem właśnie w policji, żeby skoordynować działania wszystkich służb, żeby jak najszybciej rozładować ten wspomniany zator, no i żeby droga po prostu się udrożniła.
0: I o tym wszystkim opowiadał nam w radiu RMF 24 Piotr Bułakowski. Przypominamy, godzina 10, dokładnie za 9 minut na drodze krajowej S7 koło Ostródy rozpoczną się ćwiczenia służb pod nazwą Zator. Szczególnie zetkną się z utrudnieniami ci wszyscy kierowcy, którzy kierują się z Gdańska w kierunku Warszawy. Może dzisiaj zrezygnować, jeżeli ktoś właśnie wyjeżdża S7, może zrezygnować z tej drogi, może spróbować dostać się do centralnej Polski inną trasą, jeżeli macie taką możliwość. Piotr Bułakowski, bardzo dziękuję, Piotr.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
10: Piotr Stelak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro w Radiu RMF 24, punktualnie o 7. Za chwilę Tomasz Terlikowski na naszej antenie, ale wcześniej fakty, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. 10:00.
11: Witamy.
12: Kolejny alert RCB w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w zachodniej Ukrainie.
11: Od tych alertów zaczynamy, ale w faktach będzie też inna niebezpieczna sytuacja.
12: Bójka pilotów na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Izraela.
11: Wcześniej awaria państwowych serwerów w domenie gov.pl.
12: Najnowsze dane o inflacji.
11: A w cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zadbać o serce.
12: Jest 10:00. Na początek faktów alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali przed południem mieszkańcy województwa lubelskiego.
11: To dla nich dziś drugie takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6 rano, zostało odwołane przed 8.
12: A to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9:00. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. Taką informację przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
11: Jest kolejna cyberawaria państwowych serwerów.
12: Tym razem nie działa strona biznes.gov.pl.
13: No bo skoro mamy ostatni dzień miesiąca, to w Polsce nie działa rządowy internet i to nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem.
12: Przekorne. Krzysztof Beranda. Merytuje się w przedpołudniowych faktach. Witam, Krzysztofie. Dlaczego to nie jest zaskoczeniem?
13: Dlatego, że dzisiaj ostatni dzień na składanie przez przedsiębiorców wniosków o założenie skrzynki do e-doręczeń, czyli do cyfrowej komunikacji z urzędami. Jak świat światem, większość z nas zostawia takie rzeczy na ostatnią chwilę. Jak świat światem, urzędnicy są tym zaskoczeni. W efekcie serwery tego nie wytrzymują i państwowe strony się wywracają. Tak jest przy dorocznym składaniu PIT-ów, wniosków o 800+, i wszelkich innych. Teraz, gdy przedsiębiorcy spróbują wejść na stronę biznes.gov.pl, to albo dostaną komunikat błąd serwera, albo że muszą poczekać kilkadziesiąt minut, albo nic nie zobaczą, albo zobaczą informację, że ze względu na wysokie obciążenie serwisu występują problemy w dostępie do portalu. Rząd nie ma pomysłu na skuteczną naprawę, zwłaszcza że od rana ma także generalną awarię większości stron internetowych w domenie gov.pl.
12: Sprawdzę, że będziemy fakty w tej sprawie. Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny.
11: A powodem drożyzny głównie drogie paliwa.
12: Tym samym ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w Polsce. Incydent pod kontrolą. 20 minut temu taką informację przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
11: A chodzi o awaryjne lądowanie samolotu ze 180 pasażerami na pokładzie.
12: Boeing 737 MAX 8 należący do linii Fly Dubai wyleciał z Dubaju, leciał do Tel Awiwu, ale maszyna nagle zmieniła kurs, a potem awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o próbie uprowadzenia maszyny.
11: Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, załoga nadała sygnał alarmowy po fizycznej sprzeczce. Uwaga, między pilotami. W związku z incydentem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwca.
12: Według The Jerusalem Post początkowo maszyna nadała kod transpondera 7700, oznaczający ogólną sytuację awaryjną. Potem ten kod zmieniono na 7500, używany w przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji lub porwania samolotu, by ponownie powrócić do kodu 7700.
11: Ostatecznie incydent miał związek z konfliktem między członkami załogi, a nie z próbą przejęcia kontroli nad maszyną. Tak uspokaja dziennik Haaretz.
12: Samolot wylądował na lotnisku w Tabuku, niewielkim porcie lotniczym położonym w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.
0: Dbamy o Twoje zdrowie.
12: Serce. Dziś pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
11: Świadomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rośnie. Do poradni kardiologicznych zgłasza się coraz więcej osób w wieku od 30 do 40 lat, żeby się przebadać. Usłyszała od naszego eksperta dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.
12: Ania, razem z nami w faktach, Aniu, jakie zatem badania są wskazane?
14: Po pierwsze, badanie ciśnienia tętniczego. Jak mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, ciśnienie możemy mierzyć samodzielnie w domu.
15: Jeżeli to ciśnienie przekracza 140 na 90 w warunkach spoczynku, powinniśmy się skonsultować z lekarzem, powtórzyć ten wynik.
14: Po drugie, warto sprawdzić tętno. Niemiarowość, szczególnie po 60 roku życia, może być objawem migotania przedsionków.
15: To jest taka arytmia serca, która występuje nawet u 5% ludzi po 60 roku życia. Migotanie przedsionków dramatycznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
14: Aby zapobiec udarowi, trzeba wdrożyć leczenie. Kolejnym ważnym badaniem jest oznaczenie poziomu cholesterolu, o którym powiemy dziś więcej w faktach.
11: Nasz dzisiejszy taki sercowy ekspert, prawda, profesor Maciej Wybraniec, od teraz czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
12: I ten numer znajdziecie na stronach rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Przed południem nad Wrocławiem zobaczymy i trochę słońca, i trochę chmur, a termometry wskażą okolice 12 kreski. Ciśnienie atmosferyczne będzie podwyższone. Po południu zrobi się bardziej wietrznie. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale później stanie się duże. Temperatura wzrośnie do 23 stopni, a padać nie powinno.
17: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. To będą bardzo obfite w informacje i komentarze godziny. Zaczynamy od papieskiej wizyty we Francji. Naszym gościem będzie Michał Kłosowski, watykanista, z którym porozmawiam o tym, co wynika dla Francji z tej wizyty, co wynika dla Kościoła, ale także o czym tak naprawdę mówił papież Leon XIV. Ale będziemy mówić także o sytuacji w Izraelu i na Ukrainie. Zostańcie z nami.

0: przyciska. Jeden przycisk to jest transponder, który bez zbędnych słów nadaje alarmowy sygnał do służby kontroli lotu. To są cztery cyfry, 7700. W języku lotniczym to się mówi 77 go to heaven. Czyli mamy sytuację nad wyraz niebezpieczną, która może być spowodowana różnymi sprawami. Ale po chwili zmienia ten sygnał na 7500, który wyraźnie mówi, że jesteśmy uprowadzani.
1: Czyli 7-7 go to heaven to jeszcze nie jest taka groźna sytuacja, ale w momencie,
0: właśnie,
1: kiedy się...
0: go to heaven to jest najgorsza, sytuacja. Najgorsza, aha. Albo jest to katastrofa na pokładzie, to są bardzo poważne przyczyny, które najczęściej kończą się tragicznie.
1: A ten drugi komunikat?
0: 7500 to znaczy jesteśmy uprowadzani. Czyli nie jest to sytuacja zagrażająca w sposób tragiczny bezpieczeństwu pasażerów. Chociaż przy uprowadzeniu też tak może być, bo przypomnijmy sobie 11 września samoloty zostały uprowadzone i wbiły się, że tak powiem, w te dwa bliźniaczki w Nowym Jorku.
1: Ja tak dopytuję, bo paradoksalnie właśnie ten drugi sygnał ja bym potraktował jako laik, jako groźniejszy, prawda? Uprowadzenie samolotu to jest rzecz poważna, a tutaj okazuje się, że to było bardziej uspokajające jednak, tak?
0: To było takie o ton niżej, sytuacja jest niebezpieczna, ale o ton niżej. Prawdopodobnie pasażerowie są w jakimś tam spokoju, nie takim tragicznym niebezpieczeństwie. I teraz sytuacja jest taka, że w czasie tej całej walki kapitanowi udało się wcisnąć ten pierwszy sygnał, drugi sygnał, ale to spowodowało, że tak, na przykład nie zostały włączone sygnały do pasażerów, proszę zapiąć pasy, i samolot o 4000 metrów zmienił poziom lotu. No więc...
1: Co to znaczy właśnie? Bo to można sobie wyobrazić, prawda, jaka to jest przepaść, prawda? Co to znaczy dla pasażerów?
0: To jest tak, po pierwsze ten samolot prawdopodobnie, a to dopiero odczytamy z tak zwanych czarnych skrzynek i z tych nagrań, które jest tak zwany voice recorder, który notuje wszystkie rozmowy pilotów między sobą w kokpicie, ale to powoduje, że samolot będzie dopiero, znaczy te dane będą odczytane, ale samolot prawdopodobnie leciał na tak zwanym automatycznym pilocie i stąd mogło dojść właśnie do tego wstania z fotelu, szarpania się i tak dalej. Ale w tej sytuacji mógł się wyłączyć autopilot, prawda, i w tym przypadku samolot zaczął, mówiąc bardzo kolokwialnie, nurkować. O 4000 metrów zszedł w dół, a więc silne turbulencje były, jakaś sytuacja, mogła być panika na pokładzie. Tam prawdopodobnie, tak jak udało mi się ustalić w innych tych doniesieniach zagranicznych, jedna z pasażerek, która korzystała z toalety, która jest tuż za kokpitem, prawda, zauważyła właśnie ten moment tej awantury. Dziwna sprawa, że były uchylone drzwi od kokpitu załogi, które zgodnie ze standardami muszą być zamknięte.
1: A jak pan to interpretuje?
0: Tak, no więc nie wiadomo, dlaczego tak było, prawda? To trudno to teraz ocenić. Ale w tej sytuacji zaalarmowała personel pokładowy składający się z mężczyzn tam i się okazało, że na pokładzie samolotu jest dwóch panów, którzy mają licencję pilotów komunikacyjne. Jeden z Afryki Południowej, a drugi zdaje się z Nowej Zelandii, którzy pospieszyli na ratunek, obezwładnili tego człowieka, który był atakującym kapitana. Kapitanowi udzielili pomocy, sami siedli za stery tego samolotu i doprowadzili do bezpiecznego lądowania. Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W momencie tej szarpaniny, tego sygnału 7775, służba kontroli ruchu w takiej sytuacji ma obowiązek, i to jest standard międzynarodowy, podnieść, że tak powiem, parę dyżurną, żeby para dyżurna sprawdziła naocznie, co się dzieje z tym samolotem. Bo tak jak w przypadku na przykład tego faceta z Niemiec, też była poderwana para dyżurna i oni obserwowali ten samolot, nie mając żadnego wpływu, jak on się rozbija, że tak powiem, w Alpach.
1: Można było tylko patrzeć.
0: To jest ta cała sekwencja zdarzeń.

0: doprowadziła do tego, że stało się jak się stało.
1: A proszę pana, jeszcze mam taką, jako do eksperta, mam takie pytanie o kontrolę, prawda? Czy to można było przewidzieć? Czy przed wejściem na pokład samolotu takim szczegółowym kontrolom podlegają nie tylko pasażerowie, ale także piloci?
0: I to jest bardzo dobre i zasadne pytanie. Otóż tak, załoga i personel pokładowy podlega takim samym procedurom jak każdy pasażer. Najczęściej oni mają osobne wejście, nie to, którymi przechodzą pasażerowie, nie ta kontrola osobista, która kontroluje pasażerów, ale jest drugi tok taki, że tak powiem, przechodzenia dla załóg. I tam jest dokładnie ta sama procedura. I dziwnym jest fakt, że na kontroli bezpieczeństwa nie wykryto tego scyzoryka. To jest zastanawiająca sprawa. Dlaczego tak się stało, prawda? To jest rzecz niezrozumiała.
1: Ja pamiętam takie rozważania przed 11 września i po 11 września, tak. Prawda? Bo to się diametralnie zmieniło. Ja mówię o 2001
0: roku. Tak. No 11 września zmienił w lotnictwie.
1: Całkowicie. Czy pan uważa, że ten incydent z tym no, terrorystą, można powiedzieć, z Omanu też może zmienić sytuację, tak, w lotnictwie?
0: Proszę?
1: Czy ten incydent dzisiejszy z tym, no nazwę go terrorystą z Omanu, tak, prawda, bo on z Omanu pochodził, czy on może zmienić sytuację w światowym lotnictwie, jeśli chodzi o całą tę procedurę sprawdzania, kontroli?
0: Może nie zmienić sytuację w lotnictwie, a zaostrzyć, czy wydać odpowiednie, w lotnictwie to się nazywa notamy, prawda, takie informacje o ostrzeżeniach, o zaleceniach i tak dalej. Ale wydaje mi się, i to jest duże prawdopodobieństwo, że służby kontroli ruchu pasażerów na lotniskach dostaną sygnał, że należy bardziej zwracać uwagę, a być może będzie coś usprawnione w tych urządzeniach, które prześwietlają bagaż pasażerski, jak i, mówiąc również w cudzysłowie, osobę, która przechodzi przez bramkę, żeby była bardziej czuła, że tak powiem, sygnalizacja, jeżeli jest jakiś przedmiot metalowy, bo przecież w normalnym naszym funkcjonowaniu, nawet gdybyśmy przechodzili przez tą bramkę, no, z paskiem na spodniach, który ma klamrę metalową, to od razu nas cofną i poproszą.
1: Tak jest.
0: Zresztą trzeba zdejmować pasek, prawda, jakby na to nie patrzeć. Więc tutaj z całą pewnością nastąpią jakieś zaostrzone sygnały wysłane do służb kontroli naziemnej.
1: Ja tak w imieniu osób, które interesują się technologią współczesną, zapytam pana może o to, czy pan przewiduje jakiś kierunek tych zmian w ogóle pod kątem technologicznym. Co my możemy w tych kontrolach jeszcze wykorzystać na większą skalę?
0: No, poza obrazowaniem i bardziej precyzyjnym obrazowaniem, bym powiedział. No to jest tak samo jak w tomografii, wie pan. Kiedyś mieliśmy prześwietlenia, teraz mamy tomografię, która bardziej precyzyjnie wchodzi. Być może tutaj się inżynierowie zastanowią nad tym, jak zwiększyć czułość tych urządzeń.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę interpretację. No, z tych kilku danych pan wyciągnął naprawdę bardzo ciekawe wnioski. No nic dziwnego. Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy, był gościem radia RMF24. No, mamy dzisiaj znaczący dzień, 30 września 2026 roku. Być może ten dzień będzie znaczący także w historii lotnictwa. Dziękujemy.
0: Jest nad czym myśleć.
1: Właśnie. Kłaniamy się panu nisko.
0: Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
3: Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Blik. Po reklamie.
22: Minęła 14.30, Daniel Chawrylenia, witam i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Stolica Dolnego Śląska konsekwentnie walczy z betonozą, także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat, w 4 z nich trwają już pierwsze prace, polegające m.in. na rozszczelnianiu utwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt poza zmianami w przestrzeniach szkolnych obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zaplejących. W projekcie, dodajmy, bierze udział 6 szkół. Widzieliście już nowe Toyoty wrocławskiego MPK? Do floty nadzoru ruchu miejskiego przewoźnika trafiły nowoczesne pojazdy typu Corolla Cross, dostosowane do warunków miejskich i wyposażone m.in. w AED czy rejestratory, które pozwalają online śledzić sytuację na drogach i torowiskach. Co ciekawe, pojazdy zostały wybrane przez samych pracowników nadzoru ruchu. A więcej o nich będziemy mówić w faktach RMF 24 Wrocław już wkrótce. Polecamy się waszej uwadze.
0: Tym żyje Wrocław.
22: Teraz wracamy do kłopotów z Przokiem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. Dzisiaj rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych.
3: Kontener pełny i mówi, że na koniec tygodnia ewentualnie albo na Michalczyka. Wczoraj byłem na Janówku i to samo.
21: Jest problem.
3: Jest problem generalnie. Ja nie wiem, za co oni pieniądze biorą.
22: A tak sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
23: My realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na Przoku Michalczyka, 6-8 takich wymian na Przoku przy ulicy Szwajcarskiej, no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe.
22: Wrócimy jeszcze do tego wątku w popołudniowych faktach w radiu RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami. Tymczasem w kalendarzach 30 września Dzień Chłopaka. Dziewczyny, panie, za co nas cenicie?
24: Wsparcie i to, że są naprawdę poczciwymi osobami, jeśli można tak powiedzieć. I są, ja wierzę, że mężczyźni są dobrzy i że można na nich polegać, że to jest bardzo duże słowo, że są zaradni i można na nich polegać. I wierzę, że dużo też mężczyzn jest zorganizowanych, kolegów i że są naprawdę dobrymi słuchaczami. Wbrew niektórym stereotypom naprawdę są chłopaki, faceci, którzy super słuchają i zawsze darzą dobrą radą i są to bardzo też, bym powiedziała, uczciwi ludzie. Oczywiście, że nie wszyscy, nie generalizując, ale w swojej takiej dobrej prostocie czasami też.
22: Mówiła Weronika, której bardzo dziękujemy, a za godzinę więcej szczegółów dotyczących zbliżającego się festiwalu Miasto Mówi. Do usłyszenia.

0: Piękna, łagodna, rozlewna muzyka czasami kontrastuje z informacjami. To muzyczno-informacyjne radio. RMF24 to jest nasz popołudniowy program. Mamy 14.35. No i nowe informacje z Paryża. Już ponad 130 osób, w tym uczniów, nauczycieli i policjantów, zostało rannych w czasie akcji protestacyjnych licealistów przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. W wielu miastach Francji trwają liczne starcia z policją, bardzo gwałtowne. Już trzeci dzień z rzędu strajkujący licealiści, do których przyłączyły się skrajnie lewicowe grupy takich aktywistów, ale także zwykłe młodzieżowe gangi, bandy z imigranckich przedmieść Francji blokują wejścia do kilkuset szkół średnich w całym kraju. Rewolucja francuska. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Ja trochę przesadzam z tą rewolucją francuską. Wiadomo, jakie są tradycje, ale sytuacja nie jest, prawda, tutaj nadzwyczajna. Marku, najbardziej ostre starcie uliczne, jak czytam, miały miejsce kilka godzin temu na imigranckich przedmieściach Paryża, głównie Saint-Denis. Co się tam dzieje teraz?
1: Otóż sytuacja jest ciągle bardzo napięta. Szturmowe oddziały policji okrążyły kilka szkół średnich, które blokowane są przez strajkujących licealistów, do których przyłączyli się, jak wspominałeś, skrajnie lewicowi aktywiści, młodzieżowe bandy chuliganów, i dochodzi do starć, kiedy bojówki zamaskowanych młodych ludzi zaczynają rzucać w policjantów kamieniami, koktajlami Mołotowa i, co jeszcze bardziej szokujące, butelkami ze żrącym kwasem solnym.
0: Niesamowite, to jest chyba jakiś nowum, prawda? Ja nie słyszałem o tym, żeby wcześniej stosowano takie środki.
1: To jest nowum, to jest szokujące, to aż trudno w to uwierzyć. I już w tej chwili wielu policjantów zostało poparzonych, ale nie tylko policjantów, również uczennica, która nie chciała przyłączyć się do strajku i została oblana kwasem solnym. Wywołało to wręcz oburzenie premiera Sebastiana Lecornu, który oskarżył liderów skrajnej lewicy o zachęcanie młodzieży do atakowania policjantów, jak również do dewastowania szkolnych budynków i wzniecania pożarów, bo to też się tam dzieje. Zaatakowanych zostało też kilku dziennikarzy, w tym reporterów znanej francuskiej stacji informacyjnej, telewizyjnej stacji informacyjnej BFM TV, którzy zostali oskarżeni o rasizm, co jest zdaniem obserwatorów kompletnym absurdem.
0: Jakiś nonsens,
1: która raczej hołduje politycznej poprawności, więc jest to całkowity absurd.
0: No właśnie, bardzo, bardzo radykalizuje się ta sytuacja. Tak. Według twoich przewidywań, jak tak obserwujesz to, co się tam dzieje naocznie, ale także śledzisz doniesienia medialne, jak długo może potrwać ta fala zamieszek?
1: Trudno to powiedzieć, bo jak podkreślają obserwatorzy, wymyka się to spod jakiejkolwiek kontroli. Wielu obserwatorów przypuszcza do tego, że lider skrajnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon, będzie nadal dolewał cały czas oliwy do ognia, bo według większości sondaży przynosi mu to korzyści. Jego popularność dzięki temu rośnie wśród lewicowego elektoratu i ma on coraz większe szanse na przejście do drugiej tury w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, które, przypomnijmy, mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Może więc w drugiej turze tych wyborów dojść do pojedynku kandydatów skrajnej prawicy i skrajnej lewicy.
0: Ale Mélenchon, on wyciąga, że tak powiem, kasztany z tego ognia, czy on też jakoś jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje?
1: Znaczy, on się dołączył, jak gdyby. Mówią, że jak jaskółka podrzucił swoje jajko do gniazda. Znaczy, on się do tego przyłączył i
0: nagle... Kukułka, tak.
1: tak, przepraszam, kukułka, oczywiście. Nagle udaje, że to on to w ogóle wszystko zorganizował i że to on jest, on tym wszystkim dowodzi. On się po prostu do tego przyłączył i czerpie z tego korzyści w sondażach.
0: No to ciekawe. Ciekawe, czy jakieś sankcje go za to spotkają, bo przecież jeżeli bierze odpowiedzialność za takie wydarzenia z butelkami Mołotowa, z kwasem solnym,
1: Jak najbardziej.
0: Nie mieści się w głowie.
1: I wydaje się, że mówi to bardzo dużo o stanie francuskiego społeczeństwa, bo jeżeli wzywanie do przemocy przynosi mu popularność w sondażach, to mówi to dużo o francuskim społeczeństwie w tej chwili.
0: Bardzo niedobre informacje. Bardzo dziękujemy, Marku, za te wieści, za to, że to wszystko tam kontrolujesz i nie trzymasz nas w niepewności. Bardzo dziękujemy. Marek Gładysz, prosto z Paryża.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
4: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
5: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
2: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
6: Reklama. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Po reklamie.
17: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: O, niespełna kwadrans pozostał do godziny 15, a my mamy nowe informacje, jak to w popołudniowym programie Radia RMF24. Słuchajcie, radni Zakopanego chcą, by turyści nie mogli poruszać się po centrum miasta swoimi samochodami. Spokojnie, to jest na razie tylko pomysł. Ten pomysł ma zmniejszyć potężne korki, które powstają w sezonie turystycznym. No ale jak to każda taka idea wzbudza spore kontrowersje, dlatego się tym zajmujemy w naszym radiu. Burmistrz Zakopanego mówi, że miasta po prostu na to nie stać.
1: Zakopane chyba już dojrzało do tematu, że trzeba sobie z korkami jakoś poradzić. Nie możemy żyć w ciągłym przeświadczeniu, że tak ma być. Mój pomysł na to jest taki, żeby odciążyć miasto, trzeba zamknąć centrum miasta dla ruchu turystycznego. Umożliwić turystom dojechanie do pensjonatu w dniu przyjazdu, wyjechanie w dniu wyjazdu, resztę mają zaparkować pod pensjonatem. Poruszać się komunikacją miejską, rowerem, na piechotę.
2: Lokalny ruch byłby możliwy i dopuszczony.
1: Tak, to nie ma być tak skrajne rozwiązanie, jak jest w wielu miastach europejskich. Moim zdaniem musimy to odciążyć ruchu turystycznego, żeby mieszkańcy mogli się po mieście poruszać. Mieszkańcy, no i osoby oczywiście pracujące w Zakopanem, no bo musimy o nich też pamiętać.
2: Był taki pomysł dawno, dawno temu zrobienia parkingów zaporowych przed Zakopanem.
1: Myślę, że parkingi będą potrzebne na pewno przy tym rozwiązaniu. Nie wiem, czy zaporowe, czy to jest dobre słowo, natomiast generalnie parkingi, które będą z przeznaczeniem dla turystów jednodniowych, tak? Bo o nich też musimy pamiętać, natomiast oni w tym łańcuszku uważam, że są w tym momencie na samym końcu. Mieszkaniec, turysta wielodniowy, który zostawia troszkę więcej środków w Zakopanem, no i turysta jednodniowy. Na końcu musimy o nich pamiętać, no i dla nich te parkingi gdzieś po prostu muszą być.
3: Pomysł jest dobry i faktycznie w małych miejscowościach alpejskich działa. Natomiast trzeba się zastanowić, czy przy tej skali miasta, jakim jest Zakopane, przy tej ilości turystów, jest to logistycznie wykonalne, bo licząc nawet tak bardzo na okrągło, jeżeli w stronę Zakopanego dziennie przyjeżdża około 25 tysięcy samochodów, no to nawet jeżeli połowa z tego by docierała do naszego miasta, pytanie, gdzie zrobić parking na 12 tysięcy samochodów i jak tych ludzi z tego parkingu potem przetransportować do pensjonatów. To jest ogromne zadanie logistyczne. Po pierwsze, potrzebne są potężne hektary ziemi, żeby zrobić te parkingi. Po drugie, potrzebny jest bardzo dobrze zorganizowany transport. No my na dzisiaj mamy kilka linii, mamy 12 autobusów, otworzyliśmy dwie nowe linie. Natomiast, żeby zorganizować taki transport, myślę, że potrzeba byłoby przynajmniej 10 razy tyle. 80-100 autobusów, które rotowałyby po całym mieście. Na pewno jest to zbyt duży projekt, żeby miasteczko 25-tysięczne o budżecie niecałe 300 milionów złotych sobie z tym poradziła, bo tutaj mówimy o setkach milionów, jak nie o miliardach złotych.
0: Tak, Zakopane pod samochodami. O, temat wart dyskusji. Mówili radny Zbigniew Szczerba i burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Połachicki. U nas w radiu RMF 24 fakty o godzinie 15, a więc już za 11 minut. Nasz dziennikarz, słuchajcie, zdobył nową informację. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski już z listem żelaznym. Co to znaczy? Dowiecie się na pewno. Wystarczy, że pozostaniecie z nami.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
9: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 15, trzecia godzina naszego popołudniowego programu w Radiu RMF24. Czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
13: Groźny wypadek w centrum Żywca. 5 osób zostało rannych. Za chwilę relacja naszego reportera. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z listem żelaznym. Co to oznacza? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Będzie też wizyta w wyjątkowym miejscu.
14: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
13: To nie tropiki, to Bałtyk. 5 osób zostało rannych w wypadku w centrum Żywca. W Sosnowcu na S1 ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Reporter RMF FM Marcin Buczek zbiera informacje o wypadkach w Śląskiem. Marcinie, zacznijmy od Żywca. Co się tam stało?
15: To są na razie bardzo wstępne informacje. Wiadomo, że w centrum Żywca zderzyły się 3 samochody. 5 osób zostało zabranych do szpitala, 2 z nich to piesi. Policja na miejscu ustala w tej chwili, jak doszło do tego wypadku. Natomiast na trasie S1 w Sosnowcu auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Trasa od Sosnowca do Dąbrowy Górniczej jest teraz całkowicie zablokowana. Policja wyznacza objazdy, a korek zaczyna się już w miejscu skrzyżowania trasy S1 z autostradą A4.
13: Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości z rządów PiS, ukrywający się za granicą od 2 lat, będzie mógł wrócić do kraju i z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witamy. Witam. Tomku. Jakie są powody i skutki tej decyzji?
16: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której podejrzanym jest Romanowski, została rozwikłana do tego stopnia, że większą korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości będzie wydanie wydanie Romanowskiemu listu żelaznego niż dalsze ukrywanie się podejrzanego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że prokuratura może jeszcze zaskarżyć dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego. Dopiero jeśli przegra przed sądem apelacyjnym, wydanie listu żelaznego będzie prawomocne.
0: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
16: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział właśnie apelację, zatem trzeba będzie na ostateczną decyzję poczekać.
17: Ważne dla Twojego zdrowia.
13: Po 40 roku życia raz w roku powinniśmy oznaczyć stężenie cholesterolu we krwi. To ważne, gdy chcemy zadbać o serce. Mówimy dziś o tym w cyklu Twoje zdrowie. Im wyższy poziom cholesterolu całkowitego i tak zwanego złego cholesterolu, tym większe ryzyko zawału serca.
18: Oprócz tego możemy mówić o tak zwanym dobrym cholesterolu, czyli cholesterolu HDL, który jeżeli jest wysoki, to dobrze, ale to nie wpływa na to, że powinniśmy się czuć spokojnie. Tak, tylko z tego powodu oczywiście. Natomiast jeżeli ten cholesterol dobry jest niski, to jest czynnik ryzyka. Niektórzy pacjenci mówią, że o, ja się nie martwię, mam co prawda wysoki całkowity cholesterol, ale ten dobry cholesterol mam wysoki. Chciałbym rozwiać te wątpliwości. Wysoki poziom cholesterolu HDL nie działa ochronnie.
13: Wyjaśnia profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł Serce pod kontrolą. Pogoda nad morzem jest teraz lepsza niż latem. Tak mówią turyści, którzy na pożegnanie września wybrali się do Międzystrojów.
14: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
19: No. Dzisiaj Bałtyk bardzo spokojny.
14: Bardzo, bardzo.
19: Bardzo i to jest też tak wyciszające.
20: Przepiękna pogoda, cudna, naprawdę.
21: Wypoczywa się super. Pogoda dopisuje, humory no też, właśnie. Także wszystko jest okej.
19: Okay. Jaki plan dalej?
22: Wycieczka statkiem może do Niemiec, bo jest taka możliwość prawdopodobnie. Nie byliśmy w oceanarium, idziemy do Muzeum Figur Woskowych. To są piękne place zabaw dla dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest koniec września, ale jest przepięknie.
13: O turystyczne plany na molo w Międzyzdrojach pytała turystów reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w kolejnych faktach powiemy o niezwykłym zdjęciu pewnych kosmicznych narodzin. Wojaczków. Słyszymy się o 15.30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Późnym popołudniem we Wrocławiu zachmurzenie zacznie rosnąć, będzie dość wietrznie, a słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 kreskę. Wieczorem będzie bardzo pochmurno, ale bez opadów deszczu. Temperatura obniży się do mniej więcej 15 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest dzisiaj całkiem korzystny.
16: Zapytałem was, czy macie coś, bez czego czujecie, że czegoś wam brakuje? Telefon, okulary, notes, zegarek, ulubione pióro, co to jest? No i pan Marcin napisał z Wielkiej Brytanii. Jest coś takiego, panie Bogdanie. Aplikacja RMF i RMF24. Od 22 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii, ale odkąd mam aplikację, non-stop w pracy was słucham. Nigdy wcześniej nie myślałem o powrocie do kraju, ale odkąd was słucham, cały czas siedzi mi to w głowie. List ma ciąg dalszy. Bardzo dziękujemy.

0: Lubię ten moment w studiu. Piosenka jeszcze gra, a ja już widzę na ekranie coś nowego. Sprawdzam, co podpowiada mi mój wydawca. No i mam nowe informacje. Komisja Europejska jest gotowa odroczyć o rok wejście w życie części przepisów metanowych dotyczących importerów gazu. To jest kolejny element Zielonego Ładu, który Bruksela łagodzi. Oczywiście pod presją państw członkowskich. Tym razem Komisja rozważa zmianę pierwotnego harmonogramu. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie od nowego roku i nakładają na importerów gazu spoza Unii Europejskiej obowiązki dotyczące m.in. monitorowania i raportowania emisji metanu. No to tak tytułem wstępu, ale oczywiście wszystko to wyjaśnimy, bo u nas nie tylko jeszcze więcej informacji, ale także interpretacji w Radiu RMF24. Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Witamy, Kasiu, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To wytłumacz nam tak w prostych słowach, skąd się bierze ta zmiana stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie przepisów metanowych?
1: No przede wszystkim jest tak, jak powiedziałeś, że to jest ten efekt narastającej presji państw członkowskich, w tym Polski. Przypomnę, że Warszawa już w czerwcu zabiegała o odroczenie stosowania tych przepisów o 3 lata. I Polska była wówczas jednym z inicjatorów takiego stanowiska 17 krajów, w którym te państwa mówiły, że ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw gazu jest zbyt duże, żeby te przepisy zaczęły teraz tak szybko obowiązywać, że importerzy nie są na to przygotowani, a także dostawcy spoza Unii. Wtedy Komisja Europejska była bardzo ostrożna, wręcz...
0: Mimo tej grupy, prawda? No bo to zadziałaliśmy w zespół, prawda? Z 17 razem, tak?
1: Tak, tak. Były tam Włochy, ale nie było wtedy Francji. I teraz troszkę się zmieniło, bo dosłownie w tym miesiącu do tej presji dołączyła właśnie Francja. Emmanuel Macron napisał taki list do szefowej komisji Ursuli von der Leyen i z taką propozycją odroczenia o rok stosowania tych wymogów. I

0: Rok to jest za mało. Polska dalej obstaje przy swoim, mówi, że chodzi o te 3 lata. I no przede wszystkim najważniejszym tym argumentem Polski jest bezpieczeństwo dostaw gazu, bo po prostu ci importerzy, od których będzie się wymagało tych spełnienia tych wszystkich standardów, mogą się, znaczy nie mieć dostawców, to znaczy ci dostawcy, którzy mają też tam spełniać te normy raportowania, liczenia, obliczania, ile tego metanu tam wyprodukowało się podczas wydobycia gazu, no po prostu mogą poszukać sobie łatwiejszych, skierować swój gaz na inny rynek, tam gdzie takich wymagań nie ma.
1: No ekonomia nie lubi próżni, prawda, tak jak natura,
0: właśnie.
1: Tak.
0: I tutaj właśnie no Polska dlatego uważa, że trzeba 3 lata, że 3 lata to jest dłuższy okres, bezpieczniejszy, jeszcze ta sytuacja przecież nie jest pewna. Ale oczywiście Polska też będzie gotowa do kompromisu, takie mam wrażenie, no bo lepszy rok niż nic, tak. Ale no tego się oficjalnie nie mówi raczej.
1: Na bez ryby i rok ryba, tak? Dobrze, dziękujemy Katarzyna serdecznie za te informacje. Katarzyna Szymańska-Burgina, o poważnych sprawach, ale jak mówię, no troszkę też z przymrużeniem oka na to patrzymy, żeby nie zwariować. Ja tak się przy okazji zastanawiam, tak już satyrycznie zupełnie rzecz ujmując, na te emisje metanu. Może należy się wsłuchać w głos krów. Małe to żart. Dziękujemy serdecznie. Tu Radio RMF24. Wasze radio, podkreślam to. Wasza stacja.

0: Pierwsi poinformowaliśmy o tej sprawie, a w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji, tym razem o sprawie Marcina Romanowskiego. Przypomnę wam, ten polityk związany z suwerenną Polską, koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie. W poprzednim rządzie. No i teraz prokuratura zarzuca mu, że brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej i, jak to się potocznie nazywa, ustawiał konkursy za pieniądze z tego funduszu. No i dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. No i jak dodał obrońca i pełnomocnik Romanowskiego Bartosz Lewandowski, sąd uchylił tymczasowe aresztowanie od momentu, gdy to orzeczenie stanie się prawomocne.
1: Sąd stwierdził, że z uwagi na stopień zaawansowania śledztwa, odległość czasową, również i to, że pan Marcin Romanowski w październiku 2024 roku, czyli po tym bezprawnym zatrzymaniu, stawił się w prokuraturze, gdzie dokonano zmiany zarzutów. No, wykazał, że nie utrudniał w żaden sposób postępowania. Jednocześnie po tak długim czasie w interesie wymiaru sprawiedliwości leży to, aby to postępowanie było kontynuowane. Sąd umożliwił Marcinowi Romanowskiemu, zastrzegając, że to orzeczenie musi się najpierw uprawomocnić, tego, aby pan Marcin Romanowski stawił się, był w dyspozycji organów, zakazał mu oczywiście wyjazdu z kraju, nakłaniania jakichś osób do innych świadków czy oskarżonych, podejrzanych do ewentualnie składania wyjaśnień czy zeznań określonej treści. No i to jest jakby moim zdaniem bardzo mądra decyzja, zważywszy na fakt, że to postępowanie, tak jak mówiłem przed tym posiedzeniem, to postanowienie jest także w interesie moim zdaniem samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo.
0: To obrońca i pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, to jest jedna strona, no a teraz może śledczy. Prokurator Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej już zapowiedział, że to postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zostanie zaskarżone. A więc sprawa jest w toku, trwa takie przeciąganie liny.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Za 7 minut będzie 15.30 i nowe fakty RMF FM. A na razie chwila relaksu. Piękna polska muzyka.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: co chodzi chować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
4: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Po reklamie.
13: 15.30, fakty RMF FM, Anna Wachowska.
14: Śmigłowiec LPR-u zabrał jednego rannego kierowcę po wypadku w centrum Żywca. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, zderzyły się tam 3 samochody. Rannych zostało 5 osób, 2 z nich to piesi. Na miejscu przyczyny wypadku ustalają teraz policjanci razem z prokuratorem. Prokuratura zaskarży postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Poseł PiS ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Astronomowie po raz pierwszy sfotografowali proces formowania się gazowej planety, a właściwie od razu 2 gazowych planet.
15: Z pomocą sieci radioteleskopów ALMA w Chile naukowcy mogli niemal zajrzeć do młodego układu planetarnego VISPID-2, oddalonego od Ziemi o ponad 430 lat świetlnych.
14: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
15: Witam ponownie.
14: Witaj. Zajrzeli i co zobaczyli?
15: Gęsty dysk gazu i pyłu, zwany dyskiem protoplanetarnym, w którym tworzą się nowe planety i wyraźnie widać, jak formują swoje środowisko. Jeden masywny gazowy olbrzym o masie 5-krotnie większej od Jowisza wyżłobił w dysku wyraźny kanał, zbierając wokół siebie materię potrzebną do dalszego wzrostu. Jego młodszy brat również zostawia swój ślad, tworząc w dysku charakterystyczną szczelinę. Dodatkowo jeszcze wokół tego większego zaobserwowano wiry gazowe, które były przewidywane przez modele komputerowe, ale nigdy wcześniej ich nie widziano. To odkrycie pomoże teraz lepiej rozumieć, jak powstają planety i łatwiej szukać tych najmłodszych.
14: Te narodziny planet możecie zobaczyć sami na rmf24.pl.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Daniel Chawrylenia, kłaniam się. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Na początek nowy pilotażowy projekt biura Wrocław Bez Barier. Mowa o transporcie door-to-door dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności z samodzielnym korzystaniem z komunikacji zbiorowej. Usługa ma uzupełnić istniejący system transportowy tam, gdzie autobus lub tramwaj nie rozwiązują kwestii dotarcia spod własnego domu do wybranego miejsca na terenie miasta. Pilotaż systemu przewozów ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku. Operatorem systemu jest wybrane w otwartym konkursie Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Integracyjne. Co istotne, transport door-to-door nie zastąpi pogotowia ratunkowego, transportu sanitarnego ani przewozów wymagających opieki medycznej. Nie będzie obejmował przewozu osób leżących, monitorowania stanu zdrowia ani zapewnienia specjalistycznego zabezpieczenia medycznego. O szczegółach możecie przeczytać na wrocław.pl.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Elektryczne hulajnogi i rowery z morą lekarzy. Jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach. Lekarze przypominają przede wszystkim o kaskach i zachowaniu szczególnej ostrożności. Powód jest prosty, chociaż odpowiedzialność za wypadek może leżeć po stronie innego kierowcy, to dla użytkowników jednośladów konsekwencje często bywają tragiczne.
17: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację. Ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie.
0: Lekarze przypominają o kaskach, ale wskazują też główną przyczynę większości urazów, jaką jest nadmierna prędkość. Po południowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz odrobina kultury i sygnalizowane wcześniej szczegóły dotyczące ruszającej dzisiaj kolejnej edycji festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów, każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców, a całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia. Na czym organizatorzy będą skupiać się w tej edycji, zdradził nam Kuba Żary.
18: To już 14 edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, wstęp jest biletowany.

No mam zawsze do tego dystans, ale mimo to u nas bez cenzury w Radiu RMF 24, a więc zacytuję, słuchajcie. Czas na najnowszy komunikat Kremla. Dotyczy on m.in. Starego Kontynentu. Zapytany o komentarz w sprawie nuklearnych ostrzeżeń wobec NATO w rzekomej obronie Królewca, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, zacytuję wam, to naturalne, że nasi dyplomaci próbują przypominać narwańcom w Europie o naszych dokumentach politycznych w tej sprawie. Jak przekazano, Władimir Putin wygłosi jeszcze dzisiaj przemówienie w nowo wybranym parlamencie. Pieskow mówił również o możliwości uwolnienia więźniów politycznych w zamian za złagodzenie sankcji wobec Rosji. No i była to bardzo przewrotna mowa. Uwaga, tak się dawniej mówiło, proszę nie regulować odbiorników. Cytuję. Rosja nie ma więźniów politycznych, a doniesienia sugerujące, że złagodzenie sankcji mogłoby zostać wymienione na ich uwolnienie, są nieistotne. Powiedział rzecznik Kremla. No, trzeba powiedzieć, że dowcipnie, prawda? Rosja ma długą tradycję groteskowego humoru. Gogol, Buchakow, Jerofiejew. No, długo by wymieniać. Tu Radio RMF 24. Najnowsze doniesienia, najnowsze informacje, jeszcze więcej informacji, ale także jeszcze więcej wspaniałej muzyki.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Tak, tak. Mamy ostatni dzień września. No, coś się kończy, coś się zaczyna. Już jutro rusza nowy rok akademicki. Zajrzymy do akademika. Ostatnie przeprowadzki. Studenci kończą porządki. No, układanie rzeczy na biurkach, no i podobne ruchy. Młodzi ludzie próbują się zadomowić w nowej przestrzeni. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zajrzała do Ślężaka. To jest, słuchajcie, akademik przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Martyna spotkała tam studentkę czwartego roku, Weronikę Kwiatkowską.
1: Weronika, wprowadziłaś się już do akademika, rozgościłaś?
2: Tak, prawie, chociaż jestem jeszcze na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
1: Pokażesz swój pokój?
2: Oczywiście, zapraszam.
1: No to idziemy. Jakie nowoczesne wyjścia na kartę. Tak. Za moich czasów wchodziło się na klucz.
2: No to zapraszam.
1: Okej, okay. I to jest pokój iloosobowy?
2: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
1: Jednak cenisz sobie spokój?
2: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne, szczególnie na studiach.
1: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach, trwa rozpakowywanie.
2: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
1: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
2: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
1: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
2: To jest prawda, tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro, tam chłopaki robili barszcz z buraków, to wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
1: Czyli polecamy 3. piętro.
2: Polecamy 3. piętro, 4. zresztą też, 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
1: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
2: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają. I tu jest właśnie takie piękne, tutaj w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić, czasami samemu. I to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam. Moją najlepszą przyjaciółkę poznałam.
0: No, świetna solidarność. Mówiła studentka 4. roku Weronika Kwiatkowska. Wejście do akademika na kartę. No, za moich czasów w akademikach to się w karty grało. No, ale czasy się zmieniają. Fakty o 16:00. Już za 11 minut, a tuż po nich polska polityka, na który już teraz zapraszam w imieniu Barbary Brudzińskiej-Mirowskiej. O, pani profesor profesjonalnie tłumaczy polityczne meandry. Tu Radio RMF 24. Będę z wami jeszcze przez 11 minut. Bogdan Zalewski. Bardzo przyjemnie nam upływają chwile. Przyjemnie i pożytecznie, bo u nas jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej wspaniałej muzyki, dobrej dla uszu i dla duszy. Jak to zwykle powtarzam, fajnie, że jesteśmy razem. Bądźmy razem. Nadal.

0: Ogłoszenie.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Po reklamie.
23: Serdecznie wam dziękuję. Bardzo pożyteczne i przyjemne chwile za nami. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię. Kłaniam się, Bogdan Zalewski. Za chwilę Barbara Brodzińska-Mirowska. Teraz dzień fakty. RMF FM, Agnieszka Pietrzak, Tomasz Waliński.
24: A co opozycja o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
25: Pytamy w Sejmie.
24: Zapadły wyroki w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza.
25: Skazani są dwaj młodzi mężczyźni.
24: Made in Gdańsk.
26: Wiedza nasza żaglomistrzowska polskiego żaglomistrza została doceniona.
25: Posłuchajcie o udziale Polaków w Odysei.
24: Christophera Nolana.
25: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski.
24: Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła Prawa i Sprawiedliwości.
25: Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski.
24: Witamy.
0: Dzień dobry, jestem.
25: Jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
0: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
1: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
0: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
0: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
24: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik, przypomnę, stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno.
25: Winnym nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR.
24: Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
25: Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem na stronę biznes.gov.pl.
24: A to ostatni dzień na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń.
25: Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności.
24: Problemy obserwuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
17: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
22: Jeśli urząd wyśle pismo na e-doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
17: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
24: Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana.
25: Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku.
24: Zamówienie filmowców znacznie się różniło od standardowego.
27: Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej. Not even me.
28: Patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
27: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
25: Opowiadał Paweł Roslen z żeglowni na gdańskiej przeróbce.
24: W rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
25: Fakty i fakty kulturalne wracają za pół godziny.
24: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie bardzo duże, a temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie naprawdę wysokie. Jutro rano będzie pochmurnie i mgliście, a termometry wskażą okolice 9 kreski. Później zrobi się znacznie cieplej, ale niebo niestety wciąż będzie szare.
5: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. To jest program Polska Polityka w RMF24. Witam Was serdecznie i dziś będziemy mówić o kilku ważnych sprawach politycznych. Pierwsza rzecz, zwarcie na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Druga rzecz, zahaczymy o Kraków i wiele innych wątków, między innymi związanych z kryzysem wizerunkowym prezydenta Karola Nawrockiego, który chyba wisi trochę nad Pałacem Prezydenckim. A moją gościnią dzisiaj będzie profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego, więc czekam na Was i słyszymy się za kilka minut.

I tym oto sposobem dotarliśmy do końcówki września. Dzisiaj ostatni dzień września i pięknie nas ten wrzesień żegna. Ta słoneczna pogoda mi dodaje dużo energii, mam nadzieję, że wam także. No a potrzeba nam tej energii, bo w polityce bardzo dużo się wydarzyło. Taki szybki brief dla was przygotowałam, co tam te ostatnie dni politycznego przyniosły. No i zaczynam od Krakowa, dlatego że cały czas te analizy pokrakowskie trwają. No, wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zgodnie z przewidywaniami sondaży wygrał pierwszą turę. Druga tura będzie konieczna, zaraz za nim Monika Piątkowska. Co to oznacza? Czy rzeczywiście można robić takie proste analogie, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, a wybory parlamentarne w przyszłym roku? Będę jeszcze chciała to dla was poanalizować dzisiaj w polskiej polityce. No ale Kraków oczywiście to nie była jedyna sprawa, która była dyskutowana i nadal jest dyskutowana w przestrzeni publicznej. Referendum w Warszawie. Referendum w Warszawie się nie odbędzie ku uciesze prezydenta Trzaskowskiego. A dlaczego? Dlatego, że organizatorzy czy inicjatorzy zebrali zbyt mało podpisów. 110 tysięcy to jest zbyt mała liczba, żeby takie referendum przeprowadzić. No ale jakie są plusy tej sytuacji? Są ewidentne, moim zdaniem. Prezydent Rafał Trzaskowski rzeczywiście na kanwie zapowiedzi samego referendum bardzo mocno się komunikacyjnie w ostatnich tygodniach udzielał, więc to jest plus na pewno z perspektywy wizerunku prezydenta. Dalej, ofensywa rozliczeniowa. No obserwujemy ofensywę rozliczeniową. Tutaj działania rządu Donalda Tuska też na kanwie Zenda Krypto bardzo przyspieszyły. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że będzie powołany specjalny zespół prokuratorski do spraw Zenda Krypto, więc tutaj widać, że sprawa nabiera rozpędu. Natomiast no takim trochę

0: polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o kilku sprawach. Przeanalizowałyśmy już z moją gościnią Moniką Kaczmarek-Śliwińską kwestię kryzysu wizerunkowego prezydenta Nawrockiego, ale teraz, Moniko, jeśli pozwolisz, przejdziemy do kwestii rządu, ponieważ mówiłyśmy o tym, że jest to zwarcie, że iskrzy bardzo na linii rząd i Pałac Prezydencki, co moim zdaniem jest przykładem tego, że właśnie Donald Tusk wdraża strategię, żeby tę odpowiedzialność przenosić na weta prezydenta Nawrockiego. To znaczy, rzecz dotyczy różnych projektów, prawda? Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale jest taka ofensywa różnych rozwiązań rządu w tej chwili, czyli są do Pałacu Prezydenckiego wysyłane propozycje. Wczoraj na przykład minister Domański wspominał, czy został przyjęty, tak, projekt budżetu na przyszły rok. Tam się pojawia na przykład kwestia drugiego progu podatkowego, który, jak rozumiem i dobrze interpretuję, ma trochę być takim uzupełnieniem, albo inaczej, czymś zastępczym wobec obietnicy, która nie zostanie zrealizowana, czyli kwoty wolnej, podniesienia kwoty wolnej. No oczywiście już trwają dyskusje, czy prezydent zawetuje, czy nie, ale czy ta strategia twoim zdaniem będzie skuteczna? Czy tutaj komunikacyjnie to wszystko będzie jakby działało na korzyść, czy w interesie politycznym rządzących? No bo do kogo są te komunikaty, tak? Mam wrażenie, że ta polaryzacja idzie w dwóch kierunkach, że właśnie dzisiaj rząd składa propozycje, ale po to, żeby pokazać sprawczość inaczej, jako inicjatywę.
1: Pierwsze miesiące, no widzieliśmy te 100 postulatów, prawda, które nie zostały spełnione i bardzo duże niezadowolenie społeczne z racji tego, że nie zostały dowiezione. Tego się nie dało oczywiście zrobić. I widzieliśmy też takie oczekiwanie, że wyborcy Platformy i Koalicji Obywatelskiej mówili, no okej, ale przynajmniej próbujcie składać. I to teraz widać, prawda, ta duża aktywność właśnie w zakresie z jednej strony składania różnego rodzaju propozycji w postaci ustaw, ale też na przykład rozliczania, tak, bo nagle widzimy, że pewne, no właśnie, zatrzymania, przesłuchania i tak dalej. Oczywiście wiemy, że one nie mogły być znowu od razu po objęciu rządów, bo wymagały przygotowania. Prawda. Oczywiście, to trzeba dobrze przygotować, ale problemem i błędem komunikacyjnym rządu było po pierwsze obietnice, które nie mogły być zrealizowane i złożenie takiej obietnicy, a po drugie w ogóle nie komunikowanie, jak te procesy wyglądają, bo przeciętny obywatel, który nie jest prawnikiem albo który nie jest prawnikiem, przecież nie będzie nam wiedział o tym, co i jak wygląda, prawda? Więc tutaj rzeczywiście coś takiego było. Natomiast jeszcze rozmawiałyśmy o tym wizerunku prezydenta Nawrockiego i tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to, co z jednej, mamy polaryzację, z jednej strony wygląda jako wetowanie i szkodzenie, czy przeszkadzanie przynajmniej rządowi, w drugiej optyce, z drugiej perspektywy będzie wyglądać jako bycie bardzo konsekwentnym, jako bycie tym strażnikiem, który obiecywał.
0: Tego prawa,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest, prawda? Z takim mężem stanu, który pokazuje, że on tutaj dba o jakość i też komunikuje. Także tutaj jest problem rządu, tak? Że rząd może składać i może mówić, no zrzucamy winę na prezydenta Nawrockiego, bo on wetuje te ustawy, ale tak długo też się nie pojedzie, tak? Ponieważ społeczeństwo, nawet ta część, która głosowała na Koalicję Obywatelską, też oczekuje sprawczości. To jest jeden z elementów bycia liderem i charyzmy
0: politycznej.
1: No to jest
0: słowo klucz, prawda? W polityce, prawda? Tak. Ta sprawczość. Ale ja się po prostu zastanawiam, na ile to się może udać przerzucić punkt ciężkości z tej skuteczności rozumianej jako wdrażamy na skuteczność w rozumieniu próbujemy. Bo mam wrażenie, że to trochę w tym kierunku idzie. Natomiast to są komunikaty do dwóch różnych grup, prawda? Prezydent
1: do swoich. To są komunikaty do dwóch różnych, ale są elementy, które łączą, tak? Bo o ile na przykład może dzielić te dwie grupy kwestia zonda krypto, bo tam pojawiają się, no chociażby nazwisko ministra Zbigniewa Ziobry, prawda? Czyli wiadomo, że tu nam włączy się polaryzacja, jedni będą mówić, my chcemy, my nie chcemy, prawda? My uważamy, że tam była afera, nie

0: ławek.
1: To samo będzie z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: To samo będzie,
1: prawda?
0: Z Trybunałem Konstytucyjnym, ale na przykład kwestia SEIF już widać, że trochę mniej, kwestia paliwa już widać, że na pewno mniej.
1: To łączy wszystkich.
0: Rząd musi wyszukiwać, jeśli chce uzyskiwać przewagę komunikacyjną, to musi po pierwsze dobrze robić, proponować takie propozycje, które też będzie w stanie objaśnić w miarę jasno, tak? Bo one są trudne tutaj. Też ta trudność polega na
1: podatki,
0: tym.
1: Podatki, prawda?
0: Tak jest, że no, trudno tłumaczyć społeczeństwu, które ma niski poziom edukacji ekonomicznej, bo poziom edukacji ekonomicznej w Polsce nie jest wysoki. Więc teraz trzeba zastanowić się, to jak my to objaśnimy, prawda? Tutaj wczoraj czy przedwczoraj taką wpadkę zauważyłam u jednego z polityków z Koalicji Obywatelskiej, który na pytanie, no a jeśli prezydent podpisze ustawę dotyczącą paliw, to od kiedy ona wejdzie? No i tu nie było konkretnej odpowiedzi, tak? Więc tak jak do każdej strategii komunikacyjnej jest zestaw pytań i odpowiedzi, no trzeba przewidywać, co może być interesujące, co się pojawi. To jest jedno z podstawowych pytań, prawda? Więc to, że robimy, to jest jedno, ale jeszcze musimy komunikować i nauczyć się wprowadzać linie narracyjne, czyli pokazywać przewagę i pokazywać wartości dla użytkowników. I oczywiście to, o czym mówię, tak? Mówię, robimy i wprowadzamy linie komunikacyjne czy narracje komunikacyjne. Mówię tak ogólnie my, bo to dotyczy obu stron sceny politycznej. Teraz, która lepiej to wykorzysta, która zręczniej...
1: Ta zyska przewagę.
0: Ta zyska przewagę.
1: No ja właśnie zauważyłam w ostatnich dniach też taką intensyfikację, jakąś próbę komunikacji, bo ja jestem bardzo ostrożna w używaniu słowa strategia w przypadku polityków, ale ponieważ mamy personalizację, ponieważ komunikacyjnie bardzo dużo na siebie, powiedziałabym, bierze premier, który ma przecież duży elektorat negatywny. Natomiast znowu mam wrażenie, że nie ma rozłożenia ról. To znaczy, oczywiście minister Domański mówi, że będzie propozycja 24 tego kolejnego progu podatkowego, 24%, ale kluczowa komunikacja wychodzi od premiera. To premier mówi, prezydencie podpisz, tak, kwestię paliw. I znowu, wszystko opiera się na jednej osobie, gdzie jednak ludzie, do których czy segmenty elektoratu, do których ma koalicja dzisiaj dotrzeć, jest bardzo szeroka, a mówi tylko premier w gruncie rzeczy.
0: Premier, który nie ma dużego poparcia, ma duży bardzo elektorat negatywny w najmłodszej grupie wyborców. I to jest dużym niebezpieczeństwem dla obecnego obozu rządzącego, ponieważ my mówimy o wyborach w następnym roku, 2027. Patrzymy na wyniki sondaży, które dzisiaj nam się objawiają, ale w tych wynikach nie ma uwzględnionej grupy osób, która dzisiaj nie ma jeszcze praw wyborczych, a to będzie duża grupa.
1: A w przyszłym roku będzie miała.
0: Tak jest. I przez ten rok to będzie jeszcze tutaj całkiem pokaźna górka, tak? I teraz do nich, oni są niezagospodarowani komunikacyjnie, premier sam nie uniesie tej komunikacji, a trzeba jeszcze tutaj zwrócić uwagę na taki duży problem, duże wyzwanie, które stoi przed premierem, to, że on musi mówić o rzeczach, które są bieżące, czyli na przykład właśnie kwestia paliwa, nie tylko mówić, ale zmieniać, tak? Bo my musimy to jako społeczeństwo odczuć, ale druga rzecz to właśnie chociażby te rozliczenia, które mają inną rolę w komunikacji, jeśli byłaby układana strategia, bo rozliczenia mają rolę mobilizującą, tak, prawda? Czyli tutaj za rok będzie pytanie o to, co udało się zrobić i co zrobiliście, prawda? Nie będzie nikt pytał o to za bardzo, ile było starań. To będzie ważne, ale na końcu musi być właśnie ta, no nie chcę używać sformułowania wisienka na torcie, ale właśnie musi być ten efekt, ta skuteczność, że wyborcy powiedzą, warto wam zaufać. Bo problemem będzie to, jeśli ci, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, problemem dla rządu, zrezygnują z udziału w wyborach.
1: Czy twoim zdaniem kwestia rozliczeń, która dzisiaj ma twarz zondy krypto, to jest ponownie, bo przez chwilę wydawało się, że premier odpuści te rozliczenia, no ale na kanwie zondy krypto okazało się, że to może być to osławione polityczne złoto. Czy to może wystarczyć, żeby zniwelować słaby efekt związany z tym, że jednak wielu obietnic nie udało i nie uda się zrealizować?
0: Według mnie nie może, może nie wystarczyć, tak? No też trudno szacować, bo zobaczymy jeszcze, jak sprawa rozwinie się przy zonda krypto, bo nie wiemy, ile tam jeszcze będzie wniosków o przesłuchania, aresztowania. Według mnie może nie wystarczyć właśnie w związku z tym, że my myślimy w dwóch nurtach, makro i mikroekonomicznych.
1: Bliższa ciało koszula,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest, musi być idea, bo chcę żyć w świecie i jakieś tam wartości i musi być to, że ja widzę, że mi nie jest gorzej, tak? Już nawet nie mówimy o tym, że nie będzie lepiej, bo sytuacja też jest trudna, ale że jest gorzej. I tutaj widać, że też rząd włączył narrację, bo na przykład pojawia się bardzo dużo treści mówiących naszych o tym, ile więcej musimy wydawać środków finansowych w związku z tym, że mamy wojnę za granicą, prawda? Tak. Czyli to jest jak gdyby takie bardzo racjonalne zresztą wytłumaczenie, dlaczego nie możemy chociażby na przykład wchodzić w jakieś inne kwestie społeczne, podatkowe i tak dalej. Po prostu te środki teraz muszą iść w innym kierunku. I tej komunikacji wcześniej też nie było, tak? Ona była niezagospodarowana, co bardzo zręcznie wykorzystuje opozycja.
1: Takie jest jej prawo, absolutnie. Będziemy obserwować, czy rzeczywiście to będzie miało znamiona jakichś takich bardziej strategicznych, taktycznych i przede wszystkim spójnych i konsekwentnych działań, więc pewnie jeszcze niejednokrotnie, Moniko, będę dzwonić i będę zapraszać do polskiej polityki. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiaj i za dzisiejsze analizy wspólne. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że dla was to też była wartość, spojrzenie trochę na te procesy od naszej strony, takiej komunikacyjnej, bo obie z Moniką się tym zajmujemy. A ja zostawiam was teraz z dobrą muzyką i słyszymy się za kilka minut. Zostańcie z RMF24.
0: Dzięki.

0: 17.30, czas na najnowsze fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomek Baryński.
1: Nie było niebezpiecznych materiałów w podejrzanym pakunku znalezionym na bocznicy kolejowej w Białymstoku, ustalił reporter RMF FM.
2: Policyjni pirotechnicy zakończyli działania, sytuacja wraca do normy.
1: Wcześniej, w związku ze znaleziskiem przy jednym z wagonów pociągu towarowego, zarządzono ewakuację pobliskiej stacji paliw.
2: Wprowadzona została też podwyższona gotowość służb, a w rejonie bocznicy pojawiły się utrudnienia.
1: Trzeci dzień starć strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji.
2: W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady.
1: Blisko 100 osób zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze żrącym kwasem solnym, celują w nich fajerwerkami, są też często uzbrojeni w metalowe pręty i łopaty. Czasami atakują również nauczycieli i tych uczniów, którzy nie chcą przyłączyć się do strajku przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym. Uczennica na podpalskim imigranckim przedmieściu w Saint-Denis została poparzona kwasem solnym. Policja używa gazu łzawiącego pałek i miotaczy gumowych pocisków.
2: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, polityk Nowej Lewicy.
1: Zapraszamy za pół godziny w imieniu Piotra Salaka.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, inflacja w Polsce wzrosła z 3,4% do równych 4%. Tym samym inflacja wyszła poza urzędowo akceptowalne poziomy, a przypomnę, że zdrowa inflacja kończy się na 3,5%. Tak to oceniają Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Teraz jesteśmy zauważalnie powyżej tego zdrowego poziomu. Obecne 4% to za dużo i to oznacza, że czekają nas podwyżki stóp procentowych.
6: To będą, myślę, małe kroki, to znaczy to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
5: Ale tych podwyżek się spodziewajmy pewnie już za miesiąc. Tak niedawno w naszym studiu sygnalizował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Inflacja rośnie głównie dlatego, że ceny paliw idą w górę, co widzimy przecież każdego dnia i niestety zaczyna się to przekładać także na ceny pozostałych produktów, a zwłaszcza żywności. Po tych danych polski złoty jest w kondycji stabilnie osłabionej. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5 zł i 10 groszy. Na koniec mam ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj ostatni dzień na założenie skrzynki do e-doręczeń, bo od jutra tym kanałem urzędy będą z firmami się komunikować. Oczywiście, jako że to ostatni dzień, no to strona internetowa biznesgov.pl częściej nie działa niż działa. Rządowe serwery padły, no bo urzędnicy nie przewidzieli, że tradycyjnie wiele osób będzie składać wnioski na ostatnią chwilę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Daniel Chawrylenia, porana, popołudniowe fakty z miasta Stu Mostów. Zapraszam. Urząd Miejski Wrocławia przygotował intuicyjne narzędzie, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do planowania wycieczek edukacyjnych. Dostępna jest pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, w tym m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia, Hale Stulecia czy Muzeum Miejskie. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grup z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między ulicami Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich trzech pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pozostawiono informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewnia, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców.
8: Tym żyje Wrocław.
7: Młodzi ludzie poszkodowani w wypadkach na elektrycznych hulajnogach i rowerach to już szpitalna codzienność. Doktor Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego alarmuje, że tacy pacjenci trafiają do nich notorycznie. Lekarze przypominają o kaskach, ale wskazują też głównie główną przyczynę większości urazów, nadmierną prędkość.
8: Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.
7: Lekarze apelują o to, żeby młodzi ludzie nie tuningowali swoich hulajnóg po to, żeby zwiększyć ich prędkość maksymalną i racjonalnie podchodzili do przepisów ruchu drogowego. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz kącik kulturalny. W sobotę na deskach Teatru Muzycznego Kapitol będzie miała premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Inieli. Dyrekcja zapowiedziała, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok, a Ludwiki Sosnowskiej Ewa Szlempo-Kruszyńska. Premiera sztuki będzie miała miejsce na dużej scenie.

A w polskiej polityce dzisiaj poruszaliśmy bardzo dużo wątków, dlatego że polityka dynamiczna. Z Moniką Kaczmarek-Śliwińską dyskutowałyśmy kwestie i wizerunkowych problemów Karola Nawrockiego, no i rządu, dlatego że widzimy takie przejawy tego, że rzeczywiście rząd wychodzi z różnymi inicjatywami. No i teraz pytanie jest takie, czy będzie w stanie, jak będzie to komunikować, kto będzie tutaj grupą docelową i czy obrana strategia na wyraźne zwarcie z Karolem Nawrockim to będzie takie działanie, które rzeczywiście politycznie będzie koalicji rządowej służyć. Jeśli chodzi o te relacje, one są rzeczywiście bardzo napięte i to w kwestiach fundamentalnych, tylko przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki wyraził w ostatnim czasie sprzeciw wobec wielu spraw. Przede wszystkim, no oczywiście kwestia opodatkowania koncernów paliwowych, a więc paliwowy zawrót głowy, jak to dziś nazwałam. Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie podpisał nominacji szefa Tomasza, to znaczy Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Oczywiście tutaj rzecznik Karola Nawrockiego wskazuje, że powodem był brak uzgodnienia tej decyzji z prezydentem Karolem Nawrockim. Poza tym Karol Nawrocki odmówił też potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady przez Sejm i Senat. To możecie szczegóły tej sprawy przeczytać na naszym portalu RMF24. Natomiast rzeczywiście argumenty z drugiej strony, Pałac Prezydencki tutaj ma i pewną linię obrony wobec tych decyzji, mianowicie w porannej rozmowie dzisiaj w RMF24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił o tym, że te narastające napięcia i starcie na linii prezydent-rząd to jest niepotrzebna gra ze strony premiera i rząd po prostu nie chce dogadać się z prezydentem. Poza tym bardzo często z otoczenia prezydenta słychać też argumenty, że po prostu ustanowione prawo nie jest dobre, a więc tutaj Pałac utrzymuje, że Karol Nawrocki strzeże jakości prawa. Natomiast z rozmowy mojej z profesor Kaczmarek-Śliwińską jakby są takie konkluzje dotyczące ryzyk wizerunkowych i reputacyjnych, które są po obu stronach. To znaczy dla prezydenta to jest kwestia tego, że być może będzie on w którymś momencie ocierał się o taką łatkę destruktora i to nie będzie dla niego dobre. Natomiast jeśli chodzi o koalicję obywatelską i w ogóle koalicję rządzącą, no to też nie jest pewne, że ta strategia na zwarcie, w której to przenosi się odpowiedzialność na prezydenta, załagodzi takie poczucie braku sprawczości. Więc no, nie jest ta sprawa taka jasna. Ja was serdecznie zachęcam, żebyście zaglądali na portal www.rmf24 i tam znajdziecie podcasty, w których możecie odsłuchać rozmowy, które z moimi gośćmi miałam do tej pory. A my jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: A politycznie najbliższy tydzień też zapowiada się ciekawie. No i teraz na czym warto się skupić? Paliwa. To znaczy warto obserwować, czy rząd dojdzie do porozumienia w tej kwestii z prezydentem, to znaczy innymi słowy, czy prezydent rzeczywiście ten projekt podpisze. Więc tutaj jest kwestia fundamentalna, myślę, dla każdego, kto tankuje codziennie. Dalej, obserwujemy spór prawno-ustrojowy nadal, czyli pozostaje kwestia niezmiennie, wiem, że się powtarzam, ale to naprawdę wciąż jest kwestia nierozwiązana, czyli Maciej Berek, jego ślubowanie, ale pojawiła się też kwestia dyskusji a propos próby odwołania Bogdana Święczkowskiego i tu zobaczymy, jak to się będzie toczyło. To jest dosyć ważne, dlatego że to mogłoby zmienić dynamikę dyskusji i zmian w Trybunale Konstytucyjnym. W najbliższych dniach, myślę, będą się pojawiać też nowe informacje dotyczące Marcina Romanowskiego i jego listu żelaznego. To informacja z dzisiaj. Już pierwsze komentarze w tej sprawie wygłosił minister Żurek, który odniósł się do tej decyzji Sądu Okręgowego, mówiąc, że pewien problem, jaki on ma z tą decyzją, jest taki oto, że orzekał neosędzia. No więc jak już słyszymy takie argumentacje, to wiadomo, że w tej sprawie będzie się działo, więc obserwujemy. No i wreszcie, mówiliśmy dzisiaj o Karolu Nawrockim, o rządzie, ale nic o szeroko rozumianej prawicy nie było. Zatem, co warto obserwować, to czy przypadkiem nie pojawia się jakiś nowy pomysł na prawicy, a propos przekazów i budowanej narracji, dlatego że pojawiła się dzisiaj nowa piątka Tuska, czyli na kanwie ogłoszonego projektu budżetu przez ministra Domańskiego Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna, tak się przynajmniej na razie wydaje, taką ofensywę komunikacyjną, w której mówi o tych trudnych finansach publicznych, o tym, co nas czeka w przypadku kontynuacji władzy przez obecną koalicję rządzącą, więc jestem ciekawa, czy to jest tylko taki chwilowy komunikat, czy rzeczywiście na tym Prawo i Sprawiedliwość będzie swoje przekazy budowało. No i wreszcie pojawiają się nowe postulaty po stronie prawej i to zarówno ze strony ust prezydenta Karola Nawrockiego, jak i Przemysława Czarnka. Mianowicie pojawiają się postulaty dostępu do broni. Jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Piszcie oczywiście, chętnie wasze opinie zawsze odczytam. radio@rmf24.pl. A tymczasem jesteśmy razem do 18.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Credit.

0: Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, to był program Polska Polityka. Bardzo Wam dziękuję, a teraz czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Ostrzegamy kierowców, są problemy na drogach.
2: Po wypadku na Krajowej 12 na Dolnym Śląsku.
1: I na 10 w Zachodniopomorskiem.
2: Alert RCB w pracy.
1: Co robić, gdy trzeba szukać bezpiecznego miejsca?
2: Piotr Selak zapyta Sebastiana Gajewskiego,
1: wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
2: Gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 12 w Głogowie na Dolnym Śląsku.
2: Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Bus zderzył się z osobówką na krajowej 10 w Lubnie w Zachodniopomorskiem.
1: Jedna osoba została ranna, trasa, ostrzegamy, jest zablokowana.
2: Po ponad dobie kolejarze usunęli poważną awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów między Warszawą a Mazowiecką Zieloną.
1: Jak informowaliśmy w faktach, z tego powodu od rana na Mazowszu odwołanych było 58 pociągów, a 35 było opóźnionych.
2: Co robić, gdy otrzymamy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, będąc w pracy?
1: Przepisy nie regulują w jasny sposób postępowania w przypadku alarmów i wezwania do szukania bezpiecznego miejsca.
2: Jakich informacji brakuje pracownikom, sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Czy pracę można automatycznie porzucić i szukać schronienia, a może najpierw zapytać szefa o zgodę? Czy wyłączyć maszyny, komputery i zabezpieczyć miejsce pracy, czy raczej nie tracić czasu i zadbać o swoje bezpieczeństwo? Niewiadomych jest znacznie więcej.
4: Czy zostać w domu pracować zdalnie, czy powiadomić w takim przypadku szefa, jak postąpić właśnie z dzieckiem, czy odebrać ze szkoły, czy nauczyciele zapewnią bezpieczeństwo, nie wiem.
5: Czy dzwonić do przełożonego, czy od razu odbierać po prostu dzieci, zadbać o swoją rodzinę i udać się w miejsce, do którego tak naprawdę nie wiem, gdzie mam się udać.
3: Usłyszałam w Warszawie. Nie wiadomo też, czy czas spędzony w ukryciu trzeba będzie odpracować i czy szef nam za te godziny zapłaci. Pracownicy oczekują też szkoleń i próbnych alarmów, żeby w kontrolowanych warunkach nauczyć się właściwie reagować.
6: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Piotr Selak i jego gość. Witamy panów.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, jak słyszeliście, jest Sebastian Gajewski, czyli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Słyszał pan całą listę pytań, kiedy w takim razie do kodeksu pracy będzie wpisana wojna hybrydowa, tak trzeba powiedzieć.
8: No nie wiem, czy jest potrzeba wpisywania do kodeksu pracy wojny hybrydowej, dlatego że wprawdzie te kwestie nie są wprost regulowane, ale już dzisiaj mamy w kodeksie pracy regulację dotyczącą nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz przede wszystkim tego, co możemy, a co musimy zrobić, kiedy w miejscu pracy mierzymy się z zagrożeniem naszego życia lub zdrowia.
7: Dostaję alert RCBS, jest zagrożenie atakiem z powietrza. Mogę nie przyjść do pracy?
8: Dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jesteśmy w pracy. Jesteśmy w pracy, otrzymujemy alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza. W mojej ocenie to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w miejscu pracy.
7: Ale to jest pańska ocena, czy to jest ocena prawa?
8: To jest... Mamy przepis prawa, który mówi, co się dzieje, kiedy mierzymy się w pracy z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Zakładam, że alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza, to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia. Co wtedy możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, zawsze musimy się stosować do wszelkich sygnałów ostrzegawczych, które idą czy z RCB, czy z innych organów. Po drugie, jeżeli jesteśmy w pracy i mamy takie bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, to możemy przerwać pracę, a jeżeli samo przerwanie pracy nie spowoduje tego, że usuniemy to zagrożenie, bo na przykład mamy atak z powietrza, więc powinniśmy się ukryć, możemy, powiadamiając pracodawcę, opuścić miejsce pracy. I w takim przypadku zachowujemy prawo do wynagrodzenia.
7: A jeżeli jest tak jak na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, jeżeli takie alerty o ataku z powietrza dostaję w nocy, mogę nie przyjść do pracy?
8: No to już jest inna sytuacja, bo nie jesteśmy w pracy, jesteśmy przed podjęciem pracy, nie jesteśmy w dyspozycji pracodawcy. W takiej sytuacji możemy mówić o, bo mamy obowiązek zastosować się do wszelkich ostrzeżeń, alertów. W takim przypadku możemy mówić o tak zwanej innej przyczynie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
7: Ale czy ten dzień mi zostanie odebrany z moich wolnych dni, czy nie?
8: Jeżeli mamy taką inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to po pierwsze o tym, czy to jest usprawiedliwiona, czy nieusprawiedliwiona nieobecność, decyduje pracodawca, on o tym rozstrzyga. Ale wydaje się, że w takim przypadku powinien zawsze rozstrzygnąć, że ona jest usprawiedliwiona. Po drugie, musimy o tym powiadomić pracodawcę. A po trzecie, z mocy prawa nie zachowujemy prawa do wynagrodzenia, ale pracodawca może nam to wynagrodzenie zapłacić, bo zawsze pracodawca może stosować bardziej korzystne zasady.
7: No to panie ministrze, czy to nie jest trochę tak, że w takim razie ja, słysząc taki alert albo widząc na swoim telefonie taki alert, będę jednak wolał iść do pracy, no bo nie dostaję realnie wynagrodzenia za ten dzień, jeżeli zdecyduje się, mimo że jest zagrożenie atakiem z powietrza, szukać miejsca ukrycia.
8: Podstawowa zasada w kodeksie pracy, w prawie pracy jest taka, że wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, natomiast wszelkie przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje za pracę niewykonaną, muszą być określone przez przepisy prawa pracy.
7: I rzeczywiście... nie uważa pan, że to przepis powinien być zmieniony, jeśli chodzi o takie zagrożenie bezpośrednie dla życia pracownika chociażby?
8: I rzeczywiście jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której mierzymy się na co dzień z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas codziennie mierzy się zagrożeniem atakiem z powietrza. Tu nie można siać paniki, ale musimy myśleć w takich kategoriach i sądzę, że ta sytuacja stawia przed nami, w sensie przed rządem, przed ustawodawcą takie wyzwanie, żeby zastanowić się, czy dla tej sytuacji, a może dla innych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, nie należy wpisać jakichś dedykowanych przepisów do kodeksu pracy. Czyli będziemy o tym oczywiście myśleć.
7: Czyli mówi pan, że będzie kodeks pracy dostosowywany do tej niebezpiecznej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Lubelskim i na Podkarpaciu, tak?
8: Ta sytuacja związana z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego jest dla nas wyzwaniem. My będziemy to analizować, zastanowimy się, czy jest potrzeba takich zmian w kodeksie pracy. Pamiętajmy, że wszystkie zmiany w prawie pracy wypracowujemy razem z partnerami społecznymi, to znaczy ze związkami zawodowymi i z organizacjami pracodawców.
7: No trudno nie liczyć na to, żeby związki zawodowe się nie zgodziły, prawda?
8: Myślę, że jest przestrzeń na to, żebyśmy o tym rozmawiali. No. Natomiast już dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ten temat zagrożenia w miejscu pracy, czyli jesteśmy w pracy, jest zagrożenie naszego życia lub zdrowia, jest zaopiekowany przez przepisy kodeksu pracy.
7: Ale jest na przykład, a nie wiem, czy jest taka sytuacja, kiedy moje dziecko się boi. Moje małe dziecko, które jest w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej, boi się tego, co się dzieje dookoła i po prostu chce, żeby z nim zostać. Nie mogę wtedy iść do pracy. To wtedy co? Znowu muszę kolejny brać dzień wolny i wtedy też nie dostaję wynagrodzenia, rozumiem, panie ministrze. Nie, tak?
8: Mamy różne rozwiązania, które są w kodeksie pracy. Możemy wziąć urlop na żądanie, możemy skorzystać z wolnego w ramach tak zwanej siły wyższej. To nie jest tak, że w przypadku, w którym na przykład potrzebujemy spędzić czas z dzieckiem, dlatego że na przykład dziecko się czegoś obawia, nie możemy skorzystać z tych uprawnień, nie ma takich uprawnień w kodeksie pracy, z których możemy skorzystać, bo absolutnie są. Myślę, że ten przypadek może być kwalifikowany jako przypadek siły wyższej, niezależnie od pracownika i wtedy można skorzystać z czasu wolnego w ramach siły wyższej.
7: Jest jeszcze kilka, dużo i często pojawia się wśród naszych słuchaczy taka odpowiedź, nie wiem jak mam zareagować i nie wiem jak skorzystać z tych przepisów. Ale wrócimy do tego jeszcze w Radiu RMF24 w czasie naszego internetowego spotkania. Pan uważa, że list żelazny dla Marcina Romanowskiego to jest porażka wymiaru sprawiedliwości?
8: Jest to decyzja sądu, jest ona podejmowana przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. Możemy się z nią zgadzać nie zgadzać. Natomiast to, co ja sądzę, to to, że Marcin Romanowski powinien pojawić się w Polsce i powinien odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach jak każdy obywatel.
7: Zdziwienie, oburzenie?
8: Ja jestem nieco decyzją sądu zaskoczony, natomiast taka jest decyzja sądu, jeżeli to rozstrzygnięcie sądu będzie prawomocne, no to będziemy się do niego stosować. Natomiast jedyna rzecz, która jest pozytywna z tego rozstrzygnięcia, bo ja jeszcze raz podkreślam, Marcin Romanowski powinien być w Polsce, nie powinien uciekać i powinien odpowiadać jak każdy obywatel, to jest taka, że daje szansę na to, żeby Marcin Romanowski po prostu poniósł odpowiedzialność przed polskim wymiarem sprawiedliwości za swoją działalność w Ministerstwie Sprawiedliwości.
7: I tak też argumentuje swoją decyzję sąd, ale pan sobie wyobraża sytuację, że Marcin Romanowski chodzi po korytarzach sejmowych i gdy już wróci do Polski z listem żelaznym i ta decyzja sądu się uprawomocni i organizuje na przykład konferencje prasowe, gdzie przedstawia swoją wersję wydarzeń?
8: Ja jestem sobie w stanie ten scenariusz wyobrazić. No, Marcin Romanowski będzie taką żywą reklamą w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości, pokazując prawdziwą twarz tej formacji, która z Prawem i Sprawiedliwością ma tyle wspólnego, że ma taką nazwę. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, człowiek odpowiedzialny za gigantyczne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ucieka za granicę, być może do nad Dniestrza, unika odpowiedzialności. Jeżeli będzie chodził po korytarzach sejmowych, myślę, że prezes Kaczyński, jego koleżanki i koledzy z PiS-u raczej nie będą szczęśliwi, bo to jest widok, który naprawdę jest godny ubolewania, a dla nich powinien być źródłem wstydu.
7: A czy szczęśliwy jest polityk Lewicy, bo jest pan politykiem Lewicy, gdy pan widzi wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek, czyli przedstawicielki Nowej Lewicy w Krakowie?
8: Wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek w wyborach krakowskich oczywiście nie jest satysfakcjonujący. Daria Gosek-Popiołek wykonała gigantyczną pracę, zrobiła bardzo dobrą kampanię, przedstawiła dobry, ciekawy program, który budowała razem z ekspertami, z organizacjami pozarządowymi. Wynik jest poniżej oczekiwań, to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast kiedy patrzę na wyniki wyborów w Krakowie, to myślę o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, są to wybory lokalne, w których głównym aktorem był Łukasz Gibała. On zajął pierwsze miejsce. Jest to polityk, który nie należy do żadnej partii, startował ze swojego komitetu lokalnego. Dostał ponad 30% i to znaczy, że wśród wyborców Łukasza Gibała Biały, reprezentuje swój komitet lokalny, byli wyborcy wszystkich partii, w tym także Nowej Lewicy. Czyli więc ja bym nie przenosił tych wyników.
7: Czyli chce mi pan powiedzieć trochę tak, jak kiedyś kibice do polskiej reprezentacji Polacy, nic się nie stało, czyli droga lewica, nic się nie stało, tak?
8: Chcę panu powiedzieć, że przenoszenie wyniku Darii Gosek-Popiołek w wyborach lokalnych w Krakowie na perspektywy ogólnokrajowe lewicy, a nawet na perspektywy wyborów do Sejmu i Senatu w Krakowie nie jest racjonalne, dlatego że ponad 30% wyborców w Krakowie zdecydowało zagłosować się na kandydata z komitetu lokalnego. No i to jest rzecz, której nie sposób nie wziąć pod uwagę.
7: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się w radiu RMF 24. To panie ministrze, teraz wracając do sprawy RCB i zmian w kodeksie pracy, nie można tego zrobić szybciej, nie można tego zrobić rozporządzeniem, czy trzeba zmieniać kodeks pracy, żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, do tej sytuacji wojny hybrydowej?
8: Rozporządzenia możemy wydawać tylko w takim zakresie, w jakim upoważnia nas do tego ustawa, czyli rozporządzenia do kodeksu pracy wydajemy po pierwsze w przypadkach, które przewiduje kodeks pracy, a po drugie wydajemy te rozporządzenia w takim zakresie, jak ustawa sobie życzy. To rządzenie rozporządzeniami jest bardzo atrakcyjnym publicystycznie hasłem, ale nie zawsze jest możliwe do zastosowania. Bo oczywiście mamy rozporządzenie dotyczące usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Być może tam jest przestrzeń na zaopiekowanie tych problemów, o których mówimy, ale wydaje się, że potrzebujemy tutaj dyskusji prowadzonej wspólnie z partnerami społecznymi. Czy realnie jest taka potrzeba, żeby zmieniać przepisy? To po pierwsze. Po drugie, w jakim kierunku? I po trzecie, czy być może nie wystarczy nie tyle zmieniać przepisy, co po prostu edukować i pracodawców, i pracowników, z jakich uprawnień, w jakim zakresie mogą w związku z tymi zagrożeniami.
7: Jak wygląda ta edukacja? Były jakiekolwiek ćwiczenia prowadzone przez Ministerstwo Pracy w tym zakresie, jeśli chodzi o to, jak mają reagować chociażby pracodawcy i w momencie, kiedy są alerty RCB dotyczące zagrożenia z powietrza?
8: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli prowadzi jakiekolwiek ćwiczenia, oczywiście takie prowadzi, to prowadzi je wobec swoich pracowników.
7: Jesteśmy dużym pracodawcą. Ale może prowadzić szkolenia,
8: jesteśmy dużym pracodawcą, który zatrudnia 1000 pracowników i oczywiście tak przygotowujemy ich na wypadki różnych zagrożeń.
7: Ale to co zrobiliście w takim razie, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, czyli o alerty RCB i zagrożeniem z powietrza?
8: Pyta pan o to, czy prowadziliśmy szkolenia dla pracodawców w Polsce. Nie. Ministerstwo nie zajmuje się prowadzeniem szkoleń ani dla pracodawców, ani dla innych podmiotów.
7: Nie powinny być wydane jakieś wytyczne, panie ministrze?
8: Zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tym resortem, które zarządza zmianą społeczną przez przygotowywanie legislacji. My zajmujemy się przygotowywaniem przepisów prawa i prowadzeniem

0: mniej do funduszu ubezpieczeń. Są niskie, funduszu ubezpieczeń społecznych w zeszłym roku zwróciliśmy, nie wykorzystaliśmy 17 miliardów złotych dotacji z budżetu państwa do FUS-u. To są naprawdę olbrzymie pieniądze, zwróciliśmy je do budżetu państwa. Ale po drugie, w podwyższenie wieku emerytalnego ono, i mam takie szczegółowe analizy, przyniosłoby jakieś zyski dla systemu, niewielkie, w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie długoterminowej. Mówię zarówno o funduszu ubezpieczeń społecznych, jak i pozostałych funduszach, na przykład funduszu pracy, z którego wypłacane są świadczenia przedemerytalne, raczej spowodowałoby wzrost wydatków. W związku z czym to nie jest żadne panaceum na sytuację finansową FUS-u czy finansów publicznych.
1: To nie pytam pana o podwyższenie wieku emerytalnego, tylko zapytam pana o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ile jest takich krajów w Unii Europejskiej, które mają nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
0: Takich państw jest kilka, przy czym rzeczywiście Polska jest jedynym państwem, w którym to rozwiązanie nie ma charakteru wygasającego. Dlatego, że jest grupa państw, w których jest to różnicowanie płciowe wieku emerytalnego, tylko tam to rozwiązanie ma charakter wygasający. Czasami
1: no w perspektywie
0: wieloletniej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w świetle prawa Unii Europejskiej, także przepisów dotyczących równości i niedyskryminacji ze względu na płeć, w pełni dopuszczalne jest różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć. Każde państwo ma swój system emerytalny, te systemy emerytalne są w różny sposób finansowane, są w różny sposób skonstruowane i każde ma prawo to indywidualnie rozstrzygać.
1: To ja panu przeczytam fragment petycji, pewnie petycję pan już zna. To jest petycja autora, który się nie zgadza na publikowanie swoich danych. To jest ta petycja, która wpłynęła do Sejmu i zrobiła się całkiem głośna. A autor tam pisze, że mam już 60 lat, mam 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jestem ojcem czworga dzieci. Pracowałem w przemyśle. Gdy dzieci były małe, przewijałem, gotowałem, karmiłem, sprzątałem, prałem, wstawałem, żeby dać maluszkom butelkę. Jestem zmęczony i wyeksploatowany. Dlaczego nie mogę pójść na emeryturę? Gdyby był kobietą, mógłby pójść na emeryturę.
0: No, to takich osób jak pan autor petycji, my jako Lewica, chcielibyśmy wprowadzić emerytury stażowe. I to jest nasz projekt, który zgłaszaliśmy w zeszłej kadencji, zgłosiliśmy go w tej kadencji jako klub parlamentarny i będziemy z nim iść do kolejnych wyborów i do kolejnej umowy koalicyjnej. Trzeba powiedzieć uczciwie, dzisiaj nie ma zgody Koalicji Obywatelskiej i Ministerstwa Finansów Andrzeja Domańskiego na wprowadzenie emerytur stażowych, ale to jest idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy pracują bardzo długo, mają odłożone mnóstwo kapitału na koncie indywidualnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, często znacznie więcej niż osoby, które na przykład zaczęły pracę dopiero po studiach. I tak my jako Lewica uważamy, że takie osoby powinny móc pójść na
1: my
0: emeryturę.
1: My jako Lewica, czy my jako Ministerstwo Rodziny?
0: My jako Lewica.
1: Bo pan tutaj występuje w dwóch osobach.
0: My jako Lewica, my jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast nie my jako rząd, dlatego że dla emerytur stażowych nie ma zielonego światła ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony Ministerstwa Finansów.
1: Ale mam też wrażenie, że nie ma jeszcze zielonego światła, jeśli chodzi i o Lewicę, i o ministerstwo. Jak pan próbuje sobie ustawić te emerytury stażowe, to pan bardziej mówi jako polityk lewicy, bo ten projekt jest inny od projektu rządowego. Zgadza się pan?
0: Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Jest jedynie stanowisko ministerstwa. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ja przedstawiałem na sali plenarnej Sejmu.
1: 38 lat i 43 lata,
0: jest
1: tak?
0: Stanowiskiem kierunkowo pozytywnym. Takie stanowisko również prezentowałem na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Natomiast nie ma pozytywnego stanowiska rządu w stosunku do emerytur stażowych, dlatego że Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska, mówi nie, ma do tego prawo.
1: Ale zaraz, bo ja będę bronił swojej tezy. 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn. To jest ten stanowisko Ministerstwa Rodziny, rozumiem, tak? To, które
0: nie,
1: pan prezentował.
0: Projekt poselski projekt ustawy zgłoszony przez Lewicę, to jest 35 lat i 40.
1: O tym mówię.
0: I ja przedstawiałem kierunkowo pozytywne stanowisko do tego projektu jako przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Ja jestem gotowy taki projekt nawet przygotować jutro, jeżeli będę miał zielone światło ze strony koalicjanta i ze strony Ministerstwa Finansów.
1: A tego zielonego światła nie ma, bo?
0: Minister Domański ma taką koncepcję, że nie jest zwolennikiem emerytur stażowych. Ja osobiście z panią ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk kilkakrotnie rozmawialiśmy z panem ministrem Domańskim. On ma na ten temat inny pogląd, ma do tego prawo. Z emeryturami stażowymi idziemy do kolejnych wyborów, do kolejnej kadencji i na pewno będziemy robić wszystko, żeby w kolejnej umowie koalicyjnej emerytury stażowe się znalazły, bo to jest ważne, potrzebne rozwiązanie właśnie dla takich ludzi jak autor petycji.
1: Czyli rozumiem,
0: ciężko pracują całe życie.
1: Ale nie zrobimy tego przed tymi wyborami. To jeszcze
0: zrobiliśmy dużo innych rzeczy, jak na przykład renta wdowia czy podwyższenie zasiłku. pogrzebowego.
1: A porozmawiamy o zasiłkach wypłacanych parom jednopłciowym, bo od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie. Ono pozwala na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. A ile świadczeń ZUS wypłacił parom jednopłciowym?
0: W Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2 zasiłki opiekuńcze, czyli takie świadczenie, które przysługuje na chorego współmałżonka, tak żeby drugi współmałżonek mógł się nim zajmować wtedy, kiedy on potrzebuje osobistej opieki. Jedno świadczenie zostało wypłacone przez oddział wtórny.

0: Poznaniu, drugie przez oddział w Poznaniu. Natomiast trzeba powiedzieć, że transkrypcja zagranicznych aktów małżeńskich par jednopłciowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to nie są tylko świadczenia, bo oczywiście już wypłacamy zasiłki opiekuńcze, jeśli będzie taka potrzeba, tego oczywiście nikomu nie życzymy. Będziemy wypłacać renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe, renty wdowie, jednorazowe odszkodowania, ale przede wszystkim to jest możliwość zgłoszenia współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmuje takie zgłoszenia ZUS, oraz możliwość zgłoszenia współmałżonka tej samej płci jako osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to się dzieje w Polsce w różnych miejscach.
1: A będziecie też wypłacać świadczenia z karty dużej rodziny?
0: Nad tym pracujemy w tej chwili w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Są takie
0: przypadki. Naszym zdaniem rodzina to rodzina, małżeństwo to małżeństwo i skoro jest tak, że rodziny patchworkowe z dziećmi z różnych związków mogą korzystać z karty dużej rodziny pod warunkiem, że rodzice są współmałżonkami, to oczywiście dla mnie jest jasne, że taka karta dużej rodziny powinna także przysługiwać małżeństwom jednopłciowym, które wychowują dzieci. Ja znam osobiście takie przypadki i pracujemy nad takimi rozwiązaniami. Będziemy pracować nad wytycznymi dla wojewodów, ale oczywiście tak, karta dużej rodziny także dla tęczowych rodzin, w których wychowują się dzieci.
1: Tak mówi Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.
5: Nowa forma wsparcia mieszkańców Wrocławia z niepełnosprawnościami. To od niej zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław o 18.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla Michał Sałkowski, wicedyrektor biura, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
6: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia. To jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
5: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku.
7: Tym żyje Wrocław.
5: We wrześniu opłaty za śmieci we Wrocławiu wzrosły do 55 zł od osoby, ale standard obsługi pozostawia wiele do życzenia. Na Przoku przy ulicy Szwajcarskiej znów przepełnione są kontenery. Byliśmy tam z mikrofonem RMF 24 Wrocław. Nawet rano wrocławianie nie mogli oddać zużytych opon czy gruzu.
8: Mają jakiś inny pojemnik, który do 19 godziny tylko może co być...
9: Musi im wystarczyć do godziny 19.
8: A my mamy za dużo śmieci po prostu i tyle.
5: Mówili mieszkańcy, a co na to rzecznik ekosystemu? Maciej Fedorczuk, posłuchajmy.
10: Widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w Przokach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura nie jest z gumy i zwyczajnie czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony.
5: Żeby uniknąć przykrej niespodzianki, ekosystem zachęca do wcześniejszego kontaktu. Przed wyjazdem na Przok najlepiej zadzwonić i upewnić się, czy dany rodzaj odpadów jest w tym momencie przyjmowany. Jak już wiecie z Faktów RMF 24 Wrocław, dziś rusza 14. edycja Festiwalu Miasto Mówi. Tym razem przyjrzymy się życzeniom, jakie mamy wobec naszych miast. W programie znalazło się 7 dokumentów skupionych wokół 7 kluczowych tematów, zdradza Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
11: Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
5: Ale Miasto Mówi to nie tylko projekcje filmów i dyskusje. Festiwal to także wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
7: Radio RMF 24.
12: Popołudnie w RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami najbliższe godziny. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+, i oczywiście na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Będzie sportowo, będzie politycznie, wszystko co najważniejsze, tylko w radiu RMF 24. Zaczynamy!

popołudniowy program w radiu RMF24. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał zwiększenie środków bezpieczeństwa zarówno w izraelskich liniach lotniczych, jak i w samolotach innych przewoźników po incydencie z lotem Fly Dubai. Jak już informowaliśmy, podczas rejsu z Dubaju do Tel Awiwu jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego pilota i próbował rozbić samolot ze 180 pasażerami na pokładzie. Załodze i pasażerom udało się przejąć kontrolę nad sytuacją. Samolot ostatecznie bezpiecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej. Nikt nie został ranny. Jeden z pasażerów tak opisał, co działo się po tym ataku. Członkowie załogi i pasażerowie przejęli kontrolę i zdołali zapanować nad samolotem. Zostaliśmy zabrani do Arabii Saudyjskiej, gdzie przyjęto nas bardzo dobrze. Były służby medyczne i jedzenie. Ludzie byli bardzo spokojni, nie było histerii. Teraz jesteśmy w drodze do Tel Awiwu, bezpieczni. Według ostatnich doniesień pilot-napastnik jest obywatelem Omanu. Izraelskie siły powietrzne przygotowywały się do wysłania samolotów Super Hercules po izraelskich pasażerów, ale Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, odmówiła ich przyjęcia. Ostatecznie po pasażerów wysłano inną maszynę Fly Dubai, która wystartowała już z Tabuku. Izraelskie władze zapowiedziały śledztwo tego zdarzenia. Minister obrony tego kraju, Israel Katz, nazwał je próbą dżihadystyczną. Zamachu terrorystycznego. RMF 24.

0: Radiu RMF24. Pora na sport. Zaglądamy na stadion GKS-u Katowice, na którym swój mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy rozgrywa nasza reprezentacja U21. Po drugiej stronie boiska Szwedzi. I od razu dobra informacja. Od 40 minuty spotkania prowadzimy 1-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ogląda to spotkanie. Witamy,
1: jestem,
0: Patryku.
1: No ale to wiesz co, jak to się można tak trochę, nie powiem, że pomylić, ale jak trochę pójść w taką oczywistą sprawę, tak, że po drugiej stronie boiska mówiłeś przed chwilą, a to akurat jest taki moment meczu, gdzie wszyscy piłkarze poza naszym bramkarzem są na połowie szwedzkiej. Proszę. Oczywiście troszeczkę sobie żartuję, ale ten mecz też tak przez długie momenty wygląda. My tutaj mamy przewagę, potrafimy rozgrywać piłkę przez długie fragmenty tego spotkania. Był taki okres w pierwszej połowie, gdzie trochę gorzej nam to wychodziło. Szwedzi przejęli inicjatywę, ale też gdzieś nie potrafili tego rozgrywania piłki, wiesz, przełożyć na jakieś ataki, takie konkretne strzały na naszą bramkę. My sobie, myślę, z tym lepiej radzimy. Ta piłka dosyć często ląduje w polu karnym Szwedów. Pewnie chciałeś spytać, bo tak ci troszeczkę przede mnie elegancko bramkę.
0: Bo chciałem troszeczkę jeszcze, Patryk, wrócić do tego, co się wydarzyło w poniedziałek. Nasza młodzieżówka, jak rozumiem, zdecydowanie lepiej sobie radzi niż kadra seniorska w poniedziałek właśnie.
1: No tak, ale to są dwa systemy walutowe. No bardzo ciężko to porównywać tak naprawdę. I ja bym troszeczkę chciał uciec od tego, bo to takie proste, tak? No powiem, no tutaj młodzieżówka gra super, a nasza seniorska kadra sobie ze Szwedami nie poradziła, ale pamiętajmy, że tak naprawdę tutaj grają piłkarze urodzeni w ciągu tam, no powiedzmy, 2 lat, tak? To są dosłownie 2 roczniki. Oczywiście można brać też młodszych, ale generalnie no tutaj wybieramy z bardzo wąskiego grona piłkarzy. Wiemy też, że w Szwecji, jeżeli ktoś tam tej piłki uczy, to ta piłka może nie jest na takim super poziomie. Później ci piłkarze, którzy się najlepiej jednak tam rozwiną, trafiają gdzieś do czołowych klubów od lat, do czołowych klubów europejskich i tamte ich kariery nabierają wielkiego rozpędu. Więc trochę trudno to porównywać, ale gdybyśmy chcieli już pójść w takie porównanie, no to oczywiście młodzieżówka w ostatnich miesiącach, albo już no ponad roku, kiedy trwają te eliminacje, gra naprawdę bardzo dobrze. Gra w sposób ofensywny, gra w sposób kombinacyjny, potrafi strzelać dużo bramek. I dzisiaj też to widać na boisku. Ta piłka, tak jak powiedziałem, często gdzieś leci w pole karne Szwedów. Jedyną bramkę strzelił Bartosz Mazurek. To było akurat uderzenie spoza pola karnego, ale wcześniej była dobra okazja, strzał Gurgula, Drachal na przykład. Także mamy tych sytuacji sporo. Nieźle gramy w obronie i też widać, że kariery tych naszych piłkarzy gdzieś tam się rozkręcają, bo na przykład w obronie gra Bright Ede, zawodnik, który trafił do Deportivo La Coruña. Z drugiej strony defensywnym pomocnikiem w tym meczu jest Maxi Ojedele, który no wiemy, że gdzieś tam przepadł w Strasburgu, po tym jak odszedł z Legii Warszawa do Strasburga, bardzo niewiele gra w tym francuskim klubie, także to też nie jest tak, że tutaj wszystkich, których mamy, to są piłkarze, którzy obecnie no świetnie radzą sobie w klubach. Ta sytuacja w piłce młodzieżowej zawsze jest nieco bardziej zniuansowana, ale trzeba przyznać, że trener Jerzy Brzęczek, mimo że kilku piłkarzy oddał, też tak tutaj mówię, to oddał, no doskonale wiemy, że reprezentacja seniorska tutaj ma priorytet, ale kilku piłkarzy z tej jego młodzieżówki jest teraz na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Mimo to radzimy sobie bardzo dobrze. Rok temu wygraliśmy ze Szwedami 6-0. Tutaj też już przyjechała inna reprezentacja Szwecji po roku, więc ten wynik 1-0 i Szwedzi też nam jakoś bardzo dużo nie pozwalają. Dobrze grają, myślę, w obronie, jeżeli byśmy mieli tak ogólnie na to spojrzeć, ale mimo to stwarzamy sobie sytuację. Więc ta drużyna Jerzego Brzęczka naprawdę ma bardzo dobry czas i to jest kolejne potwierdzenie.
0: Aktualnie mamy przerwę, Patryku?
1: Tak, piłkarze zeszli na przerwę, także troszkę mogą sobie odsapnąć, trenerzy mogą coś jeszcze tam wymyślić na drugą część spotkania. No i przypomnę, że my jesteśmy o włos od awansu. No jak dzisiaj wygramy, no to już będziemy bardzo blisko, chociaż co ważne, tutaj tylko zwycięzcy grup awansują. Także nawet to dzisiejsze zwycięstwo jeszcze nam tego finalnie nie zapewni, bo jeszcze będziemy mieli mecz z Włochami, który będzie tak naprawdę o wszystkim decydował. Natomiast no bilans na razie 8 zwycięstw plus do przerwy 1-0 ze Szwecją, to jest fantastyczna sprawa. Niewiele drużyn w eliminacjach jeszcze nie przegrało, my jesteśmy w bardzo elitarnym gronie.
0: Zatem trzymamy kciuki za drugą połowę i do tego spotkania rzecz jasna będziemy wracali. Patryk Serwański, dziękuję, z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój kąt.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.
15: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecność. Auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie.
6: Coraz bliżej godzina 19. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
7: Zapraszamy.
8: Tylko w RMF FM ustalenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
7: Czy dojdzie do przełomu? Posłuchajcie relacji naszego dziennikarza.
8: Szersza autostrada A2.
7: Łódź-Warszawa.
8: Warszawa-Łódź.
7: Usłyszycie o rozpoczętych pracach.
8: A później o bramce naszych piłkarzy walczących ze Szwedami o awans na młodzieżowe Euro.
7: Na koniec przedstawimy
9: potwora wodnego.
8: Malowanego. Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny.
7: Mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów i złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
10: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału, jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka, części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzje, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
11: Istotne informacje dla kierowców.
8: Rozpoczynają się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku.
7: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
12: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
13: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchów w każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
12: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
7: Nasza piłkarska kadra do lat 21 prowadzi do przerwy ze Szwecją 1-0.
8: W Katowicach trwa mecz eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.
7: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
14: Jestem,
7: teraz
14: dobry
7: w faktach.
14: Wieczór.
7: Dobry wieczór, Patryku. Gola strzelił piłkarz, który od niedawna robi furorę w Austrii.
14: Dokładnie tak. Bartosz Mazurek. Od tego sezonu piłkarz Red Bull Salzburg zbiera tam naprawdę dobre recenzje i taką dobrą formę przywiózł na to zgrupowanie. Gol po strzale zza pola karnego. Polacy grają tak, jak do tego nas przyzwyczaiła drużyna Jerzego Brzęczka. Odważnie, kombinacyjnie do przodu. Piłka często gościła w polu karnym Szwedów, choć takich klarownych sytuacji strzeleckich nie mieliśmy zbyt dużo. Szwedzi mieli z kolei taki krótki okres, w którym wypracowali sobie jakąś przewagę, rozgrywali piłkę, ale nasz bramkarz Marcel Łubik na razie praktycznie bezrobotny.
7: Starych Sadach koło Mikołajek na Mazurach trwa Mazury Art Festival.
8: Dzisiaj uczestnicy pleneru malarskiego wspólnie z lokalną młodzieżą rozpoczęli malowanie obrazu, który potem zostanie zlicytowany na aukcji WOŚP.
0: Jaki mamy tutaj temat przewodni dzisiaj?
5: Woda.
0: Jaką masz wizję? Cóż będziesz malować?
5: Potwora wodnego, takiego jakieś stworzenie. Podobne do węża.
9: Ja maluję rośliny wodne, na razie takie zielone tylko tutaj, potem jeszcze jakieś kolorowe kwiaty chcę zrobić.
0: A jak u ciebie?
15: Ja maluję taką rybkę kolczatkę. Kolce i rybka.
7: W tworzeniu obrazu przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski.
8: A fakty wracają o 20.
7: Wtedy również fakty sportowe. RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Tu Radio RMF 24.
6: Środowy wieczór z RMF 24. Już za chwilę przeniesiemy się do Lublina. Dzisiaj w nocy na ulicach miasta pojawią się kolumny wojskowe, ale od razu uspokajam, to zaplanowana akcja. O szczegółach opowie nam kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W tej godzinie będzie także filmowo. Jest polski akcent w Odysei Christophera Nolana. O szczegółach posłuchacie w naszym wieczornym programie. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: RMF24 jest kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Dobry wieczór, panie kapitanie.
1: Witam serdecznie.
0: Powiedziałem, że to standardowa procedura, ale gdybyśmy mogli nieco przybliżyć słuchaczom radia RMF24, na czym ona polega?
1: Szanowni Państwo, więc dzisiaj po prostu w godzinach wieczornych oraz godzinach nocnych ulicami południowo-wschodniej części Lublina będziemy realizowali kolejny już etap transportu pojazdów właśnie wojskowych pomiędzy jednostkami wojskowymi 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Zaznaczamy, jest to transport logistyczny, zaplanowany, nie jest to transport operacyjny, dlatego też informujemy mieszkańców, więc żeby uspokoić, jest to wszystko zaplanowane. Jednakże po prostu ze względów bezpieczeństwa nie podajemy dokładnej tej trasy przejazdu, jak i ze względów nawet takich prosimy o niepublikowanie tego w mediach społecznościowych. Oczywiście nikomu nie zabraniamy robić zdjęć. Wiemy, że jest to ciekawe, wiemy, że jest to często interesujące, ale jednak prosilibyśmy o niepublikowanie tych informacji w mediach społecznościowych. Powtarzałem na początku, jest to naprawdę zwykła procedura zgodnie z pozyskiwaniem kolejnego sprzętu, który będzie na wyposażeniu naszej jednostki wojskowej w Lublinie 19. Brygady Zmechanizowanej.
0: Ale kapitanie, panie kapitanie, muszę podrążyć. W jakich godzinach i w której dzielnicy to przemieszczanie będzie miało miejsce? W której dzielnicy przemieszczany będzie sprzęt? Czy tutaj niczego nie zdradzimy?
1: Nie, no tutaj troszeczkę możemy to powiedzieć akurat, bo tu nie chcemy, jakoś mówię, nie chcemy właśnie dlatego straszyć, więc chcemy tutaj powiedzieć, będą to mniej więcej dzielnice Tatary, Felin, Bronowice, jak i dzielnica 10 i możemy się spodziewać powiedzmy wzmożonego tutaj ruchu wojsk bądź kolumn mniej więcej od godziny 22 do tam powiedzmy godziny 2 nad ranem, ale to już mówię dokładnie, kiedy, co i jak, to już nie będziemy, już tak się głęboko nie będziemy tutaj, że tak powiem, zagłębiać.
0: Jak rozumiem, długo to potrwa, powiedział pan kilka godzin, te godziny mogą się w jakikolwiek sposób przesunąć?
1: Nie, ja myślę, że długo to nie potrwa, tylko po prostu sam transport jest uzależniony i uwarunkowany od różnych tutaj, że tak powiem, sytuacji, więc nie chcę też podawać, że to będzie konkretnie ta godzina, że tam 22.10 czy 22.20, ale mniej więcej w tych godzinach planujemy zmieścić się i nie będzie to tak trwało, że tak powiem, cyklicznie przez kilka godzin. Będzie to chwilę przejazd przez każdą dzielnicę.
0: Zatem przede wszystkim apelujemy do mieszkańców Lublina o spokój, tak jest, panie kapitanie?
1: Dokładnie tak. Spokój, spokój, naprawdę. My przemieszczamy, robimy to też, rozumiemy, że są godziny nocne, jednakże ze względu na to, że nie chcemy utrudniać ruchu drogowego, jak i transportu przez miasto Lublin, to realizujemy ten właśnie transport w godzinach nocnych. Także robimy to też ze względu na mieszkańców i społeczeństwo Lublina.
0: Kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komunikat i za te ważne informacje.
2: Radio RMF24.

0: Zanim przystanek w Mikołajkach, to wcześniej świetne informacje z Katowic. Reprezentacja Polski U21 w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy prowadzi ze Szwecją już 2-0. Na listę strzelców ponownie wpisał się Bartosz Mazurek. A tymczasem w radiu RMF24 przenosimy się do Starych Sadów, nieopodal Mikołajek na Mazurach, gdzie trwa Mazury Art Festival. Dzisiaj uczestnicy pleneru malarskiego wspólnie z lokalną młodzieżą rozpoczęli malowanie obrazu, który potem zostanie zlicytowany na aukcji WOŚP.
1: Jaki mamy tutaj temat przewodni dzisiaj?
2: Woda.
1: Jaką masz wizję? Cóż będziesz malować?
2: Potwora wodnego, takiego jakieś stworzenie. Podobne do węża.
3: Ja maluję rośliny wodne, na razie takie zielone tylko tutaj, potem jeszcze jakieś kolorowe kwiaty chcę zrobić.
1: A jak u ciebie?
4: Ja maluję taką rybkę kolczatkę. Kolce i rybka.
1: Uczniowie zaczynają obraz. Jak będzie później wyglądała praca nad nim?
5: Nikt tego nie wie. Zobaczymy, niech się rozwija. Niespodzianka zawsze.
1: Co artystom dają plenery?
6: Wow, to jest takie morze, po prostu morze, ocean, nie wiem, no jest jezioro, tak, ale jezioro, bardziej ocean możliwości takich niebywałe, to jest to, że możemy się spotkać i możemy tworzyć i możemy wzajemnie rozmawiać, dzielić się po prostu tymi rozmowami, tym, że jesteśmy tutaj, wszystko tak.
1: No bo często jesteście zamknięci przez długi czas w swoich pracowniach, a tutaj możecie wymieniać się doświadczeniem.
6: Otwieramy się, tak, wychodzimy z tych pracowni, prawda? Że to jest wspaniałe, że możemy właśnie podziałać i podzielić się. I no tak jak mówimy, że no, jeszcze to jest to, że miejsca tworzą ludzie, że może być wspaniałe miejsce, ale to jak są ludzie, a ludzie są wspaniali tutaj, wspaniali artyści, że jest ta atmosfera twórcza i działania są.
1: A Mazury inspirują?
6: Bardzo, bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam takie doznania, więc po prostu to jest jedno z piękniejszych miejsc, które no, ja osobiście tak mam, że czuję to.
0: Piękna inicjatywa, a tworzeniu obrazu przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wiele wskazuje na to, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę RAF na południu Anglii, przekazał brytyjski premier Andy Burnham. Przypomnijmy, w niedzielę rano brytyjska policja otrzymała zgłoszenie o 3 podejrzanych pojazdach jadących w kierunku bazy. Ewakuowano 85 domów w pobliskiej wsi Welford, a na miejscu działała wojskowa jednostka saperska. Policja zatrzymała w związku z tą sprawą 5 mężczyzn. W poniedziałek zostali zwolnieni za kaucją, jednak dochodzenie nadal trwa. Zwołałem spotkanie gabinetu kryzysowego. Panujemy nad sytuacją w każdym możliwym aspekcie. Nasi policjanci zajmujący się zwalczaniem terroryzmu wykonali znakomitą pracę. Dziękuję im za to. W swoim czasie powiemy więcej, ale możemy potwierdzić nasze przekonanie, że Iran odegrał w tym rolę. Powiedział brytyjski premier. Iran stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z tym zdarzeniem.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was także zaskakujące informacje. W Odysei Christophera Nolana jest polski akcent. Żaglomistrzowie z gdańskiej dzielnicy Przeróbka szyli dla filmowej floty żagle, początkowo nie wiedząc, że ich praca trafi do hollywoodzkiej superprodukcji. W sumie powstało 15 żagli, a jeden z nich waży około, uwaga, uwaga, 300 kg. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Pawłem Roslenem z żeglowni na Gdańsku. Przeróbce.
1: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce właściwie, dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
2: Trochę tajemniczo się zrobiło.
1: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne. I temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
2: Już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę.
1: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu.
2: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
1: Oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał i te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej.
2: Teraz patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
1: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza została doceniona.
3: Wyszywanie okuć, mocowań, tulejek.
2: Jest skrupulatna, ręczna robota.
3: Wykończeniowa tak, natomiast zszywanie całej powierzchni odbywa się na specjalnych, ogromnych maszynach do szycia. Musieliśmy po prostu w kilkanaście osób w pewnym momencie zwijać daną sekcję, żeby móc ją zmieścić pod maszyną.
2: Mając tą świadomość, że Matt Damon pływał na tych żaglach. Co się czuje?
3: Na pewno ogromną dumę i radość. Jak gdzieś idziemy w porcie czy brzegiem morza i widzimy w oddali jakiś okręt czy łódkę płynącą na naszych żaglach, no to tak tutaj dodatkowy efekt jest tego, że możemy jeszcze zobaczyć to na wielkim ekranie i oglądając cały film, patrząc na te żagle, możemy sobie tak w głębi duszy przyznać, że robiłem te żagle, pracowaliśmy z kolegami przy tym.
0: Dodał żaglomistrz Grzegorz Polewicz. Ale historia. No a ja dodam jeszcze dwie ważne informacje. W meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy polska reprezentacja U21 cały czas prowadzi ze Szwedami 2-0. Na zegarze mamy 87. minutę. Druga informacja jest taka, że punktualnie o godzinie 20 zapraszam na najnowsze fakty.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

I ostatni meldunek z Katowic. Polska reprezentacja U21 pokonała rówieśników ze Szwecji 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Bartosz Mazurek, gola zdobył także Daniel Bąk. Panowie, gratulujemy!

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Używać pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Po reklamie.
14: Zbliżamy się do godziny 20. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Beryński.
15: Czy twoje dane wyciekły podczas ostatnich ataków hakerów?
16: No słuchajcie, kiedy będziemy mogli się o tym przekonać?
15: Po tym, co będzie w przyszłości, powrót do przeszłości.
17: Wspominam dzisiaj czasy, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych.
16: Zajrzymy na zjazd absolwentów przedszkola.
15: W faktach sportowych bramkostrzelna piłkarska młodzież.
16: Wynik meczu Polska-Szwecja 3-0.
15: Dopiero za kilka tygodni będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są objęte wyciekami po ostatnich cyberatakach na firmy medyczne.
16: Tak mówi RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Chodzi o ostatnie wycieki danych z oprogramowania Medyk i z firmy Enelmed. Mogły dotyczyć nawet kilku milionów osób.
16: W Warszawie jest nasz reporter Michał Doborowicz. Michale, dlaczego pacjenci muszą wciąż czekać?
18: Najpierw swoją pracę musi zakończyć Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które teraz zabezpiecza te dane, tak to tłumaczy Krzysztof Gawkowski.
19: Ale przypominam, że każda firma prywatna, której dane wyciekły, musi poinformować osobę, której dane wyciekły.
18: Resort cyfryzacji zapowiada równolegle nowe przepisy, które zabronią firmom, m.in. z sektora medycznego, działania, jeśli posługują się danymi co najmniej 100 tysięcy osób i nie mają odpowiednich systemów zabezpieczeń. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku.
15: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi nam szef Krajowej Administracji Skarbowej.
16: Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne.
15: Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach.
16: Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
20: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego.
16: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej.
15: Światowa premiera oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca odbędzie się jutro w Krakowie.
16: Wyjątkowe wydarzenie muzyczne rozpocznie się o 20:00 w Bazylice Franciszkanów.
15: Publiczność zgromadzona w świątyni usłyszy najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki. Wstęp na koncert jest wolny.
16: Czym w przypadku Franciszka były te tytułowe Światłe Oczy Serca? Kim stał się święty z Asyżu, kiedy spojrzał tak głęboko na innych ludzi, na świat, na naturę?
13: Stał się człowiekiem, który zaczął naprawdę widzieć, o co w życiu chodzi.
15: Tłumaczy autor libretta, poeta ojciec Andrzej Zając.
16: Cała rozmowa Bogdana Zalewskiego z krakowskim franciszkaninem jest na naszej stronie rmf24.pl.
21: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
16: Wielkie świętowanie w przedszkolu integracyjnym numer 3 w Zawierciu w Śląskiem.
15: Przedszkole obchodzi jubileusz 80-lecia i dziś odbył się tam zjazd absolwentów.
22: Zjazd absolwentów w przedszkolu to takie karkołomne trochę.
23: Owszem, karkołomne, ale mamy nadzieję, że zapoczątkujemy tą tradycję i zjazdy absolwentów będą się w tym przedszkolu odbywały co 10 lat.
17: Wspominam dzisiaj czasy przedszkolne, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych i mam okazję wrócić też do tych wspomnień.
24: Jako budynek całkowicie jest inny, fantastyczny, piękny, wyposażony, fantastyczne, uśmiechnięte panie, takie jakby przedtem tylko inne pokolenie.
16: W przedszkolu numer 3 w Zawierciu był nasz reporter Marcin Buczek.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: A już teraz pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Patryk Serwański, witamy.
26: Dobry wieczór. Dziewiąty mecz i dziewiąte zwycięstwo. Nasza piłkarska kadra do lat 21 pokonała w eliminacjach Mistrzostw Europy Szwecję 3-0. Dwie bramki strzelił Bartosz Mazurek. Ostatnią dołożył w doliczonym czasie po błędzie szwedzkiego bramkarza Daniel Bąk. To był kolejny, bardzo dobry występ drużyny trenera Jerzego Brzęczka. Pierwszy w tym sezonie mecz w Eurocupie rozgrywają koszykarze Śląska Wrocław. Grają u siebie z Budusznością Podgorica, ale ciężko będzie chyba o korzystny wynik. Wrocławianie do przerwy przegrywają wyraźnie 33-51. A szczypiorniści Śląska Wrocław bez szans w ligowym starciu z Industrią Kielce przegrali na wyjeździe 26-43. Natomiast Związek Piłki Ręcznej w Polsce przygotowuje się już do startu męskich eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz Polaków 4 listopada w Opolu. Do sprzedaży trafiły już bilety. To będzie pojedynek z Łotwą. W grupie mamy także Rumunię i Francję.
27: Życie zawodnicze nauczyło mnie, że musimy się skupiać na każdym kolejnym, najbliższym meczu. Na razie skupiamy się na zespole z Łotwy. 2 lata temu graliśmy w Ostrowie, wygraliśmy. Jesteśmy zdecydowanie faworytem.
26: Tak mówił prezes Związku Sławomir Szmal. Karierę sportową kończy zawodniczka, którą kilka lat temu nazywano wielkim, lekkoatletycznym talentem. Kornelia Lesiewicz jako 17-latka biegała już w naszej sztafecie 4x400 metrów. Jej karierę wyhamowały kontuzje. Teraz w wieku 23 lat zawodniczka kończy ze sportem.
28: Dziękuję wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować. Dziękuję moim przyjaciołom, mojej rodzinie, ale przede wszystkim dziękuję moim rodzicom. I jednocześnie przepraszam was, że moja sportowa kariera nie mogła trwać dłużej.
26: Lesiewicz jako juniorka została wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy w biegu na 400 metrów.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
29: Radio RMF 24.
14: Wieczorny program RMF 24. Cały czas jesteśmy z wami i dostarczamy najnowsze informacje. W tej godzinie powiemy m.in. o tym, jak polskie uczelnie chcą sobie poradzić z cyfrowymi zagrożeniami. W RMF 24 sprawdzimy także, kto ma największe szanse na zdobycie literackiego Nobla. Ale na początek ważny temat. Alerty RCB. Co zrobić, jeżeli z powodu komunikatu spóźnimy się do pracy? O tym już za chwilę. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF24 wracamy do bardzo ważnej sprawy – alertów RCB. Stan zagrożenia atakiem powietrznym komunikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to okoliczność, którą pracodawca powinien brać pod uwagę. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny Sebastian Gajewski. W faktach sprawdzaliśmy dla Was, co powinniśmy zrobić, jeśli z powodu alertu RCB spóźnimy się albo nie przyjdziemy do pracy i jakie mamy prawa. Oto, co mówią o tym przepisy, zapytaliśmy dziś także wiceministra.
1: Ja zaproponuję, bo reprezentuję rząd w Zespole do Spraw Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, żebyśmy na posiedzeniu Zespołu do Spraw Prawa Pracy razem z pracodawcami i razem ze związkami zawodowymi zastanowili się nad potrzebą i kierunkiem tych zmian, bo zgadzam się, dzisiaj wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi, czy jesteśmy pracodawcami, pracownikami, czy po prostu obywatelami, są zagrożenia związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i w każdym obszarze, czy to jest zdrowie, czy to jest edukacja, czy to jest miejsce pracy, powinniśmy umieć sobie z nim poradzić.
2: Bo wie pan, jak to się skończy? Skończy się to tym, że i to już się dzieje, że mieszkańcy tych regionów najbardziej zagrożonych, lubelskiego czy podkarpackiego, będą sobie lekceważyć te sygnały, które dostają na swoje telefony. A swoją drogą, czy taki alert RCB, który mam w telefonie, jest jakimś dokumentem dla pracodawcy?
1: Dokumentem, my mamy obowiązek, każdy obywatel ma obowiązek stosować się do rozmaitych sygnałów ostrzegawczych, które są wysyłane przez właściwe służby.
2: No
1: nie
2: tak,
1: tylko mamy
2: oczywiste.
1: Obowiązek się do nich zastosować, ale nawet mamy obowiązek przekazać je innym osobom, które tego sygnału odebrały. I tak, stan zagrożenia, który jest komunikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest tą okolicznością, którą pracodawca musi brać pod uwagę.
2: Czyli pokazuje telefon, mój drogi pracodawco, dostałem taki alert, w związku z tym pamiętaj o tym, że jeżeli jestem dzisiaj 2 godziny później, to z tego właśnie powodu, który tutaj się pojawia na moim telefonie, tak?
1: I w takim przypadku pracodawca będzie rozstrzygał, czy nasza nieobecność w pracy była usprawiedliwiona, czy nie była usprawiedliwiona. W mojej ocenie w takim przypadku pracodawca powinien uznać, że ona jest usprawiedliwiona, dlatego że mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Z takim zagrożeniem mierzymy się zawsze, kiedy mamy zagrożenie atakiem z powietrza.
2: Ale to nie pan będzie decydował przed sądem pracy, tylko sąd pracy. I jak sąd pracy zdecyduje?
1: Sądy są niezależne, sędziowie są niezawiśli i ja, i to mówię jako radca prawny i doktor habilitowany nauk prawnych, nigdy nie jestem w stanie poręczyć za to, jak sąd zdecyduje. Wierzę w to, że będzie decydował mądrze.
0: Mówił Piotrowi Salakowi wiceminister Sebastian Gajewski. A już za chwilę w Radiu RMF24 powiemy o cyberbezpieczeństwie na polskich uczelniach. Jutro początek nowego roku akademickiego.
3: RMF24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Ochrona przed atakami oraz szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo to obecnie jedne z największych problemów, z jakimi muszą zmagać się polskie uczelnie. Jutro początek nowego roku akademickiego. Sale wykładowe wypełnią się studentami, ale naukowcy mówią, że ważne jest też to, czego nie widać w salach oraz pracowniach.
1: Zegar bije, bo w kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. W tym między innymi to będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa, który rekomenduje pewne działania. Jesteśmy cały czas w trakcie.
0: Tłumaczy profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym wyzwaniem jest cały czas rozwijająca się sztuczna inteligencja.
1: Rozwija w takim tempie, że właściwie nikt za nią nie nadąża. Mamy znakomitych specjalistów tu na Uniwersytecie. Jest pan profesor Jasem, jest pan profesor Bartosz Naskręcki, który ostatnio często w mediach komentuje działanie sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ta jego przypowieść o Danielu, o tym, że sztuczna inteligencja nami zawładnie, się najzwyczajniej w świecie nie spełni. Natomiast dla nas na poziomie uniwersyteckim, ogólnouniwersyteckim, najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę, jak pomóc naszym wykładowcom i studentom opanować ten nowy żywioł. I w związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, to się nazywa Ośrodek, ORIT się nazywa. To jest ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych i tam pracują specjaliści, jest cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
0: I warto dodać, że problemem, z którym w kolejnych latach będą mierzyły się polskie uczelnie, jest postępujący niż demograficzny, a co za tym idzie, spodziewana mniejsza liczba chętnych do studiowania.
2: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 odliczamy dni. Tydzień noblowski zbliża się wielkimi krokami. W poniedziałek poznamy pierwszego z laureatów w dziedzinie medycyny, a bukmacherzy obstawiają już, kto dostanie literacką Nagrodę Nobla. Ich zdaniem największą szansę ma Chinka Ken Shue, która w ojczyźnie ma pozycję dysydentki, ale jej twórczość jest doceniana na świecie. Wysoko na listach typów noblowskich pojawiają się także Meksykanka Cristina Rivera Garza oraz Australijczyk Gerald Marnen, przez New York Timesa nazywany największym żyjącym pisarzem anglojęzycznym, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała. Weteranem noblowskich rankingów jest także Salman Rushdie, obłożony fatwą za Szatańskie wersety. Krytycy przypominają, że jest jednym z najlepszych żyjących pisarzy i na Nobla po prostu zasłużył. A ja przypominam również, że laureata Literackiej Nagrody Nobla poznamy 8 października.
1: Tu Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 wracamy jeszcze do sportu. Zaplanowany na piątkowy wieczór w Warszawie mecz grupy czwartej dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów Polska-Rumunia może przynieść dymisję któregoś z selekcjonerów, Jana Urbana lub George Hadżiego. Spekulują rumuńskie media i wskazują na bardzo słabą postawę obu drużyn. Przypomnijmy, Rumunia ma zerowy bilans i zajmuje ostatnie miejsce w grupie, zaś Polska z jednym punktem plasuje się na trzeciej pozycji w grupie czwartej dywizji B. Telewizja Antena 1 uważa, że dla obu zespołów starcie w Warszawie może być pojedynkiem ostatniej szansy w rywalizacji o awans do dywizji A. A ja przypominam, mecz w piątek o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

0: Radio Informacyjne.
1: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego wieczoru i oczywiście zapraszam na najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 21.00.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
8: Po reklamie.
13: Zbliżamy się do godziny 21. Pora na fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
14: Dobry wieczór, zapraszam. 3 osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w placówce żandarmerii na Podkarpaciu. Za chwilę relacja dziennikarza RMF FM. Nieprawidłowe diagnozy pacjentów szpitala w Nowej Soli. NFZ rozpoczął tam kontrolę. W faktach także gorączkowy czas w akademikach.
15: Rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta.
14: Tajemnicza przesyłka w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala. Krzysztofie, co więcej wiadomo na ten temat?
16: Do placówki żandarmerii w ciągu dnia nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec. Po otwarciu okazało się, że wewnątrz jest pocztówka. Nie wysypała się żadna substancja. Natomiast zaraz po otwarciu koperty źle poczuło się 2 żandarmów i przebywający w pomieszczeniu cywil. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Odizolowano jeszcze 4 żandarmów, którzy byli w pobliżu. Natomiast z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejsce wezwano ekspertów ratownictwa chemicznego. Trwa ustalanie, co spowodowało obrażenia u poszkodowanych. Powiadomiono służbę kontrwywiadu wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
14: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu Zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca. Potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie sprawdzi NFZ?
0: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
14: Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie?
17: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
18: Ludzie w faktach RMF FM.
14: Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki. W Domu Studenckim Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ostatnie gorączkowe przeprowadzki.
19: Pokażesz swój pokój?
20: Oczywiście, zapraszam.
19: No to idziemy.
20: Ten pokój jest jednoosobowy.
19: Jednak cenisz sobie spokój?
20: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj, w sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają.
14: Na miejsce wybrała się nasza reporterka Martyna Czerwińska, a my już teraz wszystkim studentom życzymy jak najwięcej sukcesu w nowym roku akademickim.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Ewa Pajor z kolejną bramką w piłkarskiej Lidze Mistrzyń. Dla naszej napastniczki to już 46. trafienie w tych rozrywkach w trakcie kariery. FC Barcelona nie dała szans AS Romie. Zwycięstwo na wyjeździe aż 6-0. Pajor zanotowała także asystę. Koszykarze Śląska Wrocław z porażką w Eurocupie przegrali u siebie z Budycznością Podgorica 75-99. Brytyjski premier Andy Burnham komentuje sytuację Manchesteru City. Komisja Premier League poinformowała wczoraj, że klub jest winny wszystkich naruszeń zasad finansowych, a oskarżenie mówiło o ponad 100 takich naruszeniach. Angielski klub zapowiedział dziś odwołanie, a brytyjski premier był pytany o ewentualną sprzedaż piłkarskiego klubu przez jego obecnych właścicieli. No, ich utrata byłaby dla mnie powodem do poważnego niepokoju. Odegrali ogromną rolę w budowaniu nowoczesnego Manchesteru i rzecz jasna w przekształceniu Manchesteru City w światową potęgę. Ja nie mogę w to ingerować, to byłoby nieuczciwe. Były trener Liverpoolu, dziś selekcjoner Niemców, Jurgen Klopp, do sprawy Manchesteru City, no nie chce się tak naprawdę odnosić. Walczyliśmy na boisku, a o reszcie nie mogę nic powiedzieć, bo nie wiem dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Szczerze mówiąc, też mnie to specjalnie nie interesuje. Podsumował Klopp. Drugie miejsce Ryka Goczała i Szymona Gospodarczyka na drugim etapie rajdu Maroka. Lepszy był tylko Henryk Lategan z RPA.
24: 300 kilometrów po przerąbanym terenie, bardzo gorąco. Ciśliśmy jak się tylko dało. Złapaliśmy jeszcze 2 kapcie, trafiłem w kamień, ale wszystko to się opłacało.
23: Komentował Eryk Goczał w klasyfikacji generalnej rajdu. Nasz młody kierowca jest 6.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF24.

0: Zaczynamy wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. Zaczyna się też rok akademicki, więc dzisiaj zajrzymy na wrocławskie uczelnie wyższe, by dowiedzieć się, czy i na co są gotowe. Zaczynamy od najstarszej, największej, najważniejszej, czyli od Uniwersytetu Wrocławskiego. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Robert Olkiewicz, rektor tej uczelni, no i fizyk dodajmy, bo jest pan fizykiem, jeżeli chodzi o pierwszą swoją funkcję, pierwszy zawód. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
0: Zanim do pana przyszedłem, to właśnie pomyślałem o takiej rzeczy, którą zawsze mój kolega naukowiec mawiał, chemik, co prawda nie z waszej uczelni, ale zresztą zawsze mówił, rozpoczynając wakacje, Boże, jak cudownie, nareszcie wakacje będę mógł spokojnie popracować, nie będzie studentów. Studenci wracają, więc spokoju już nie będzie. Ciesz się pan z tego, czy jaki jest bilans? Więcej trosk, czy więcej radości?
1: Zarówno troski, jak i radości. Troszkę tej wypowiedzi kolegi chemika nie rozumiem, dlatego że no, jedną z podstawowych misji uczelni, a więc także i badaczy, jest przekazywanie tej wiedzy młodym pokoleniom. Więc tutaj ja się zawsze cieszyłem, a jak miałem kontakt ze studentami i mogłem powiedzieć im parę ciekawych rzeczy, o których na pewno jeszcze nie wiedzieli.
0: No ale nie muszę tego tłumaczyć rektorowi takiej uczelni jak pańska, że no, każdy ma swoje predyspozycje. Jeden woli robić badania, jakieś skomplikowane rzeczy, drugi woli uczyć młodzież i zresztą tak to jest podzielone, świat naukowy tak jest podzielony.
1: Tak, oczywiście, dlatego no, nie tylko nasza uczelnia, myślę, że i większość uczelni oferuje zatrudnienie zarówno na etacie badawczym, finansowane na przykład z projektu naukowego, gdzie nauczyciel akademicki oddelegowany jest właśnie do prowadzenia tylko i wyłącznie badań naukowych. Oferujemy zatrudnienie na etacie dydaktycznym, co oznacza, że taka osoba nie ma obowiązku publikowania ani zdobywania projektów naukowych, ale za to ma zwiększone pensum, jeśli chodzi o obowiązki dydaktyczne. No i tradycyjny etat, który według mnie jest najbardziej klasyczny i najbardziej odpowiedni, to jest etat badawczo-dydaktyczny.
0: A pan, który najbardziej lubił, bo dzisiaj podejrzewam, rzadziej pan się spotyka ze studentami na sali wykładowej, choć może też zaraz o to zapytamy, co panu najbardziej odpowiadało?
1: Oba zajęcia były równie fascynujące.
0: Dwie nogi, jak mawiał klasyk, tak?
1: Chociaż muszę powiedzieć, że no jednak więcej radości sprawiało odkrycie naukowe niż zobaczenie uśmiechniętych twarz studentów. Tym bardziej, że tu chyba jest to wszystkim dobrze znane, no niestety w naukach ścisłych musimy troszeczkę mniej ciekawych rzeczy mówić kosztem tego, że musimy troszeczkę podbudować tą wiedzę elementarną naszych studentów.
0: Do tych nauk ścisłych i innych za chwileczkę wrócimy, bo chciałem pana o jedną bardzo ważną rzecz zapytać, a pewien, nie wiem, stereotyp, ale o tym zaraz. Natomiast na razie, kiedy do pana wszedłem, to pańska twarz, początek roku, dużo radości, pańska twarz nieszczególnie jest uśmiechnięta, ale ja to rozumiem. I dlatego chcę zapytać o najważniejsze wyzwania na ten rok. Pieniądze, studenci, badania, ewaluacje, inne rzeczy. Rektor ma dużo tych rzeczy, z których może się cieszyć i które mogą go przyprawiać o kłopoty.
1: Tak, to prawda. Naszym największym zmartwieniem jest nasz sukces. Tym sukcesem jest...
0: Uczelnia badawcza.
1: Nie. Mówię tutaj o sprawach dydaktycznych. Udało nam się zwiększyć liczbę studentów przyjętych na studia niestacjonarne w porównaniu do ubiegłego roku o 50%, a na studia anglojęzyczne o 30%.
0: No i gdzie tu problem?
1: No już mówię. Problem leży w tym, że jednocześnie dostaliśmy z ministerstwa 44 miliony na remont dwóch akademików, plus dodatkowo 4 miliony na remont trzeciego akademika, co oznacza, że w tej chwili mamy 200 miejsc w jednym akademiku wyłączonych, a drugi akademik oferuje tylko 150 miejsc, co jest tylko cząstką tego, co miał przed rozpoczęciem tych procedur związanych z remontem.
0: Od paradoks. Nadmiar, czyli bogactwo, które jest problemem rektora.
1: Tak, no niestety, no tak to czasami w życiu bywa, że nie da się wszystkiego dobrze zaplanować, dlatego że, jak pan dobrze wie, uczelnia w dużej mierze żyje z subwencji, to jest nasze największe źródło finansowania. Potem są projekty naukowe i odpłatna działalność dydaktyczna, a no jednak to subwencja jest tym królem, jeśli chodzi o przychody uczelni i niestety ona utrzymuje się od 2 lat w przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego na tym samym poziomie, a przecież wszyscy dobrze wiemy, cena paliwa, cena sprzętu informatycznego dokładnie i jeszcze inne...
0: Cena prądu, a sporo tego na uczelni jest?
1: Dokładnie, tak. Mało kto wie, że uczelnia, a mimo że jest uczelnią, która ma taką samą liczbę studentów jak na przykład Politechnika Wrocławska, czyli 21 tysięcy, ale ma pod sobą 100 budynków i 90% tych budynków jest objęto ochroną konserwatora zabytków. Więc tutaj nie tylko koszty utrzymania, czyli koszty stałe, ale koszty remontów są zawsze zdecydowanie wyższe niż w przypadku tych budynków nowoczesnych.
0: Czyli słowo rachunki jest tu pana słowem zakazanym, jak się do pana wchodzi?
1: Raczej tak, no chyba, że ktoś chce mnie zdenerwować.

0: Pan wszystkie historie, pedagogiki, filologię itd., itd.
1: No, jako rektor klasycznego uniwersytetu nie wyobrażam sobie uniwersytetu na przykład bez filozofii. Mimo, że...
0: Jest potrzebna jednak.
1: Jest potrzebna nie tylko dlatego, że to wpisuje się w tradycję uniwersytecką, ale również dlatego, że pokazuje troszkę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość niż nauki ścisłe. Natomiast jeśli chodzi o nauki ścisłe, to również tu nie jest sytuacja różowa, dlatego, że w tych trudniejszych dyscyplinach mamy bardzo małą liczbę kandydatów, jeśli chodzi o studia drugiego stopnia. Czyli to jest czwarty i piąty rok studiów w tradycyjnej nomenklaturze. Na przykład na astronomii i astrofizyks, to jest kierunek też po angielsku u nas prowadzony, mamy łącznie około 14 osób, co dzięki temu właśnie, że udało się wiele zajęć połączyć, jeszcze nas ratuje. Ale gdyby była sama astronomia, to tam mamy tylko na drugim stopniu 8 kandydatów.
0: No to wobec liczby wszystkich ciał niebieskich na Drodze Mlecznej nie ma szaleństwa.
1: Nie ma szaleństwa, no i to oczywiście też rodzi koszty, prawda, bo to wiadomo, że subwencja idzie również za studentem i liczba studentów tutaj też odgrywa rolę, jeśli chodzi o algorytm podziału subwencji na uczelnie.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, no jakby nie patrzeć, wspomniał Pan o tym konkursie uczelni, ja to w skrócie nazywam, trywializuję na uczelnie naukowe, to też oznacza, że trzeba się wykazać sukcesami w tych dziedzinach naukowych, czymś, co się robi niepowtarzalnego. Tutaj, jak rozumiem, duży nacisk jest na to kładziony i te nadzieje na to też są? Wypatruje Pan takiego? No, moje rodzynki, moi ulubieńcy?
1: Tak, to znaczy, no mogę się pochwalić, że w pierwszej edycji programu IDUP otworzyliśmy inkubatory naukowe i jednym z inkubatorów był Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii i tutaj jako rezultat pracy naukowców w tym inkubatorze mamy pierwszy ERC na uczelni, czyli najbardziej prestiżowy europejski grant.
0: No, czyli jest powód do dumy.
1: No jak najbardziej. To jest, tych grantów nie ma za dużo we Wrocławiu.
0: Właściwie nie powinienem pytać o co na koniec chciałem zapytać, ale dobrze, niech będzie. Co Pan najbardziej lubi w tym roku akademickim? No wiadomo, że sukces, jeżeli chodzi o granty i o badania naukowe. Zajęcia ze studentami rzadziej Pan prowadził, choć jak Pan mówi, lubił Pan to zawsze. Co największą radość rektorowi sprawia w roku akademickim?
1: A jak mi się uda coś załatwić dla uniwersytetu, coś, co jest korzyścią dla pracowników i studentów. No tutaj w poprzednich latach udało mi się załatwić dofinansowanie do remontu Instytutu Historycznego, który to remont dobiega już końca i otwarcie tego instytutu jest planowane na wiosnę roku 2027. Udało się dokończyć remont Kolegium Antropologicznego tutaj przy ulicy Kuźniczej i teraz mamy tam piękne, wyposażone sale, które służą administracji. No i liczę, również w tej chwili rozpoczęliśmy remont innej inwestycji, mianowicie dawnej Biblioteki Zbiorów Specjalnych na tak zwanym Piasku, czyli przy ulicy Świętej Jadwigi. Teraz są tam dwa wydziały, Wydział Neofilologiczny i Wydział Komunikacji Społecznej i Mediów i staramy się również o pozyskanie środków ministerialnych, żeby ten remont dokończyć i żeby on służył zarówno naukowcom, jak i studentom.
0: Proszę nam powiedzieć jeszcze na koniec jedną rzecz. Czy lubi Pan ubierać te bardzo niezwykłe ubrania, które na początek, na inaugurację roku zawsze wszyscy rektorzy przywdziewają?
1: No to jest duże wyzwanie, szczególnie jak jest gorąco. Tu może podzielę się taką uwagą. Jesteśmy w Sojuszu Europejskim Arcus i mieliśmy inaugurację na Uniwersytecie w Grenadzie w Hiszpanii i tam tradycją jest, że jest przemarsz, pochód rektorów danej uczelni, oczywiście uczelni stowarzyszonych, zaprzyjaźnionych i to odbywa się w togach. No więc jak przeżyłem to, że tam przeszedłem około 1,5 kilometra przy temperaturze 40 stopni w todze i w tych sztucznych gronostajach, to już mnie tutaj nic nie przerazi.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Robert Olkiewicz, fizyk, ale przede wszystkim rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my zajrzymy za chwileczkę na kolejną z wrocławskich uczelni, jak pan profesor zresztą wspomniał, drugą pod względem wielkości Politechnikę Wrocławską. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Maciej Sas. Wracamy do wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. No, studenci wracają na studia we Wrocławiu, jak już o tym wcześniej mówiliśmy. Dzisiaj odwiedzamy wrocławskie uczelnie, rozmawiamy o tym, co tam się dzieje, jakie są nadzieje, jakie są obawy. Przed chwileczką rozmawialiśmy z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, z panem profesorem Robertem Olkiewiczem. Teraz przenosimy się do gabinetu profesora Arkadiusza Wójsa, rektora Politechniki Wrocławskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Grono staje już odświeżone. Ile razy tak swoją drogą będzie pan je zakładał w najbliższych tygodniach? Liczył pan to kiedyś?
1: Nie, ja nie chodzę tak na inne inauguracje. Raczej u siebie tylko i ta główna wspólna, czyli dwa razy.
0: Bardzo skupiony pan jest. O czym myśli? Chciałbym zapytać rektor Politechniki Wrocławskiej w nielicznych chwilach spokoju, bo kiedy zanim wszedłem do pana, pan się ze swoimi współpracownikami zastanawiał nad czymś, pewnie za chwileczkę znowu. O czym pan myśli, jak zwykle, no chwilę przed otwarciem roku akademickiego nowego?
1: Od kilku dni sobie układam przemówienie inauguracyjne. Dla mnie akurat, jeszcze pamiętam, nawet jak byłem dziekanem, te przemówienia inauguracyjne są zawsze takie treściwe, trochę opowiadają o tym, co się wydarzyło w poprzednim roku, a trochę jaki jest plan na przyszłość, więc to takie trochę exposé strategiczne.
0: No, jak przystało na fizyka, to pewnie liczy pan, co jest ważne, co nie jest ważne, o czym warto powiedzieć, kogo nie urazić.
1: Mieliśmy, poprzednio miałem bardzo dużo do opowiadania, dlatego że nie tylko to była rocznica 80-lecia Politechniki Wrocławskiej, jubileusz, ale też to był wyjątkowo rekordowy rok i teraz tak sobie patrzyłem, gdzie utrzymaliśmy, że nadal bijemy rekordy. I faktycznie w prawie wszystkim tym, co się rozpędziło rok temu, to wciąż w tym roku będę mógł mówić, że mamy rekordowy rok.
0: No dobra, mówi pan to w takim razie o tych rekordach, to przejdźmy do tej rzeczy, która podejrzewam jest najważniejsza. Choć o tym miałem za chwilę o to pytać, ale idziemy na całość. Zbliża się chwila, kiedy będą znane wyniki ważnego konkursu dla naszych uczelni, czyli konkurs, która będzie uczelnią badawczą, która nie. Uniwersytet Wrocławski w poprzedniej edycji był w pierwszej lidze, wy z jakichś powodów nie wnikamy teraz w drugiej. Jak teraz się do tego przygotowujecie? Jest pan dość spokojny.
1: Prace nad wnioskiem trwały długo, zespół był silny, sam właściwie cały ten wniosek też w dużej mierze wymyślałem jakby w swojej głowie. Pewnie dla niektórych uczelni sama to wygrana w tym konkursie jest celem, jest jakimś, nie wiem, ukoronowaniem, podsumowaniem, jakimś werdyktem, jakąś laurką i też źródłem pieniędzy. Natomiast Politechnika nasza jest trochę w innej sytuacji, bo my mamy wymarzony pewien stan docelowy, wymarzony, zaplanowany w strategii, jakby wyobrażony, znany nam z naszych partnerstw europejskich, międzynarodowych, jak powinna Politechnika wyglądać za kilka lat. I ten konkurs uczelnia badawcza to jest dla nas tylko sposób, żeby tam dojść. To nie jest jakby także robota, tak naprawdę dla nas się zacznie za chwilę, jak mam nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone i zabieramy się do roboty, żeby za kolejne 6 lat stworzyć we Wrocławiu Politechnikę taką na miarę naprawdę wysokiego poziomu europejskiego.
0: Panie profesorze, ale proszę wyjaśnić, czym tak naprawdę jest konkurs, bo my, którzy nie doświadczamy tej naukowości na co dzień, nie do końca zdajemy sobie sprawę. Jest pierwsza liga naukowa, druga liga, ja teraz celowo to trywializuję, o tym mówię, ale to ma przełożenie na bardzo realne rzeczy.
1: Tak, czyli trzeba wybrać uczelnie
0: 10
1: najlepszych uczelni w Polsce, najlepszych w takim sensie, że mają zarówno duży potencjał wzrostu, jak i dobry plan rozwojowy na następne 6 lat, czyli zarówno wiedzą, co chcą osiągnąć, jak i potrafią to uwiarygodnić na przykład tym, co już potrafiły zrobić do tej pory. Politechniki Wrocławskiej w tym gronie w poprzednim cyklu, który trwał właśnie 6 lat, nie było.
0: To oznaczało mniejsze pieniądze dla was?
1: Tak, znaczy my i tak jesteśmy jedną z najbogatszych polskich uczelni. Nasz budżet jest numer 5 w Polsce. Wzrost naszego budżetu był jednym z najwyższych, na pewno wyżej, nawet niż na 5 miejscu. Pod tym względem się plasowaliśmy. Na przykład powiem, że nasz budżet jest 1,5 razy większy niż Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Także i chociaż uczelnie pod względem studentów są porównywalne.
1: Tak, liczba kadry, profesorów. My mamy trochę więcej doktorantów, oni mają trochę więcej profesorów tytularnych. Właściwie to jest ten sam rozmiar. Także to jest tak, że my mamy pewne aspiracje, które zwłaszcza zostały pobudzone naszym uczestnictwem w programach europejskich, na przykład w Sojuszu Europejskim UNITE, i chcemy zrobić w Polsce pierwszą taką wielką politechnikę, taką z takim rozmachem europejskim, jak na przykład Politechnika w Dreźnie czy PFR w Lozannie. Do tego są między innymi potrzebne pieniądze i DUB to zabezpiecza, ale też trzeba pewne rzeczy synchronicznie zrobić, te, które nas odróżniają jeszcze póki co tych uczelni europejskich.
0: Czyli na przykład?
1: Na przykład dostęp do aparatury. Typowo w polskich uczelniach aparatura badawcza i ta średnio droga, i ta ogromnie droga jest w lokalnej dyspozycji, czyli ktoś tam mają zamkniętą pod kluczem i ktoś sobie na niej wykonuje pomiary, co na przykład oznacza, że jak przyjeżdża naukowiec nowy, na przykład gość z innego kraju, to zanim sobie zbuduje swoje laboratorium, no to mija dużo czasu, a w niektórych uczelniach jest to rozwiązane bardziej tak gościnnie, że przyjeżdża naukowiec i od razu ma dostęp do tego, co uczelnia ma.
0: Czyli tak naprawdę chcecie otworzyć drzwi, jeżeli ktoś ma predyspozycję, ma możliwości, umiejętności, niech bada.
1: Tak, i to dotyczy zarówno mobilności takiej międzynarodowej, to znaczy chcielibyśmy zapraszać do siebie i studentów, i doktorantów, i młodych doktorów, i starszych profesorów, czyli czyli tych takich gwiazd zagranicy, ale właśnie nie tylko z zagranicy. Znaczy Politechnika Wrocławska jest pewnie pod niektórymi względami najlepszą politechniką w Polsce. Na przykład w ostatnich rankingach międzynarodowych jesteśmy najsilniejsi w obszarach, które są dla nas bardzo ważne. Inżynieria materiałowa, sztuczna inteligencja. I żeby nawet z Polski naukowcy, którzy jakiś tam etap kariery zaliczyli na swojej uczelni, mogli wygrać konkurs, przyjechać do nas i traktować to jako awans swój zawodowy.
0: Muszę pana zapytać o taką rzecz, bo na pewno na początku roku pan, poza przemówieniem, które jest bardzo ważne, myśli o tym, co jest największym wyzwaniem, największą nadzieją dla rektora na zbliżający się nowy rok akademicki, no w nerwowych czasach.
1: No pierwsze to czekamy na to rozstrzygnięcie uczelni badawczej. Później będziemy mieli duże tempo, żeby zacząć wdrażać, bo nasz program działań w ramach tego kontraktu uczelnię badawczą jest bardzo szeroki. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna uczelnia przedstawiła aż taki szeroki program, bo naprawdę pracowaliśmy nad tym od lat tak naprawdę, co my chcemy zrobić na Politechnice. Więc żeby to równo rozpędzić wszystko, to będzie bardzo ciężka praca. Mam nadzieję, że uda nam się dużo w pierwszym roku, czyli do następnego przemówienia, rozkręcić. Ja mam akurat odwagę robić takie duże plany, dlatego że pamiętam, jak zaczynaliśmy pewną taką transformację na uczelni, jak zostałem rektorem w 2020 roku. Jak teraz tak sięgam pamięcią, a była potem okazja na 80-lecie uczelni właśnie rok temu, to naprawdę te ziarna, które zasialiśmy w 2020 roku i 2021 roku, no to teraz już zbieramy garściami.
0: Jest jeszcze jedno ziarno, muszę pana o to zapytać, które pan zasiał. Ciekaw jestem, czy cieszy się pan, czy czasami trochę żałuje. Medycyna. To był taki radykalny krok, jeżeli chodzi o nie tylko wrocławskie podwórko naukowe. Jest pan z tego zadowolony? To znaczy cały czas wiąże pan z tym nadzieję, czy myśli, może przesadziłeś?
1: Nie ma żadnej przesady. Natomiast faktycznie może być troszkę zaskakujące, jak doskonale to się kręci. Ja przypomnę, że od mojego takiego właśnie inauguracyjnego przemówienia, w którym w auli naszej Politechniki zapowiedziałem, że będziemy tworzyć Wydział Medyczny, już po 2 latach mieliśmy pierwszych studentów, czyli pierwszy nabór studentów, już pierwszych kilkudziesięciu naukowców, podpisane umowy ze szpitalami, pobudowane laboratoria, zgody wszystkie potrzebne. To było 2 lata zrobione. Teraz minęły kolejne 3 lata, czyli skończył już 3. rocznik studentów. Obecnie będziemy zaczynać 1 października z ponad 400 studentami, z około ponad 160 nauczycielami akademickimi, w tym 30 tytularnych profesorów, 30 doktorów habilitowanych, już ponad 700 opublikowanych artykułów, sporo grantów, w tym europejskie.
0: Błyskawiczny rozwój.
1: Tak, to się nagle stała bardzo ważna część Politechniki. Dosłownie w 3 lata, od kiedy wydział powstał, teraz już bez tego wydziału trudno sobie Politechnikę wyobrażać.
0: Jeszcze jedna sprawa na koniec, no właściwie 2. Pierwsza, czy rektor jest jeszcze naukowcem, czy bardziej menadżerem w dużej skali? A druga, co pan najbardziej lubi w rozpoczynającym się roku akademickim? Na co pan najbardziej czeka?
1: Naukowcem jestem już tylko w takim sensie,
0: że titularnym.
1: Chyba rozumieć, jakie są potrzeby naukowców, czy co to znaczy praca naukowca, czy sukcesy. Aczkolwiek świat się bardzo zmienia, czy sposób uprawiania nauki, publikowania, to międzynarodowienie, zespołowość, duże przedsięwzięcia, ta potrzeba komercjalizacji, czy ten nacisk na komercjalizację. To jednak był taki okres, kiedy miałem chyba dość dobrą karierę naukową, ale jednak to było dekadę temu i naprawdę sporo się zmieniło.
0: Dzisiaj głównie menadżer.
1: Tak, także dzisiaj głównie zajmuję się organizowaniem uczelni na co dzień i na co noc. A co się podoba w nowym roku?
0: Na co rektor czeka w nowym roku? Co lubi?
1: Czy ja zawsze lubiłem i lubię nowe otwarcie, czy jak się coś nowego zaczyna. Ludzie przyjeżdżają po wakacjach ze swoimi pomysłami, czy to prorektorzy, czy dziekani. Mamy też inne sposoby, żeby zbierać pomysły. Jak się trochę rozjadą ludzie, czyli nie ma takiego, każdy pracuje w swojej własnej głowie i nie ma takich regularnych spotkań, to potem takie zderzenie tego, jak daleko od siebie odjechaliśmy, czyli kto ma jakie nowe, fajne pomysły przywozi.
0: Burza jest.
1: Tak, jest, to jest fajny okres. Ja to lubię, czekam na to.
0: Czy pierwsze spotkania będą na pewno eksplozją taką tego, co kto przywiózł i co ma sens na realizację, a co niekoniecznie na razie przynajmniej?
1: Tak, na przykład naukowcy w wakacje często jeżdżą na konferencje lub na staże naukowe, czyli spędzają ten czas nie tylko gdzieś tam nad jeziorem, ale też na innych uczelniach. Często, ja też tak kiedyś robiłem, przyjeżdżają napompowani, niesamowicie rozemocjonowani tym, jakie coś fajnego podpatrzyli, co chcą robić tutaj u siebie. No więc teraz trzeba to wszystko pozbierać i zobaczymy, co z tego będziemy u nas zadomawiać. My mamy takie różne i konkursy, i rozmowy, i kolegia, na których się wymieniamy takimi rzeczami. Część tych posłów przychodzi od samego dołu, na przykład te stacje do defibrylacji, które powstały, no przecież gdzie byśmy to sami tu wymyślili, jakby jakiś lekarz nam tego nie podpowiedział. A niektóre dotyczą na przykład właśnie organizacji uczelni jako całej, tak jak ten pomysł, żeby otworzyć dostęp do aparatury.
0: I to jest trochę jak na polskie warunki chyba rewolucyjny pomysł.
1: Chyba tak, natomiast on jest nawet rewolucyjny jak na Europę, dlatego że oczywiście, że sporo uczelni ma to bardziej zaawansowane niż my, czy niż inne polskie uczelnie, ale niektóre uczelnie dalej mają z tym dalej problem. To jest poważna sprawa, jak bardzo dużej instytucji racjonalnie majątkiem jakby gospodarować. Na przykład jak jest aparatura bardzo droga i skomplikowana, to z jednej strony fajnie, żeby ją używało dużo osób, ale z drugiej strony nie powinno się jej popsuć. Powinna być dobrze ubezpieczona, powinna być odpowiednia obsługa tego, powinno się wymieniać części do niej. Trzeba to sobie zorganizować. Ta aparatura naukowa jest często tak unikalna, że to nie jest takie proste jak zorganizowanie pracy z jakimś podnośnikiem hydraulicznym. To są często rzeczy, które tylko jedna osoba, nie wiem, w całym kraju potrafi obsługiwać.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście za Politechnikę, podobnie jak za wszystkie inne wrocławskie uczelnie, będziemy trzymali kciuki, zwłaszcza, że jak słyszeliśmy przed chwileczką, ona ma dołączyć do tych, którzy będą w pierwszej dziesiątce, co oznacza i prestiż, ale przede wszystkim pieniądze. A pieniądze to oznaczają kolejny rozwój. Naszym gościem był pan profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tutaj akurat w gabinecie rektora zegar wybija kolejną godzinę, a my za chwileczkę zajrzymy jeszcze na Uniwersytet Medyczny i opowiemy, co tam się będzie działo.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: jestem. Maciej Sas, wracamy do akademickiego wydania wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. Zaglądamy dzisiaj na wrocławskie uczelnie, bo jutro rozpocznie się nowy rok akademicki. Wcześniej odwiedziliśmy już Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Pora na nieco mniejszą, ale wcale nie mniej ważną uczelnię, czyli na Uniwersytet Medyczny. A naszym gościem jest jego rektor, pan profesor Piotr Ponikowski, kardiolog, dodajmy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że pan redaktor zwrócił uwagę na to, że trochę mniejszą, ale nie mniej ważną, bo to dla nas bardzo ważne.
0: Ale teraz zwróciłem uwagę na kardiologa. Serce panu mocniej bije tuż przed startem nowego roku akademickiego i z jakiego powodu? Bo jako rektor ma pan i dużo nadziei, i dużo radości, ale też dużo takich rzeczy, nad którymi się musi poważnie zastanowić. Co robić i jak?
1: Czy serce mi bije mocniej? Nie, bo wiem, że te plany, które realizujemy od dawna, kontynuujemy i te nowe wyzwania, które przed nami stoją, się na pewno udadzą. Jeśli mógłbym słów kilka na ten temat powiedzieć, pierwszym takim dla nas bardzo ważnym projektem, którego planowanie zaczęliśmy chyba znacznie wcześniej niż jeszcze w ubiegłym roku, to jest program, który nazywa się Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
0: Brzmi tajemniczo.
1: Chcielibyśmy wejść do grupy 10 najlepszych polskich uczelni, które mają status uczelni badawczej. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy o tym marzyć, ale marzenia się spełniają. Dokonaliśmy w uniwersytecie, i to mówię z pełnym przekonaniem, tak samo jak w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bardzo poważnych projakościowych zmian. Zostaliśmy zaproszeni do wystartowania w kolejnej edycji. Przedstawiliśmy niedawno na spotkaniu w Ministerstwie Nauki przed grupą wybitnych menadżerów nauki, kierujących uniwersytetami, to tymi z pierwszej setki.
0: Spoza Polski zresztą?
1: Absolutnie spoza Polski, bo to było przesłuchanie z udziałem wyłącznie ekspertów spoza Polski, swój plan. Nie wątpię, że przedstawiliśmy to w sposób bardzo dobry. Plan mamy jeszcze lepszy niż bardzo dobry i...
0: Czekacie na 5 listopada.
1: Jestem spokojny o wyniki, bo jeśli ma wygrać jakość, a wierzę, że tak będzie, to jestem absolutnie spokojny, że będziemy w grupie uczelni badawczych w kolejnym 6, może 8 latach.
0: Zdaje pan sobie sprawę oczywiście, jak to trudne zadanie. 28 wniosków wpłynęło, 10 miejsc jest. 4 wrocławskie uczelnie starają się o to, jedno już tam jest.
1: Tak, żeby być precyzyjnym, Uniwersytet Wrocławski tam jest i z tej grupy 10 uczelni, które już tam są, wypadną 2.
0: Co już najmniej jedna wypadła.
1: Dwie. Tak, już jedna wypadła, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, bo nie spełnia pewnych warunków brzegowych. Natomiast wciąż zasada mówi, że co najmniej 2 wypadają i 2 na tym miejsce wchodzą. A więc w tej grupie potencjalnych kandydatów to było 19 zaproszonych uczelni, z których 2, co najmniej 2 zostaną nominowane i wejdą do grupy, do tej wspaniałej dziesiątki.
0: Na pewno jeżeli chodzi o pieniądze, to jest bardzo ważny element, ale nie najważniejszy.
1: Ja myślę, że pieniądze są rzeczą ważną, ale nie najważniejszą, bo przecież nie mówimy o 10% tylko, mówimy o dużo większym znaczeniu wizerunkowym, znaczeniu, które dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Szpitala Uniwersyteckiego ma kolosalne znaczenie. My chcemy transformować uczelnię i ten projekt, który przedstawiliśmy, który w skrócie nazwaliśmy Human Plus, czyli dla ludzi, dla naszych pacjentów, ale z udziałem ludzi, tych najbardziej oddanych, dedykowanych, którym się chce, bo takie hasło prezentowaliśmy. Ten projekt to jest projekt transformacji wieloletniej transformacji uczelni i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zanim pokazaliśmy nasz projekt, musieliśmy się poddać ocenie takiej bardzo wielowymiarowej z udziałem ekspertów i nie mówimy tutaj o emocjach, tylko mówimy tu o liczbach, o zastosowaniu całego armamentarium metod, które pokazało nasze silne strony, słabe strony. Przygotowaliśmy, tak jak powiedziałem, projekt, który przede wszystkim opiera się na potencjale Uniwersytetu i Szpitala, ale chciałbym panu redaktorowi szczególnie powiedzieć o młodych ludziach, bo to jest program dla młodych ludzi.
0: Co to znaczy? Znaczy, że liczy pan na to, że oni będą ważnym elementem integralnym tego wszystkiego, tak?
1: Ja jestem pewien, a nie liczę, dlatego że to jest projekt pozyskania, wykorzystania młodych ludzi, którzy chcą z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i naszym Szpitalem Uniwersyteckim związać swoją przyszłość. I to nie tylko naszych absolwentów, bo w międzyczasie dostaliśmy bardzo ważny program, tak zwany program, który się nazywa Teaming. To jest jeden z największych programów, które Unia Europejska finansuje, 30 milionów euro, czyli z grubsza mówiąc 120 milionów złotych, po to, żeby przygotować strukturę, system doskonałości, jednostkę, która będzie się o doskonałość ubiegać, ale w tej jednostce, żeby w niej pracowali młodzi, wybitni ludzie, którzy chcą z Wrocławiem, z Uniwersytetem Medycznym, ze szpitalem związać swoją przyszłość. Mówimy o ścieżce kariery dla najmłodszych, czyli dla naszych absolwentów, ale też doktorantów i ludziach tuż po doktoracie. I ten program, o którym mówię, czyli program IDU Plus, to jest szansa dla każdego, a w szczególności dla młodych ludzi, tak i nie tylko.
2: I dla uniwersytetu też, dla całej uczelni.
1: No, nie mam wątpliwości, że tak.
2: Bo mówi pan o tym tak długo, co znaczy, że jest to kluczowa sprawa i ważna.
1: Jest to na dzisiaj dla nas bardzo istotny projekt, ale pan redaktor zapytał, cztery uczelnie wrocławskie się ubiegają. Ja bym chciał, żeby we Wrocławiu, trzy uczelnie nie dostaną, bo są dwa miejsca, żeby we Wrocławiu, i zakładam, że ta jedna, która ma, zostanie, żeby we Wrocławiu było miejsce dla trzech uczelni badawczych, bo to wzmocni potencjał miasta. To pokaże, że Wrocław, nie Warszawa, nie Kraków tylko, ale Wrocław jest na poziomie ważnego, i w to głęboko wierzę, ośrodka akademickiego, gdzie uczelnie mogą współpracować, współpracują, a to, że są, mam nadzieję, będą trzy uczelnie badawcze, to tylko dla nas na dobre.
0: Skoro rozmawiamy i wracamy do początku roku akademickiego, to nie jest to oczywiście pierwszy początek, jeżeli chodzi pana jako rektora, też jako nauczyciela akademickiego, ale jaki jest, tu kończę w tym momencie, coś, na co pan szczególnie w takim roku akademickim czeka? Jaka rzecz? Początek? Ubranie się w gronostaje, czy co innego?
1: Panie redaktorze, gronostajów nie mamy, bo tego zabrania zdrowa logika, a więc nie o gronostaje chodzi. Ja powiem tak, my czekamy na finalizację naszych dawno zaplanowanych działań. Po pierwsze, jestem dumny, że wykorzystaliśmy wszystkie środki z KPO. Oddajemy budynek dydaktyczny za kilka tygodni.
2: Duma, rozumiem.
1: Duma, dlatego że uniwersytet to nie tylko szpital, o czym za chwilę, ale to również baza dydaktyczna dla naszych studentów. Mamy w tym roku kilkuset studentów więcej niż w tamtym. Otworzyliśmy psychologię między innymi, otworzyliśmy nowe kierunki, ale ta liczba, no ci studenci muszą, chcemy i co do tego nie ma wątpliwości, studiować w lepszych warunkach. Otwieramy budynek dydaktyczny, zapraszam, naprawdę jestem dumny.
2: Ekstra klasa, tak? Skoro wracamy do tej terminologii.
1: To jest nie tylko ekstra klasa, to jest inny sposób myślenia o dydaktyce. To jest nowoczesny sposób myślenia o tym, że będzie open space, że młodzież, uczymy się, że młodzież będzie mogła usiąść, będzie miała pokoje do pracy, że nie będzie pokoików dla... Nie, zapraszam, pokażemy, długo by o tym mówić.
2: Czyli już nie nauka bismarckowska.
1: Nie, zlokalizowanie tego koło farmacji, koło Uniwersyteckiego Szpitala na Borowskiej pokazuje, że będzie łatwy dostęp, będziemy to robić. Kolejna rzecz, i to łączymy, filia w Wałbrzychu. Inwestujemy środki własne.
2: Oczko w głowie pańskie, pamiętam.
1: Wie pan, co do zasady tak. Jeśli pan mnie zapyta, czy biznesowo też trudny projekt, więc
2: nie zgłębiam.
1: Kolejne filie miałyby na dzisiaj duże ryzyko, ale jeśli chodzi o Wałbrzych, to się na pewno uda. Inwestujemy tam kolejne własne środki, licząc na to, że może coś zostanie i będziemy to mogli jakoś wliczyć, włączyć do szczodrobliwości KPO czy innych projektów, bo to są jednak kilkudziesiąt milionów złotych z budżetu uczelni. Do tego wszystkiego dodajemy remont akademika, czyli jesteśmy gotowi, tak jak inni się dopiero z tym borykają. No myśmy przewidzieli wcześniej, mamy nowe akademiki, ja nie mówię o standardzie, prawda, luksusowych hoteli, ale na tyle dobrym i na tyle przyzwoitym, że nasi studenci my się nie będziemy musieli wstydzić. No i w końcu wspomniałem o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Zapraszam, żeby pan przyszedł, ale to oczywiście trzeba spełnić BHP, trzeba zostać przeszkolonym. Budujemy pediatrię. Za półtorej roku chcemy tą pediatrię oddać, zintegrowane centrum pediatrii, połączone ze szpitalem, także to się wszystko, stąd myślę, że to wszystko się składa na sukces, którego będziemy świadkiem w najbliższych latach. Mnie pan zapyta, czy będą wyzwania? Oczywiście, że będą, ale jak pan widzi...
2: Nie szczególnie się pan nimi martwi, raczej wyzwanie pana nakręca, tak?
1: Wie pan, ja już jestem w tym wieku, że mogę spokojnie powiedzieć, mając tak wspaniały zespół, z którym pracuję od wielu lat, jestem pewien, że nam się uda.
0: Ładna puenta. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Naszym gościem we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław był pan profesor Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kardiolog dodam na koniec, skoro na początku też było. Dziękuję i dobrej nocy.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dodam tylko jeszcze, że zostaje nam wszystkich wrocławskich studentów, naukowców i w ogóle pracowników w ten sposób potraktować, żeby życzyć im pomyślności w nowym roku akademickim we wszystkich sferach ich życia naukowego i uczelnianego. Dobranoc.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
6: Po reklamie.
10: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Trzech poszkodowanych w szpitalu. Ewakuowano 133 osoby po otwarciu przesyłki z Niemiec. Na początek niebezpieczny incydent w jednostce żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Przełom w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał dla byłego wiceministra sprawiedliwości list żelazny. W centrum Zakopanego nie chcą samochodów.
12: Trzeba sobie z korkami jakoś poradzić.
11: Trzy osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że kopertę z pocztówką w środku nadano z Niemiec. Po jej otwarciu nie wysypała się żadna substancja. W trakcie tych czynności źle poczuły się trzy osoby. Dwóch żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Odizolowano także czterech funkcjonariuszy, którzy nie mieli podrażnień. Konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody jej wydania?
13: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
14: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
13: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
15: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
13: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
16: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
13: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
11: Do sprawy Marcina Romanowskiego wrócimy w naszej porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24. Dwie minuty po ósmej usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i posła Jacka Sasina z PiSu. Wy też będziecie mogli zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy też wcześniejszą rozmowę o siódmej. Piotr Salak zaprosił do niej Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej. Zapraszamy.
17: Tym żyje Zakopane.
11: Czy centrum tego miasta będzie zamknięte dla samochodów? To pomysł radnych, którzy w ten sposób chcą uwolnić miasto od korków, które paraliżują ruch w sezonie turystycznym. Burmistrz uważa jednak, że ten pomysł na razie nie ma szansy na realizację.
18: Mój pomysł na to jest taki, żeby umożliwić turystom dojechanie do pensjonatu w dniu przyjazdu, wyjechanie w dniu wyjazdu, resztę mają zaparkować pod pensjonatem, poruszać się komunikacją miejską, rowerem, na piechotę.
19: Pytanie, gdzie zrobić parking na 12 tysięcy samochodów i jak tych ludzi z tego parkingu potem przetransportować do pensjonatów. To jest ogromne zadanie logistyczne. Na pewno jest to zbyt duży projekt, żeby miasteczko 25-tysięczne o budżecie niecałe 300 milionów złotych sobie z tym poradziła, bo tutaj mówimy o setkach milionów, jak nie o miliardach złotych.
11: A o tym nowym projekcie mówili radny Zbigniew Szczerba i burmistrz z Zakopanego Łukasz Filipowicz.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Jestem dumny, szczęśliwy, że mogę być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, takim nastawieniem. Tak mówi na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. Młodzieżówka pod jego wodzą pokonała w Katowicach 3-0 Szwecję i odniosła 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dwa trafienia na koncie Bartosza Mazurka. To był jego debiut w kadrze do lat 21.
23: Nie mogę sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna w początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra.
22: Podsumował piłkarz Red Bull Salzburg. Dawid Kownacki nie jest już piłkarzem Werderu Brema. Nasz napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 3 lata spędzone w tym klubie i zaledwie 22 występy. W tym czasie też wypożyczenia do Fortuny Düsseldorf i Hertha Berlin. A teraz czas na poszukiwanie nowego pracodawcy. Siatkarki kończą przygotowania do nowego sezonu. Tauron Liga Kobiet rusza w piątek i to będzie już 18 ligowy sezon Aleksandry Zaroślińskiej-Król z Unii Opole.
24: Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość. Chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać jak można pięknie żyć, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać.
22: To pasja, miłość do tego sportu, podkreśla Zaroślińska Król. Tytułu mistrzyni Polski będą bronić zawodniczki PGE Budowlane Łódź. Jutro też początek walki w rajdzie Sardynii. To będzie impreza, która zakończy sezon Mistrzostw Świata WRC. Liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Elfyn Evans. On ma 17 punktów przewagi nad Finem Samim Pajarim, a rajd potrwa do niedzieli.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z wami. O tej porze, jak zawsze, z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Jakie fakty przyniosła środa? Posłuchajmy. Zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Kłopoty z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. Dzisiaj rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. Sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
2: Mieszkańcy zgłaszają nam spory problem z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Pojawiła się taka informacja, że przyjeżdżając tam mieszkańcy są niezadowoleni, bo nie mogą oddawać rzeczy, aktualnie opon i materiałów budowlanych, ale wcześniej taka sama sytuacja występowała z elektrośmieciami czy z tekstyliami. Pojechałam tam dzisiaj na miejsce, byłam godzinę po otwarciu i faktycznie około 9 już nie przyjmowano nadal opon i odpadów budowlanych. Czym jest spowodowana ta sytuacja?
3: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w PSZOK-ach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych PSZOK-ów, aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie

0: rodzaje odpadów kierujemy do jakich PSZOK-ów, ale taką 100% gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na PSZOK-u Michalczyk, 6-8 takich wymian na PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej, to no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie, ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce, no to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto, na PSZOK, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać, nie trzeba jechać do PSZOK-a. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe, więc PSZOK nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
1: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
0: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do PSZOK-u, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
1: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego PSZOK-u?
0: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 6,5 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
2: Posłuchaj tych faktów.
3: Na autostradzie A4 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, odebrano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Policja apeluje o odpowiedzialność na drodze. Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich we Wrocławiu w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak wiecie z faktów RMF24 Wrocław, trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między ulicami Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich 3 pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pracownicy MPWiK pozostawili informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewnia, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców. W środku tygodnia mówiliśmy też o intuicyjnym narzędziu, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych, jakie przygotował Urząd Miejski Wrocławia. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do Planowania Wycieczek Edukacyjnych. Dostępna jest pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, w tym m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia czy Muzeum Miejskie. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grup z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. środę na antenie RMF.

0: F24 Wrocław z okazji 600-lecia Wałbrzycha Zamek Książ zapraszał turystów na cykl bezpłatnych wycieczek historycznych. Pierwsza z czterech wypraw już w piątek.
1: W sumie zaplanowano cztery spotkania, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze zamki miasta: Zamek Książ, Stary Książ, Nowy Dwór oraz Zamek Wałbrzych. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by poznać Wałbrzych z nowej perspektywy i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy przez wieki kształtowali dzieje miasta. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 12 na terenie Zamku Książ. Kolejne wycieczki zaplanowano 10, 17 i 24 października.
0: A informacje zebrał nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus. Udział w wycieczkach jest, jak wspominaliśmy, bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez system Zamku Książ. Na tym kończymy pierwszą z odsłon dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz krótka przerwa, po której wracamy. Bądźcie z nami.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z drugą odsłoną podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Przy mikrofonie Daniel Chawrylenia. Zapraszam, sprawdźmy, jakie nowe fakty przyniosła środa w stolicy Dolnego Śląska i okolicach.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Nowa forma wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnościami. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla Michał Sałkowski, wicedyrektor biura, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
2: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia, to jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
0: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku. Małżeństwo z Wrocławia straciło ponad 440 tysięcy złotych, padając ofiarą oszusta inwestycyjnego. 53-letni mężczyzna został namówiony przez osoby podające się za ekspertów finansowych do udziału w internetowej inwestycji. Fałszywa platforma pokazywała fikcyjne zyski, co skłoniło małżonków do przekazywania kolejnych oszczędności oraz zaciągania kredytów. Oszustwo wyszło na jaw, gdy próbowali wypłacić rzekomy zysk. Wrocławska policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców, którzy tworzą profesjonalnie wyglądające strony i podszywają się pod doradców finansowych. Służby zalecają zachowanie ostrożności i konsultowanie decyzji finansowych z bliskimi. Elektryczne hulajnogi i rowery z morą lekarzy. Jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach. Lekarze przypominają przede wszystkim o kaskach i zachowaniu szczególnej ostrożności. Powód jest prosty, chociaż odpowiedzialność za wypadek może leżeć po stronie innego kierowcy, to dla użytkowników jednośladów konsekwencje często bywają tragiczne.
3: Wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y tiktokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili. Także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację, czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Wrocław konsekwentnie walczy z betonozą, także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat w 4 z nich trwają już pierwsze prace, polegające m.in. na rozszczelnianiu utwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt poza zmianami w przestrzeniach szkolnych obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zapylających. W środę we Wrocławiu ruszyła kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku, umiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie, a całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia, mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
4: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać. Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: Poza wyjątkowymi filmami i dyskusjami o mieście i architekturze, Miasto Mówi to także wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
4: W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, wstęp jest biletowany. Rusza remont podwórka zlokalizowanego między ulicami Nobla, Pomorską, Świętego Wincentego i Rydygiera. Wykonawca przejął już teren budowy, a obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia, modernizację układu komunikacyjnego, budowę nowego miejsca gromadzenia odpadów oraz montaż oświetlenia. Pojawi się nowa zieleń, a także stojaki rowerowe, betonowe siedziska i kosze na śmieci. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku, a my w tym miejscu kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Bądźcie blisko radia, bo wracamy jeszcze przed 23. Teraz pora na przerwę.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Daniel Chawryleń, kłaniam się. Wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Czym żyła Wenecja Północy w środku tygodnia? To przypomnimy za chwilę, a więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zapraszam.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: W środę nie zapomnieliśmy w faktach RMF 24 Wrocław o studentach. Trwają ostatnie wprowadzki. Już jutro rusza bowiem nowy rok akademicki. Studenci kończą więc porządki, układają rzeczy na biurkach i próbują się zadomowić w nowej przestrzeni. Martyna Czerwińska zajrzała do akademika Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie spotkała studentkę czwartego roku, Weronikę Kwiatkowską.
2: Weronika, wprowadziłaś się już do akademika? Rozgościłaś?
3: Tak, prawie, chociaż jestem jeszcze na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
2: Pokażesz swój pokój?
3: Oczywiście, zapraszam.
2: No to idziemy. Jakie nowoczesne wejścia na kartę, ja pamiętam.
3: Nawet mamy zdjęcia w ogóle.
2: Okej, za moich czasów wchodziło się na klucz.
3: No to zapraszam.
2: Okej, i to jest pokój iloosobowy?
3: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
2: Jednak cenisz sobie spokój?
3: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
2: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach. Trwa rozpakowywanie.
3: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
2: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
3: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
2: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
3: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro. Tam chłopaki robili barszcz z buraków. To wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
2: Czyli polecamy 3. piętro.
3: Polecamy 3. piętro. 4. zresztą też. 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
2: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
3: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają. I to jest właśnie takie piękne tutaj w tym, ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić, czasami samemu. I to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam. Moją najlepszą przyjaciółkę poznałam, także
2: cudownie. Tak. Bo jesteście z dala od domu, więc ta pomoc chyba ma duże znaczenie sobie nawzajem. W pożyczeniu rzeczy, jak też powiedziałaś, ale w takim zwykłym wsparciu codziennym.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, bo tutaj właśnie możemy nawiązać takie relacje, które są poza uczelnią, poza ścianami uniwersytetu i to jest, myślę, bardzo cenne ze względu na to, że weryfikujemy sobie, które relacje też przetrwają na przykład na wakacjach i tak dalej i to jest super. I fakt i duża to jest prawda, że mieszkanie razem zaciśnia więzy. Czy to mieszkamy razem w pokoju, czy na piętrze, mamy tą sąsiedzką kulturę i tutaj tak.
2: Z jakim nastawieniem rozpoczynasz ten nowy rok akademicki?
3: Generalnie bardzo dobrym, ponieważ bardzo naprawdę się mega cieszę, że tutaj wróciłam i akademik to jest takie moje drugie miejsce, no bo spędzamy tutaj dużo, prawie 9 miesięcy, więc to warto, żeby to miejsce było takie, do którego chce się wracać i przez to też to nastawienie potem na przyszły rok jest takie pozytywne i wesołe, bo coś zawsze nowego.
1: Fakty z wrocławskich sal koncertowych.
0: W środku tygodnia nie zabrakło też faktów ze świata wrocławskiej kultury. W sobotę na deskach Teatru Muzycznego Capitol będzie miała premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Dyrekcja zapowiedziała, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. Na scenie widzowie zobaczą Kościuszkę, który będzie walczył w obronie Konstytucji 3 maja i częściej stawał w obronie wolności innych niż swojej. W opowieści nie zabraknie wątków romantycznych. Główny bohater pozna wiele kobiet, ale w ich ich spojrzeniu zawsze będzie szukał utęsknionej przeszłości. Zwiedzi świat, ale jego marzeniem będzie zwykłe życie. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok, a Ludwiki Sosnowskiej Ewa Szlempo-Kruszyńska. Premiera sztuki będzie miała miejsce na dużej scenie. W tym roku zabytkowy Oleśnicki dworzec został oddany do użytku po kompleksowej modernizacji, bierze udział w finale konkursu Dworzec Roku. Tematem w środę zajął się nasz korespondent z aglomeracji wrocławskiej Piotr Paszkowski.
4: Wystarczy wejść na stronę dworzecroku.pl i kliknąć na Oleśnicę. Warto dodać, że obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku, a jego modernizacja kosztowała około 60 milionów złotych. W środku znajduje się teraz m.in. miejska kręgielnia, piekarnia, kasa biletowa oraz przestrzeń na zajęcia mokisu, więc dworzec z pewnością dostał drugie życie. Jestem już na miejscu, gdzie osobiście będę zachęcał podróżnych do głosowania w ramach konkursu. Jestem teraz z panią Julią. Jak pani się podoba dworzec po remoncie, bo już trochę czasu minęło, odkąd został dany do użytku?
5: Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi w końcu.
4: Jest lepiej,
5: tak,
4: zdecydowanie.
5: Jest dużo lepiej.
4: Pani często tutaj korzysta z tego obiektu?
5: Nie, akurat po koleżankę przyszłam, no więc ja tu rzadko korzystam.
4: Oleśnicki dworzec bierze udział w konkursie na dworzec roku. Wydaje się pani, że ma szansę wygrać?
5: Myślę, że po remoncie ma szansę. No, i to spore nawet.
4: Trzymamy kciuki.
5: Trzymamy kciuki, jasne.
4: Co sądzicie o tym Oleśnickim dworcu PKP?
6: Bardzo fajny, ładny, wyremontowany.
7: I nowy.
6: Tak.
7: Piękny.
6: Ładnie.
4: Jeszcze pachnący.
6: Tak, tak.
4: A jak było wcześniej?
6: No wcześniej nie było.
7: Klimaty.
6: Fajnie.
4: Można byłoby to wręcz kręcić horrory, można powiedzieć.
6: Tak, tak, zdecydowanie.
4: Ten dworzec bierze udział w konkursie na dworzec roku. Czy będziecie głosowały, aby zdobył pierwszą nagrodę?
6: Oczywiście, że tak. Mhm.
7: Dokładnie.
4: Co możemy życzyć naszemu dworcowi w Oleśnicy?
7: No, żeby był taki zawsze, żeby nie przyszli, nie zniszczyli.
6: Tak, żeby tak. Nie został zniszczony, to najważniejsze.
7: Tak.
4: Okej, okay, i z tym apelem zwracamy się także i do was, nasi słuchacze. Tak więc widzimy się i słyszymy już wkrótce. Obok mnie jest Paulina i Tymon. Powiedzcie mi proszę, jak podoba się wam dworzec, który został odrestaurowany, wyremontowany?
8: Bardzo nam się podoba. Pamiętamy, jak wyglądał przed, a teraz już byliśmy zwiedzać po remoncie i korzystaliśmy nawet z kręgli, prawda synku?
9: Tak.
4: Jak było na kręglach?
9: Fajnie. Byliśmy ciocią.
8: I z siostrą?
9: Siostrą.
8: I wygrałeś. I wygrałeś.
9: Wygraliśmy, bo trafiliśmy kręglami i było super.
4: Dworzec ma wiele różnych zastosowań. Jest też miejscem spotkań, jest kawiarnia, są sklepy, więc można powiedzieć, że dostał drugie życie.
8: Tak, i uważam, że w ogóle to jest świetne miejsce. I tutaj ja korzystałam nie tylko z tej kręgielni w formie relaksu, ale też byłam tutaj w tej piekarni, bo tu jest piekarnia. Na kawę jeszcze nie byłam, ale sam wygląd i to, co się znajduje w środku, jakby zachęca do tego, żeby tu przyjść faktycznie, usiąść na tą kawkę, więc to jeszcze przed nami. Więc polecam.
4: No, do tego dworzec bierze udział w konkursie na dworzec roku, więc chyba trzeba trzymać za niego kciuki.
8: Trzeba trzymać kciuki i głosować.
4: Zachęcamy wszystkich.
8: Zachęcamy.
0: Relacja Piotra Paszkowskiego kończy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Dziękuję za wspólny czas, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Czy amerykański sen, najpotężniejsze państwo świata, czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
3: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
2: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym
4: zatem najważniejsze informacje, fakty, o których warto wiedzieć, przedstawia Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie tajemniczej przesyłki, jaka dotarła do jednostki żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. 3 ranne osoby opuściły szpital. USA kończą wojskową obecność w Iraku. Trump ogłasza zwycięstwo nad państwem islamskim. W faktach będzie także polski akcent w Odysei Christophera Nolana. Oględziny przesyłki o nieznanym pochodzeniu doręczonej do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych, podała na portalu X żandarmeria wojskowa. 2 żołnierzy i pracownik wojska, którzy po jej otwarciu trafili z podrażnieniami skóry do szpitala, zostali już z niego wypisani. Nie stwierdzono też śladów zatrucia. Według ustaleń RMF FM po otwarciu koperty konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Irak. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i na swoim profilu Truth Social ogłosił zwycięstwo nad państwem islamskim. Wyjście amerykańskich wojsk z Iraku zostało uzgodnione w 2024 roku za kadencji prezydenta Joe Bidena. W szczytowym momencie w 2007 roku żołnierzy USA było ponad 170 tysięcy. W ciągu ponad 2 dekad obecności w Iraku zginęło około 4,5 tysięcy Amerykanów. Dziś weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
6: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
5: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
7: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
8: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
7: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
5: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Resort zapowiada, że w ciągu kilku tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu bezpieczne dane czy informacje na nasz temat są objęte ostatnimi wyciekami.
9: Te fakty robią wrażenie.
5: Zaczęło się od zamówienia na jeden żagiel, skończyło się na 15. Do Odysei Christophera Nolana. Żaglomistrzowie z gdańskiej przeróbki szyli je dla filmowej floty, nie wiedząc początkowo, że ich praca trafi do hollywoodzkiej superprodukcji.
10: Wyszywanie okuć, mocowań, tulejek.
11: Jest skrupulatna, ręczna robota.
10: Wykończeniowa, tak, natomiast zszywanie całej powierzchni odbywa się na specjalnych, ogromnych maszynach.

0: Na zegarach pierwsze, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Powraza. Fly Dubai zawiesza loty po incydencie z drugim pilotem. Omańczyk, który próbował rozbić maszynę, to religijny ekstremista. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Nowe zasady już od dziś. W stroju Batmana złapał złodzieja. To niezwykłe zdarzenie już za chwilę w relacji naszego londyńskiego korespondenta. Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Ten mężczyzna to Omańczyk, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Fly Dubai podkreśliły jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Kancelaria premiera Izraela przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota i pomogli odzyskać kontrolę nad maszyną. Amnesty International zarzuca hiszpańskim wojskowym tortury i brutalne traktowanie migrantów w Ceucie. Organizacja udokumentowała 22 przypadki bicia, upokarzania i znęcania się, do których miało dochodzić głównie nocą. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony przekazało raport prokuraturze i zapowiedziało wyjaśnienie sprawy. Amnesty apeluje o niezależne śledztwo. Według organizacji, mimo upływu 2 miesięcy, nikt nie został dotąd pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Amnesty International przebywała w Ceucie od 10 do 15 września w ramach misji śledczej. W tym czasie zespół przeprowadził rozmowy z 65 migrantami oraz spotkał się z przedstawicielami prokuratury i władz Ceuty. Najważniejsze wnioski są następujące. Setki osób, w tym kobiety i dziewczęta, pozostają w Ceucie bez odpowiedniej ochrony, mówi dyrektor Amnesty International w Hiszpanii Esteban Bel.
0: Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. W faktach teraz Małopolska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda krytycznie o kontrolach kół gospodyń wiejskich w tym regionie. Przypomnijmy, podczas dożynek skarbówka przeprowadziła kontrolę w kilku miejscowościach. Za sprzedaż domowych ciast bez paragonów posypały się mandaty. Szef KAS Marcin Łoboda podkreśla, że przepisy są bezwzględne, ale...
2: Zabrakło tutaj jednego elementu, tego czego w innych województwach jednak nie zabrakło. W Małopolsce zabrakło informacji przed wydarzeniami, które były, przed organizacją poinformować, powiedzieć, że mogą być takie kontrole i jakie są z tego tytułu konsekwencje.
0: Marcin Łoboda dodaje, że w przypadku dożynek na kontrolę urzędnicy są wysyłani poprzez donosy, a wtedy skarbówka ma związane ręce.
2: I my nie możemy takich donosów zostawić i odłożyć ad acta, tylko no niestety nas obliguje do tego, żeby sprawdzić pewne elementy, czy rzeczywiście tak się dzieje, czy nie. A co za tym idzie, gdybyśmy tego nie wykonali, byśmy mieli zarzut, że administracja podatkowa nie wykonuje swoich zadań.
0: Ocenia szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nie nosi stroju Batmana na co dzień, ale w odpowiedniej chwili okazał się prawdziwym bohaterem. Mowa o Brytyjczyku, który w tym właśnie stroju ujął złodzieja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Wszystko zaczęło się od zwykłego wyjścia ze znajomymi na imprezę kostiumową. Przed klubem do grupy młodych ludzi podszedł mężczyzna, po czym wyrwał jednej z kobiet torebkę. Niewiele myśląc, młody Londyńczyk, przebrany za Batmana, ruszył za nim w pościg, wspiął się po wysokim murze, odzyskał skradzioną własność i przekazał ją przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom. Zdjęcia z tej filmowej interwencji publikuje brytyjska prasa. Bohater tego zdarzenia przyznał, że do reagowania na krzywdę innych wcale nie trzeba nosić maski ani peleryny Batmana. Wystarczy odrobina odwagi i zwykłej życzliwości.
0: I my się z tym oczywiście zgadzamy.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podniesienie cen benzyny. Weźmie za siebie tę odpowiedzialność cen paliw i innych cen.
6: No, panie redaktorze, szanowni państwo, za regulację cen paliw odpowiada rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, lepsze od tego rządowego. Rząd mówi, że po wejściu w życie ustawy rządowej ceny paliw spadną o około złotówkę. Propozycja pana prezydenta gwarantuje obniżenie cen paliw od 1,70 zł do ponad 2 zł na litrze. I bardzo konkretnie pan prezydent wskazał, w których miejscach są te możliwości obniżenia cen paliw, jeżeli chodzi o marżę, akcyzę.
5: Prezydent ma swoją propozycję, no, rząd prawda. Ma swoją i nikt nie ustępuje, ale my płacimy. Wie pan, ile kosztuje zatankowanie do pełna? Nie mówię o tirze, zwykły samochód.
6: Wiem, panie redaktorze, bo sam tankuję swój prywatny samochód. Ostatnio tankowałem w sobotę i tankowałem za benzynę za 8,14 za litr. Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne. Kiedy popatrzymy na branżę transportową, to tam jest jeszcze więcej. Chwilę temu rozmawialiśmy, no przecież zatankowanie tira to jest od 600 do 1500 litrów. Tyle mieści bak tira, więc jeżeli byśmy przyjęli, że tankujemy do pełna tira, to jest około 13 tysięcy złotych za zatankowanie samochodu.
5: I to natychmiast się przełoży na transport,
6: już się przekłada,
5: na ceny
6: już
5: i tak
6: się
5: dalej.
6: Panie,
5: no więc, panie ministrze, no to się dogadajcie w końcu.
6: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
5: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
6: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne, paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach, mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze. Tymczasem mamy pana premiera, który zapowiadał w 2023 roku, idąc do wyborów, że paliwo będzie kosztowało 5,19.
5: Ale panie ministrze, zapowiadał w momencie, jak nie było ciśnienia,
6: ale przez
5: zablokowane,
6: ale
5: nie
6: dobrze,
5: było
6: tyle tylko,
5: nie było, no.
6: Tyle tylko, że przez 3 prawie lata nic nie zrobił, żeby ta cena benzyny była w okolicach nawet 5,19. Przecież po objęciu władzy nic nie zrobił, żeby ta cena paliwa była niższa i żeby paliwo kosztowało 5,19, a zatem żeby wywiązał się z tych zobowiązań wyborczych.
5: To też uczciwie trzeba powiedzieć.
6: Grubo ponad 6 zł. W tej chwili rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest trudna, wszyscy o tym wiemy. Nie jest zależna od Polski, ale my mamy swoje zdolności, bo Orlen ma swoje zdolności, to jest efekt prac wielu lat i wielu rządów, żeby tak mocną pozycję Orlenu zbudować. To jest kwestia też ostatnich kilku lat i dlatego propozycje pana prezydenta, które mówią o szukaniu rezerw w marżach i akcyzie, to jest rozwiązanie, które ma szansę naprawdę obniżyć ceny paliw.
5: W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo, to znaczy prezydent podpisze czy nie podpisze.
6: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony
5: ale
6: pana
5: się
6: premiera.
5: Toczy. No, z pana prezydenta również, to nie, znaczy pan prezydent też nie podpisuje.
6: Ale proszę zobaczyć,
5: podpisze czy nie podpisze?
6: Proszę zobaczyć, co pan prezydent zaproponował. Po pierwsze, rządzący przygotowali ustawę, która stosuje niedopuszczalną w polskim prawie zasadę prawo nie działa wstecz.
5: Rząd
6: to jest pierwsza.
5: Ona
6: to
5: była jest stosowana już jest pierwsza, i nigdy niczym się kwestia. Nie skończyło.
6: Druga kwestia jest taka, i to są te kwestie, które dotyczą konstytucyjności przepisów proponowanych przez rząd. Gdyby rząd naprawdę chciał doprowadzić do obniżenia cen paliw, to tą drugą ustawę, którą zaproponował, by zmienił w taki sposób, żeby była zgodna z konstytucją. Pan prezydent nie zawetował tej pierwszej ustawy, jak próbują wmawiać rządzący, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rządzący przygotowują ten sam projekt ustawy, uchwalają tę samą ustawę, kierują ją do pana prezydenta. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji. Zaproponował konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw.
5: Chcę powiedzieć wszystkim, będziecie płacić tyle, ile płacicie, ponieważ nikt nikomu nie ustąpi.
6: Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta. Proszę zobaczyć, co zrobił marszałek Sejmu. No, jakby nie skierował na szybką ścieżkę propozycji pana prezydenta, ta ustawa nie trafiła do prac parlamentarnych, a można było to zrobić.
5: Wie pan, że nie trafi.
6: 2 tygodnie temu, kiedy zaproponowaliśmy to
5: panie
6: rozwiązanie prawne.
5: Pan wie, że ona nie trafi, bo to jest czysta
6: szkoda.
5: Polityka. Kłopot
6: szkoda.
5: Polega na tym, że
6: my wszyscy na tym cierpimy.
5: Że wy się...
6: My wszyscy
5: no nie
6: cierpimy.
5: Powiem, co robicie.
6: My wszyscy cierpimy, panie redaktorze,
5: uderzacie
6: z tego powodu,
5: w siebie politycznie, a my płaczemy i płacimy.
6: Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo, więc odpowiedzialność, cała odpowiedzialność...
5: A gdyby prezydent podpisał, to też byśmy
6: nieprawda,
5: płacili.
6: Nieprawda, cała odpowiedzialność ciąży w tej chwili na panu premierze i na marszałku Czarzastym.
5: A za chwilę, gdyby tutaj siedział minister z kancelarii premiera, to by powiedział, cała odpowiedzialność tkwi na prezydencie. Nas nie obchodzi, na kim leży
6: odpowiedzialność,
5: obchodzi nas, ile płacimy.
6: Ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za paliwo.
5: Podatki. Premier pyta się o podatki. Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
6: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi. Ja
5: no to
6: tylko zwrócę uwagę...
5: Zapowiedzi można ocenić.
6: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego. Kwota
5: budżet
6: wolna jest na...
5: nie jest z gumy i tak jest bardzo
6: kwota wolna wynosi
5: deficytowa.
6: 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów
5: tak,
6: z Rady
5: pan
6: Fiskalnej.
5: Rozumie, że nie da się równocześnie obniżać podatków
6: można...
5: i budować mniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
6: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też ma, wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej. Dobrze, na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, które były planowane na ten rok.
5: Zaplanować może wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
6: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Na kolejną część tej rozmowy zapraszam za niespełna godzinę. Fakty RMF FM o drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.